0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Data urodzenia nieznana, miejsce nieznane, rodzice nieznani. Tak jak zresztą i pierwsze lata jej życia. Za to w Nowym Testamencie z imienia pojawia się niemal od razu, choć jej imię wcale nie jest tam tak często przywoływane. Najświętsza Maryja Panna. To poprzez jej fiat dokonało się wcielenie. Miała więc pełne prawo stać w świetle tej cudownej historii. Tymczasem ona wybrała dyskretny cień. I cień okrywa również jej wspominane dzisiaj narodzenie. Wszystko, co o nim wiemy, pochodzi z pism apokryficznych. Największą i najbardziej wiarygodną wydaje się tutaj protoewangelia Jakuba. Powstała około roku 150. W niej znajdziemy świętego Joachima, świętą Annę, czyli rodziców Maryi. Tam przeczytamy o ich bezdzietności, o pragnieniu dziecka, a także i o tym, że gdy już przyszła na świat, to jako kilkuletnie dziecię Maryja została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie także zamieszkała. Dlaczego zatem wobec tak skromnych wzmianek i to w niekanonicznych księgach w ogóle wspominać dzisiaj jej narodzenie? Ano by sobie przypomnieć, że Maryja była zwykłym człowiekiem, że miała rodziców, że jako dziecko budziła ich po nocach, że nie była nieomylna albo wszystko wiedząca i że tak jak my miała wolną wolę, tyle tylko, że potrafiła zrobić z niej dobry użytek, bo będąc wolną od grzechu pierworodnego, niczego nie musiała ukrywać przed Bogiem. Dobrze jest o tym wszystkim pamiętać, a nawet rozważać. Z okazji urodzin Maryi, owszem, ale także i bez okazji. Na różańcu na przykład.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: No to zaczynamy wtorek, minęła godzina 6:00, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Sąd wróci do sprawy Switlany P. Dziś startują utrudnienia na północy Poznania. Z kolei do Leszna już niedługo zawita nowy festiwal. Ukrainka oskarżona o znęcanie się nad dziećmi nie usłyszała wyroku. Sąd okręgowy w Poznaniu miał go ogłosić wczoraj. Tak się jednak nie stało. Switlana P. po wybuchu wojny miała przyjechać do Polski wraz z 10 podopiecznych, dla których w Ukrainie była rodziną zastępczą. Według prokuratury w Polsce miała znęcać się nad dziećmi psychicznie i fizycznie. Zarzuty dotyczą także przemocy seksualnej. Wczoraj sąd zdecydował o wznowieniu postępowania. W listopadzie oskarżona ma zostać ponownie przesłuchana. Sąd zbada także akta umorzonych postępowań dotyczących mężczyzn, którzy mieli wykorzystywać seksualnie dzieci. Dziś zaczynają się prace remontowe nawierzchni na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. Dlaczego te prace są konieczne? O tym mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
3: Nawierzchnia na skrzyżowaniu Alei Solidarności, ulicy Piątkowskiej jest bardzo zniszczona. Kierowcy, którzy tamtędy się poruszają, na pewno widzą niejedną łatę. Teraz przyszedł czas na kompleksowy remont, który zapewni komfortowy przejazd.
2: W pierwszym etapie prace obejmą południową część skrzyżowania. Kierowcy muszą spodziewać się zmian w organizacji ruchu.
3: Na pewno ze skrzyżowania nie będzie możliwości skrętów w lewo. Na czas prac prędkość, która panuje w rejonie tego skrzyżowania, będzie ograniczona do 30 km na godzinę, a sygnalizacja będzie włączona w takim trybie światła żółtego pulsującego.
2: Remont będzie kosztował 2 miliony złotych. Prace potrwają do pierwszej połowy października. Pantki rude urodzone pod koniec czerwca w nowym zoo to samiczki. Ustalili pracownicy ogrodu przy okazji pierwszego ważenia, odrobaczania i wszczepienia mikrochipów. Maluchy ważą nieco ponad kilogram, mają już szerzej otwarte oczy, ale na razie jeszcze są dość nieporadne. Większość czasu spędzają w swojej budce pod czujnym okiem mamy Indiry. Zanim wyjdą na duży wybieg i będą wspinać się po konarach drzew, upłynie jeszcze kilka miesięcy. Imiona dla nich wybiorą mieszkanki DPS-u imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na poznańskiej Wildzie, a zostaną one ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pantki Rudej w przyszłą sobotę.
1: Informacje z Leszna.
2: Od 20 do 26 września Leszno stanie się miejscem spotkań, aktywności i współpracy mieszkańców. Po raz pierwszy odbędzie się FIKA. Jest to festiwal inicjatyw kooperacji i aktywności. To nowe wydarzenie, które ma pokazać, jak wiele energii, pomysłów i społecznego zaangażowania jest w Lesznie. FIKA nie jest jednak wyłącznie prezentacją organizacji społecznych. Jej najważniejszym uczestnikiem jest mieszkaniec, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta.
4: Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu. Myślę, że dużo, dużo ciekawych inicjatyw, zarówno dla tych, którzy już działają w sektorze organizacji pozarządowych, jak i dla tych, którzy dopiero szukają dla siebie pomysłu.
2: Od 21 do 25 września odbywać się będą również dni otwarte organizacji społecznych. To szansa, by zajrzeć do siedzib organizacji, poznać ich działalność, dowiedzieć się, komu pomagają oraz sprawdzić, jak samemu można się zaangażować.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Bezchmurnie w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Istnieje tylko jedna rzecz na świecie, która jest definitywnie i bezsprzecznie twoja. Jest to twoja wola. Zdrowie, władza, majątek i honor mogą zostać ci odebrane, ale wola jest nieodwołalnie twoja, nawet w piekle. Dlatego nic w życiu nie liczy się tak bardzo jak to, co zrobisz ze swoją wolą.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Добрый день.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie szóstej. Za nami kombi i pokolenie. Za nami także mini audycja Myśli Świętych. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy wtorek, 8 września, 251 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Radosław, Maria, ale także Adrian. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj troszeczkę. Mamy Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, Światowy Dzień Wellbeingu, Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, a także Światowy Dzień Fizjoterapii. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy ich dzisiaj trzy. Przeczytam wam przysłowie numer dwa. Gdy nasiewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Adama Szustaka i brzmi to zdanie następująco. Jeśli masz bardzo zły dzień i wydaje ci się, że więcej nie dasz rady, że to już koniec, to zobacz przy sobie anioła, który szturcha cię w bok i mówi: weź, nie przesadzaj. Piękne zdanie na wtorek, 8 września, a my gramy dalej. Męskie granie orkiestra i nareszcie. Ja się

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę.
7: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Już prawie 19 minut zostało do godziny 7. Jeżeli macie jakieś informacje na temat sytuacji na poznańskich ulicach czy też na wielkopolskich trasach, zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu z nami. 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. Więc zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jesteśmy otwarci na wasze informacje, na Wasze wiadomości. Od razu chcemy je przekazać na naszej antenie, więc jeżeli coś widzicie, jeżeli coś wiecie, dawajcie nam koniecznie znać. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Dua Lipa.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Dwanaście minut zostało do godziny siódmej. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to 22 mikrogramy na metr sześcienny. Natomiast jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10, będzie ono nieco niższe, bo wyniesie ono 20 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza sprawdzona. A za moment, no dobra, za nieco dłuższy moment sprawdzimy, jakie są informacje najnowsze po prostu, te lokalne i też te globalne, a o godzinie 7 te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
2: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
7: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 7 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Wicedyrektor Gnieźnieńskiego Szpitala odwołany ze stanowiska. Wciąż można zgłaszać lokalne bohaterki do akcji Poznanianki. Na MTP startują targi Drema. Zastępca dyrektora szpitala w Gnieźnie odwołany po wczorajszej publikacji Wirtualnej Polski. Jak ustalili dziennikarze portalu, dr Mateusz Hen, który pełnił funkcję dyrektora do spraw lecznictwa szpitala Pomnik Chrztu Polski, nie mógł leczyć dzieci w związku z wyrokiem za pobicie partnera swojej byłej żony. Utrudniało to pracę na oddziale chirurgii, na którym lekarz pełnił dyżury. W sytuacji, gdy na oddział trafiało dziecko wymagające konsultacji, trzeba było zapewnić pomoc innego lekarza. Tego samego dnia Hen został odwołany ze stanowiska i zawieszony w wykonywaniu niemal wszystkich obowiązków lekarskich, z wyjątkiem pracy na oddziale paliatywnym. Zawieszenie ma obowiązywać do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Dodatkowo Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zdecydował o przeprowadzeniu kontroli umów zawartych między lecznicą a spółką Medsfera, w której pracuje Mateusz Hen. Do 15 września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. W formularzu dostępnym na stronie miasta można wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić ten wybór. Klaudia Tomczak-Łętkowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zaznacza, że wybierane kobiety mocno wpływają na losy miasta.
3: W Poznaniu mamy mnóstwo kobiet, które robią bardzo dużo dobrego i są znane swojej jakiejś społeczności. Niekoniecznie są znane wszystkim poznaniakom, więc warto, aby poznać ich historię i ich działania. I jednocześnie w ten sposób zachęcić młode kobiety, młodych ludzi do działania, żeby były taką inspiracją dla młodszych pokoleń.
2: Do końca września kapituła ma wyłonić 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Całość zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Na międzynarodowych targach poznańskich znów będą lecieć wióry. Dziś rozpoczynają się coroczne targi Drema. Specjalistyczne wydarzenie skierowane do sektora przemysłu drzewnego i meblarskiego. W tym roku w Poznaniu zaprezentują się wystawcy na blisko 200 stoiskach. Oprócz prezentacji nowości będzie można wziąć udział w warsztatach stolarskich, a nawet w Mistrzostwach Polski we wbijaniu gwoździ. Nie zabraknie także tematów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w projektowaniu produkcji sprzedaży i zarządzaniu. Targi potrwają do piątku.
1: Informacje z kraju.
2: Ceny paliw od początku września mocno wzrosły. To efekt zawirowań na Bliskim Wschodzie, ale także wygaszenie programu ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że jesteśmy w momencie, kiedy trzeba rekordowo dużo płacić za paliwo i jednocześnie w momencie, w którym trudno mówić o zakończeniu konfliktu na linii USA-Iran. Zwróciła uwagę, że podwyżki dotyczą głównie benzyn i oleju napędowego.
4: Sytuacja w przypadku obu paliw wygląda tak, że zbliżamy się do pobicia takich kolejnych psychologicznych barier, granic, a więc w przypadku benzyny 8 zł za litr, w przypadku oleju napędowego 9 zł za litr.
2: Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie nabierał na sile, można spodziewać się dalszego wzrostu cen ropy oraz paliw gotowych i w konsekwencji kolejnych podwyżek na krajowych stacjach.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Król, oszust, rzemieślnik, prostytutka, cudzołożnik. Jezus w swoim rodowodzie przyznaje się do wszystkich swoich krewnych. Nie skupia się na ich upadkach, ale chce wskazać na dobro, które było w każdym z nich. W tym spisie jest też miejsce na moje imię. Ono nie jest bez znaczenia. Ono również jest zapisane w niebie. Bo jeżeli czynimy wolę Bożą, jesteśmy dla Jezusa bratem, siostrą i matką. Czy zdarza się mi nie przyznawać do bycia w rodzinie Jezusa?

0: Radio Emaus.
1: Dwadzieścia minut po godzinie siódmej, za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, za nami także Mrozu i Aura, a przed nami punktualnie o godzinie 9.30 przegląd prasy. Sprawdzimy, czy piszą gazety na swoich pierwszych stronach, więc już teraz zapraszam Was właśnie na ten stały punkt w porannej ramówce, a my powolutku gramy dalej. Pograliśmy przed chwilą po polsku, no to teraz czwórka z Dublina, czyli zespół U2 i One, a ja przypominam, godzina 7.30, przegląd prasy. Zostańcie z nami!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Poranna prasówka.
3: 7.30 na naszych radiowych zegarach. Zaczynamy przegląd prasy, a zaczynamy od głosu wielkopolskiego. Wyciek danych zagraża każdemu. Możemy stracić tożsamość i pieniądze. Wyciek danych z systemu MyDR dotknął nawet 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy uzyskali m.in. numery PESEL, adresy e-mail, numery telefonów. Mogą je wykorzystać na przykład do wyłudzenia do naszego bankowego konta lub by z naszej wiedzy i zgody wziąć kredyt czy pożyczkę. Więcej w dzisiejszym wydaniu głosu wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą, a tam nowa twarz José Mourinho. Póki co nie wsadził jeszcze nikomu palca w oko, mówi o José Mourinho były działacz Barcelony Toni Freixa. Media w Hiszpanii podkreślają głęboką przemianę, jaka zaszła w portugalskim szkoleniowcu Realu Madryt, ale niektórzy wciąż w nim widzą bombę z opóźnionym zapłonem. Więcej przeczytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Trudna jesień prawicy. Afera Zonda Krypto przysłoniła problemy po prawej stronie. Prawica jest podzielona bez nowych pomysłów, a także negocjacje bez udziału Polski. W rozmowach w Kijowie między wysłannikami Donalda Trumpa a Wołodymirem Zełenskim Europę reprezentowały Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. Zderzenie ze zdrową dietą. Szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne. To skutek nowych zaleceń resortu zdrowia. Najbardziej widoczna w pierwszych dniach września zmiana w nowym roku szkolnym została wprowadzona nie przez resort edukacji, ale przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o jadłospisy szkolnych stołówek. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na koniec Gazeta Polska. Codziennie czas decyzji w sprawie edukacji seksualnej. Mimo niskiej frekwencji w ubiegłym roku szkolnym edukacja zdrowotna jest od 1 września obowiązkowa.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny ósmej. Za nami na naszej antenie Phil i Lambert, a także David Bowie, a ja was zapraszam do tego, abyście kontaktowali się z nami na przykład w sprawach drogowych. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033 to jest nasz numer SMS do kontaktu, więc jeżeli widzicie jakieś sytuacje na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, jesteśmy dla was, to jest numer kontaktowy do Radia Emaus, więc jesteśmy otwarci na wasze informacje. Tak jak tutaj mówię, jeżeli coś widzicie, dajcie nam koniecznie znać. Również możecie nam dać znać przez naszego radiowego Facebooka czy na Instagramie. Więc jak wam wygodnie, po prostu 601 077 033, numer SMS do Radia Emaus, a także Facebook, Instagram. Tam jesteśmy dla was.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 8, za nami Daft Punk, a także Edyta Górniak, a przed nami punktualnie o godzinie 8 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Coldplay i Trouble.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już 8 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Dziś pierwsza powakacyjna sesja Rady Miasta Poznania. Poznańscy wolontariusze znów będą leczyć pacjentów z Afryki. Rusza wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich dla rolników. O przyszłości Golęcina, mowie nienawiści i transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci będą dziś dyskutować poznańscy radni. Na plac kolegiacki po wakacyjnej przerwie wraca sesja Rady Miasta. Jednym z ważniejszych punktów obrad jest to projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Golęcin. Od kilku tygodni w Poznaniu trwa emocjonująca dyskusja o tym, czy na tym terenie powinna powstać hala lekkoatletyczna, czy też władze miasta powinny zachować w planie możliwość odsłonięcia fragmentu rzeki Bogdanki. Sesja rozpocznie się o godzinie 9. Przez uśmiech do serca. Pod takim hasłem przeprowadzona zostanie kolejna akcja wolontariuszy Poznańskiego Stowarzyszenia dla Świata. Lekarze, stomatolodzy i kardiolodzy będą bezpłatnie leczyć pacjentów w Kambi w Sierra Leone. Jest to jeden z najuboższych regionów w Afryce. W miejscowym gabinecie stomatologicznym stoją dwa fotele, lecz jeden z nich nie jest sprawny.
3: Jest na miejscu fotel stomatologiczny, natomiast on nie działa. To znaczy, można to nazwać po prostu wygodnym siedziskiem, bo nie ma tam nawet światła ani żadnych instrumentów, których używamy do leczenia pacjentów w Polsce. Także ja muszę tam zabrać taki przenośny unit stomatologiczny. Są sprzęty, które właśnie pozwalają na wykonywanie zabiegów stomatologicznych w podobny sposób, jak tu na przykład w Polsce. Państwo wszyscy na pewno byliście kiedyś w gabinetach, to wiecie, jak to wyglądają te cudowne narzędzia.
2: Mówi stomatolog dr Andrzej Chmielecki. Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę na potrzebne narzędzia stomatologiczne. Wyprawa lekarzy będzie trwała od 23 października do 7 listopada.
4: Jest Poznania.
2: W centrum miasta znów czekają nas zmiany w organizacji ruchu. To w związku z postępem prac przy budowie trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Od jutra na odcinku między ulicami Ogrodową a Kościuszki będzie obowiązywać całkowity zakaz ruchu. Dojazd do centrum handlowego Stary Browar nadal będzie możliwy od strony ulicy Kościuszki. Z utrudnieniami muszą liczyć się także piesi. Przez remontowany odcinek Ratajczaka będzie można przejść tylko jego wschodnią stroną. W tym roku rolnicy rekordowo szybko dostaną zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Wypłata zaliczek rozpoczyna się dziś, czyli miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział, że powodem przyspieszenia wypłat jest trudna sytuacja rolników, którzy zostali doświadczeni między innymi przez ekstremalne zjawiska pogodowe.
5: To przyspieszenie wynika z tego, że rolnicy znajdują się w trudnej sytuacji. Szybciej wypłacone środki dają możliwość zaopatrzenia się w środki produkcji rolnej, materiał siewny, nawozy. I każdy tydzień ma tutaj z punktu widzenia rolników znaczenie, bo nie muszą się kredytować zewnętrznie, nie muszą pozyskiwać tego finansowania z innych źródeł, tylko po prostu dostają te pieniądze, które im się należą.
2: W pierwszych dniach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje wypłacić prawie 1,5 miliarda złotych, w tym ponad 1,2 miliarda z tytułu płatności bezpośrednich. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
2: Rodowód Jezusa to lista imion pełna dramatów, błędów i różnych ludzkich historii. To nie jest idealna opowieść. Bóg wchodzi w rzeczywistość taką, jaka ona jest, z jej pogmatwaną przeszłością. Historia Józefa, który mierzy się z niezrozumiałą sytuacją, pokazuje, że Bóg działa także tam, gdzie my widzimy jedynie trudności. On jest Emmanuelem, Bogiem z nami, w każdym naszym dniu. Nie muszę być doskonały, by On chciał działać. Pomyśl, czy potrafi przyjąć moją historię wraz z jej trudnościami, wierząc, że Bóg jest obecny także w tym.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Już prawie 24 minuty po godzinie 8, a przed nami punktualnie o godzinie 8.30 kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Dzisiaj będziemy gościć Agnieszkę Rogaczewską, Foryś, Justynę Klak-Nowakową, a także Katarzynę Szach, a tematem rozmowy będą wyjątkowe warsztaty do 3 razy sztuka. Zapraszamy Was na poranną rozmowę, startuje już o godzinie 8.30, ale zanim rozmowa, Laura Branigan.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
9: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
10: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
11: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
8: Tej jesieni przyłącz się do nas.
9: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Po prostu... Dobre radio.
12: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
13: Ósma 8.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejną w tym tygodniu poranną rozmowę. Tę rozmowę poprowadzi Lilia Łada.
0: Poranny gość.
14: Kolejnym gościem porannym Radia Emaus są aż trzy panie. Będziemy mówić o niezwykłych warsztatach, a właściwie opowiedzą o nich pani Justyna Klak, pani Katarzyna Szach i pani Agnieszka Rogaczewska-Foryś. Warsztaty są, no właśnie, może po kolei. Co to za warsztaty i kto na nie może się zgłosić?
15: Warsztaty są darmowe, ponieważ finansowane są z środków budżetowych miasta Poznań. Jest to cykl, który się nazywa Do trzech razy sztuka, dlatego też trzy sztuki w studio siedzą. I każda z nas robi inne warsztaty dla rodzin w dwóch terminach. Ja prowadzę warsztaty z improwizacji teatralnej dla rodzin. Justyna prowadzi filozoficzne kolaże, a Kasia zabawy literackie. Wszystkie te warsztaty są dla dzieci od lat 8 z jakimś pełnoletnim opiekunem. To może być mama, wujka, sąsiadka czasami przychodzi, bo chce się pobawić i przychodzi z dzieckiem swojej przyjaciółki.
14: No ale po co rodzinie takie warsztaty? Zapytam teraz podstępnie i złośliwie.
15: Ja mogę tylko o sobie powiedzieć i szybciutko
14: to słucham,
15: powiem,
14: że... pani Agnieszka Rogaczewska-Foryś.
15: Tak, improwizacja dla rodzin jest takim narzędziem, które pozwala powygłupiać się nam wspólnie, dorosłym trochę dokopać się do dziecięcej spontaniczności, co nie jest łatwe, bo my się obudowujemy i mamy różne poważne rzeczy w życiu, a tutaj trzeba czasem z dzieckiem zagrać na przykład kurę, która dziobie ziarno. Także świetna okazja do tego, żeby spotkać się w zabawie z własnym dzieckiem, potrenować umysł, powymyślać historię i naprawdę jest mnóstwo śmiechu. To tyle o moich.
16: Ja myślę, że wszystkie te warsztaty są właśnie o tym, żeby się po prostu zbliżyć ze swoją rodziną.
14: Justyna Klak.
16: Filozoficzne warsztaty mogą troszeczkę straszyć słowem filozoficzne, ale my nie będziemy od razu o Arystotelesie mówić. Są to raczej takie warsztaty, żeby się zatrzymać, zwłaszcza w tym początkowym czasie roku szkolnego, kiedy rodzice, dzieci są przepełnione tym pośpiechem szkolnym, napięciem, jakie wynika z tego początku roku. I to jest właśnie takie spotkanie, które ma służyć temu, żeby dzieci i rodzice spotkali się właśnie zastanawiając się, co jest dla nas ważne, dlaczego nasza rodzina jest dla mnie ważna, które miejsca są dla nas ważne, może to szkoła, dlaczego nie. To jest takie miejsce, w którym mamy taką bezpieczną platformę, w której możemy powiedzieć sobie właśnie to, na co nie mamy czasu, goniąc w tym wrześniowym pędzie.
14: No dobrze, ale czy to jest szansa, żeby na tej płaszczyźnie dogadali się całkiem dorośli rodzice i

0: różnymi ilustracjami z gazet, bo to wszystko już będzie na nich tam czekało.
1: Czyli tak naprawdę chodzi nie tyle o to, żeby powiedzieć, co się myśli na dany temat, tylko żeby umieć przyjąć perspektywę i opinię tej drugiej strony.
0: Filozofia ma to do siebie, że bierze i perspektywę, i własne zdanie. I dopiero wtedy z tego wykluwa się jakby całość, albo może nie całość, ale więcej niż wiedzieliśmy, gdy jeszcze nie zadawaliśmy sobie tego pytania.
1: W którą stronę jest trudniej? Czy dzieciom trudniej przyjąć perspektywę rodziców, czy rodzicom dzieci?
0: Nie chciałabym się zagłębiać w coś takiego, co nazywa się przyjmowanie perspektyw. Przyjmowanie perspektyw wiąże się z tym, że wydaje się, że rodzicom jest łatwiej, ponieważ oni przeszli pewne etapy rozwojowe, które pozwalają myśleć im właśnie nie tylko ja jestem najważniejszy, ale także przyjąć na przykład perspektywę ja i dziecko, ja i rodzina, czy też coraz szersze ja i miasto, ja i Polska, ja i świat. Natomiast niektóre dzieci są niezwykle dojrzałe i na przykład mówią nie tylko z perspektywy ja, ale mówią także z perspektywy ja i na przykład zwierzęta, tak? Ja i przyroda. I to jest też nauka pokazania tego, że można to inaczej obejrzeć, bo te zdania, które powstaną tam, gdy będziemy nad nimi pracować, są takim punktem zatrzymania, które mówi, zobacz, a ja mam tak.
1: No dobrze, ale teraz znowu zapytam złośliwie. To jest łatwe o tyle, że na takie warsztaty przyjdą osoby, które już są zainteresowane, które już chcą nawiązać jakąś nić porozumienia, jakiś kontakt. W związku z tym z nimi pracuje się łatwiej, one chcą się dogadać. No a co z całą resztą?
0: Ja wiem, jakie jest rozwiązanie oczywiście. Ja uważam, że w szkole powinna być filozofia.
2: I improwizacja również.
0: To są takie dziedziny, które niezwykle otwierają, rozwijają odwagę, rozwijają ciekawość świata, empatię, odpowiedzialność. Tyle różnych rzeczy, jakby obszarów. Uważam, że to jest bolączka naszej edukacji, że tego po prostu w szkole nie ma.
1: Pani Katarzyna Szach, tutaj mamy kwestię literatury. Tu już nie da się obronić tezy, że tego w szkole nie ma. Literatura w szkole jest, chyba że nie. Jak to wygląda?
3: I właśnie to jest punktem wyjścia, jednym z punktów wyjścia do tych warsztatów, ponieważ mamy literaturę w szkole, ona jest jaka jest, dobierana według jakiegoś klucza i młodzież nie chce czytać. Co z tym zrobić? Dorośli narzekają, nauczyciele narzekają. I to będzie punktem wyjścia do tych warsztatów. Dlaczego młodzi nie czytają? I od razu pytanie do dorosłych. A czy wy czytacie w domu? Czy pokazujecie, że można czytać?
1: I że to jest fajne.
3: Tak. To będziemy robić na tych zajęciach. Zobaczymy, czy też doświadczymy tego, że książki są ciekawe, książki dają radość, książki potrafią bawić i że wolno się na książkę zdenerwować. Można powiedzieć, że książka jest nudna, że jest beznadziejna, że ten autor w ogóle nie powinien nigdy więcej pisać. Czyli to, na co w szkole nie zawsze mamy pozwolenie. Zastanowimy się, czy książki trzeba czytać od A do Z, czy można przeczytać sam początek i ją porzucić, bo też niektórzy mają takie przekonanie, że skoro zaczęli, no to muszą dobrnąć do końca. A może wystarczy przeczytać ostatni rozdział, a może losowe strony. Spróbujemy się książkami pobawić. Chciałabym pokazać młodym, a też dorosłym niektórym, bo wiadomo, żyliśmy w różnych schematach, różnie jesteśmy wychowani i nauczeni traktować książki. Chciałabym pokazać, że to jest tylko punkt wyjścia, to nie jest gotowy produkt i trzeba z szacunkiem, że nie wolno podkreślać, że nie wolno zaginać rogów. No właśnie zastanowimy się, a może właśnie wolno określić, może tam można nawet coś rozlać. Nic się nie stanie, bo to jest nasza książka, to jest twórczy, dający nam inspirację przedmiot. Na pewno będziemy się dużo wygłupiać i jak już omówimy sobie to, co można przeczytać, to przejdziemy do roli autora i do tego, że my też możemy coś pisać sami. Skoro nam się nie podobają te książki, no to napiszmy swoje. I tutaj jest znowu problem, ale o czym? Więc to będziemy ćwiczyć. O czym można pisać? Można pisać o niczym. Kiedyś pisaliśmy listy, pamiętniki, teraz nagrywamy rolki i piszemy SMS-y skrótowo. Młodzież nie potrafi napisać kilku zdań, ma problemy z wypracowaniami. Dorośli też listów nie piszą, nawet pocztówek już nie piszemy. Więc będziemy pisać, zaczniemy oczywiście od krótkich form, od krótkich zdań. Rozdam dzieciom różne pomysły na to, o czym pisać. I porozmawiamy o tym sobie, czy warto, co daje pisanie. Pisanie porządkuje myśli, pozwala zastanowić się nad swoimi uczuciami. Nie tylko chodzi o utrwalenie tego, co się wydarzyło, ale też o to, żeby samemu ze sobą porozmawiać. Czasami radzę dzieciom, żeby coś napisały i potem od razu to podarły i wyrzuciły, bo dzieci się też boją, że tam rodzic przeczyta, boją się też bardzo i starzy i młodzi oceny. Moja własna matka nie pisała do mnie listów.

0: wyjechałam z miasta, bo mówiła, że nie, bo ona robi błędy i jak tak można? Można robić błędy, no przecież to jest pisanie dla nas. Piszemy po to, żeby coś z siebie wyrzucić, żeby sobie coś uporządkować. Rozwijamy w ten sposób kreatywność. Błędy to jest coś, co nas rozwija.
1: Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.
0: Właśnie, a na błędach bazuje improwizacja. W improwizacji im więcej się pomylisz, tym jest zabawniej dla widza. Te wszystkie trzy warsztaty się łączą, wiadomo. Z dorosłymi też porozmawiam sobie o tym, jeżeli już napiszemy, to czy pisać do szuflady, czy może spróbować to wydać. Jest tyle książek na rynku. I teraz pytanie, dlaczego ludzie to robią? Dlaczego wciąż powstają nowe tytuły? Dlaczego ludzie sami wydają książki, wydają grube tysiące po to, żeby zobaczyć swoją książkę nawet nie na półce w Empiku, tylko po prostu w magazynie, bo potem jest problem z dystrybucją. Czy lepiej kupić kabriolet, czy napisać i wydać książkę? Jak będzie jakiś tatuś, to chętnie porozmawiam o tym.
1: Jak się można zapisać?
2: Można się zapisać na warsztaty mailowo lub telefonicznie. Najprościej jest znaleźć wydarzenia na Facebooku, na fanpage'u Centrum Sztuk Komediowych, ponieważ jest to instytucja, w której wszystkie trzy się udzielamy. I tam są te wydarzenia właśnie filozoficzne, kolaże, rodzinna improwizacja i warsztaty literackie. Przy czym kolaże i warsztaty literackie mają swoje pierwsze terminy już 12 września, a improwizacja, pierwsze warsztaty dwóch są 27 września. Lokalizacja ma bardzo dogodny dojazd, blisko Kastoramy, miejsce nazywa się Lokal, miejsce spotkań, a finansowanie miasta mamy dzięki współpracy z Fundacją Art On.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi były właśnie prowadzące te niezwykłe warsztaty, pani Justyna Klak, pani Katarzyna Szach i pani Agnieszka Rogaczewska-Foryś. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.
4: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie Charlie Puth, grupa Journey, a także poranna rozmowa. Dzisiaj gościliśmy w naszym studiu Agnieszkę Rogaczewską-Foryś, Justynę Klak-Nowakową, a także Katarzynę Szach. Poranna rozmowa będzie już niedługo dostępna na naszej stronie radioemaus.pl. A punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie Oskar Cyms.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9:00 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Koło Swarzędza paliły się ciężarówki. Trwa kolejne sprzątanie świata. W lasach z kolei możemy natknąć się na pierwsze grzyby. Do dużego pożaru doszło w nocy na terenie firmy w okolicach Swarzędza. Strażacy po godzinie 23 otrzymali zgłoszenie z Rabowic, gdzie paliło się aż 5 samochodów ciężarowych. Pojazdy znajdowały się na terenie firmy zajmującej się kruszywami i transportem materiałów. Na miejsce skierowano 6 zastępów straży pożarnej, które przez blisko 2 godziny gasiły pożar. Na szczęście nikt nie został ranny. Teraz służby będą ustalać przyczynę pożaru. Poznaniacy od wczoraj sprzątają świat. Ruszyła kolejna odsłona akcji, podczas której sąsiedzi, znajomi czy uczniowie szkół spotykają się i porządkują swoją okolicę. Hasłem tegorocznej edycji Sprzątania Świata jest SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Dlatego mieszkańcy szczególną uwagę zwracają na odpady wyrzucane do rzek, jezior, stawów czy strumyków, które wraz z nurtem wody często trafiają ostatecznie do mórz i oceanów. Choć akcja już trwa, wciąż można się do niej zapisywać poprzez stronę miasta. Urząd zapewnia worki i rękawiczki, zebrane śmieci później odbierze.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ciepła i deszczowa aura zwiastuje początek sezonu na grzyby. Warto jednak przypomnieć wszystkim miłośnikom leśnych zbiorów, że brak odpowiedniej ostrożności podczas grzybobrania może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji, takich jak pomyłki. Zdarza się, że grzybiarze przynoszą mnóstwo sztuk lisówki pomarańczowej, która jest trująca, mówi Mariola Mazur-Zielińska z Wielkopolskiego Sanepidu.
3: On się właśnie myli nam z kurką, z pieprznikiem jadalnym. On jest też nazywany tak przez grzybiarzy jako fałszywa kurka. I mianowicie jest to bardzo intensywne zabarwienie pomarańczowe. Dodatkowo ten grzyb jest zdecydowanie bardziej smukły. Natomiast tutaj jeśli chodzi o pieprznika jadalnego, to trzon i kapelusz są zdecydowanie bardziej masywne.
2: Przypomnijmy, że bezpłatnych porad dotyczących grzybów udziela wojewódzki sanepid w Poznaniu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji.
1: Z kraju i ze świata.
2: Niespokojna noc i poranek dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało 2 alerty w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że w tej chwili alerty już nie obowiązują.
4: W godzinach nocnych uruchomiliśmy pierwszą kampanię wysyłkową. Ona zakończyła się po kilku minutach. Około 2 godziny później ponownie otrzymaliśmy informacje z Centrum Operacji Powietrznych w związku z potencjalnym zagrożeniem. Uruchomiliśmy kampanię wysyłkową dotyczącą zagrożenia na terytorium Ukrainy. Jednak to zagrożenie zostało już odwołane i SMS-y odwoławcze zostały wysłane do odbiorców na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.
2: Ukraińska stolica znów była celem ataku rosyjskich rakiet i dronów. W nocy w mieście ogłaszano alarmy powietrzne i słychać było eksplozje. Według najnowszych informacji co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 kolejnych odniosło rany. Wśród rakiet, których użyli Rosjanie, były trudne do strącenia pociski balistyczne. Część dronów zaś to szybkie drony odrzutowe.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

5 minut po godzinie 9, kłania się poranek w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Dorota chce się dowiedzieć, czy można ochrzcić chłopca imieniem Gniewko. Pani Dorota wie, że to forma zdrobniała od Gniewosz lub Gniewomir, ale w takiej postaci podoba mi się i mężowi też. Czy można pozostać przy imieniu Gniewko, jak na przykład Mieszko? Tak się składa, że Rada Języka Polskiego daje czasami takie ekspertyzy, czy można jakoś dziecko ochrzcić, ale oczywiście te ekspertyzy nie są wiążące. One mają funkcję tylko doradczą. Można się na nie powołać, jeśli urzędnik stanu cywilnego wyraża jakieś wątpliwości co do poprawności jakiegoś imienia. Jak jest z imieniem Gniewko? Rzeczywiście mamy Mieszko, pojawia się czasem Zbyszko, pojawiały się także inne określenia, no pamiętamy Maćko, Zbyszko, z Bogdańca chociażby, Jaśko, Kaśko, to w naszej historii także osoby znane w takich właśnie formach, używano ich, pisze o nich historia. Czym może być zatem Gniewko? To, że Gniewko może być i od Gniewosza, i od Gniewomira, dawałoby możliwość użycia tego Gniewka, ponieważ niejasne jest, z jakiego, od czego to jest zdrobnienie. Ale prawdę powiedziawszy, już Gniewosz jest zdrobnieniem od Gniewomira. Najpierw był tylko Gniewomir. Gniewosz, występujący później w różnych komediach nawet, to jest już zdrobnienie, a Gniewko oczywiście jeszcze bardziej. Mnie by to imię nie przeszkadzało. Nie jest może najpiękniejsze, związane jest z gniewem. Ktoś, kto był nazywany Gniewomirem, to przynajmniej wiedział, że ten mir w jego nazwisku ten gniew uspokaja. Prawdopodobnie to jest ktoś, kto tym pokojem, mirem właśnie gniew likwiduje. Gniewko już tylko by się gniewał prawdopodobnie. Dlatego też nie podzielam Państwa opinii co do piękna tego imienia. Natomiast nie widziałbym żadnych przeszkód. Zresztą był taki serial chyba, o ile pamiętam, Gniewko, syn rybaka, i nikomu nie przychodziło do głowy, czy tego Gniewka należałoby odnosić, może zresztą w tym serialu była o tym mowa, nie pamiętam, do jakiegoś innego imienia. Jeśli chodzi o mnie, można by takie imię nadawać młodemu człowiekowi, ale czy nie lepiej sięgnąć po bardziej pokojowe imię?
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 23 minuty po godzinie 9 zaczynamy nasz konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania podwójne zaproszenia na Retro Motor Show. To wydarzenie odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich od 18 do 20 września. Co należy zrobić, żeby wygrać taką nagrodę dzisiaj w konkursie? Wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko. Następnie odpowiadacie na pytanie, co robicie, żeby poczuć się dobrze, ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Wellbeingu. Powtarzam jeszcze raz pytanie, co robicie, żeby poczuć się dobrze, i do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, dlatego że zaproszenia są w formie cyfrowej, więc od razu po wygranej, czego oczywiście wszystkim życzę, wysyłamy wam podwójne zaproszenia na Retro Motor Show na Międzynarodowych Targach Poznańskich od 18 do 20 września. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Startujemy z konkursem. Trzymam za was kciuki.

dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Ania Hajduczek. Dzień dobry, cześć Ania.
6: Hej, hej.
5: Zdradź, jakie tematy będą dzisiaj poruszane w naszych informacjach Radia Emaus.
6: Przypomnimy o czym już godzinę temu w naszej audycji rozmowa poranna mówiła Lilia Łada, czyli o warsztatach do 3 razy sztuka. Myślę, że taka fajna propozycja, żeby jeszcze te wrześniowe dni spędzić, czy tutaj rodzice z dziećmi, czy dziadkowie z wnukami. Odsyłam też już do naszej strony internetowej, gdzie już ta rozmowa się znajduje.
5: Zapraszamy.
6: Przeniesiemy się także do Parku Wilsona. Tam rozstrzygnięto już przetarg na remont zabytkowej muszli koncertowej. Niedawno mówiliśmy o tym, że będzie remontowana fontanna w Parku Wilsona. Remontowana jest także palmiarnia, także teraz czas na muszlę koncertową, ale przeniesiemy się także na sesję Rady Miasta, pierwszą sesję Rady Miasta po wakacyjnej przerwie na Placu Kolegiackim. Radni będą dyskutować m.in. o przyszłości Golęcina. Tutaj szczególnie w naszych informacjach Radia Emaus dużo w ostatnich tygodniach na ten temat rozmawialiśmy, także zobaczymy, czy będzie tam ta hala lekkoatletyczna, czy jednak radni postawią bardziej na tą część środowiskową, na to, żeby może w przyszłości odkopać rzekę Bogdankę. No i tutaj oczywiście dużo Poznania, ale też przeniesiemy się między innymi do Gniezna, trochę dalej, gdzie wystartował już gnieźnieński budżet obywatelski, czyli mieszkańcy Gniezna znów będą mogli zdecydować o tym, co powstanie w ich okolicach. Powiemy też o interpelacji jednego z poznańskich radnych w sprawie paneli fotowoltaicznych na parkingach. Taki pomysł, żeby w tych miejscach zbierać trochę tę energię słoneczną. Zobaczymy, co na ten temat ma do powiedzenia poznański magistrat. I myślę, że na razie tyle z tych tematów. Nie będę tutaj wszystkiego zdradzać, wyciągać wszystkich asów z rękawa.
5: Dokładnie, dokładnie. A na pewno najbliższe asy, te najmocniejsze asy, na przykład o godzinie 10, bo wówczas Ania zaprezentuje najnowsze informacje, ale dziękuję bardzo za tę zajawkę informacyjną. Ania Hajduczek, bardzo dziękuję.
6: Dzięki wielkie.
5: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Wracamy do naszego konkursu porannego. Dzisiaj do wygrania podwójne zaproszenie na targi Retro Motor Show, które odbędą się na międzynarodowych targach poznańskich od 18 do 20 września. Jeżeli chcecie takie podwójne zaproszenia wygrać, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, następnie odpowiadacie na pytanie związane z naszym nietypowym świętem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Wellbeingu, no i pytam was dzisiaj w konkursie, co robicie, żeby poczuć się dobrze? Powtarzam pytanie, co robicie, żeby poczuć się dobrze? Do zgłoszenia dorzucacie też swojego maila, dlatego że te zaproszenia są w formie cyfrowej, więc od razu po wygranej, której oczywiście wszystkim życzę, wysyłamy wam podwójne zaproszenia na Retro Motor Show. Przypominam, wydarzenie odbywa się od 18 do 20 września na międzynarodowych targach poznańskich. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Za parę minut rozwiązujemy nasz poranny konkurs, ale póki co gramy T-Love.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania były podwójne zaproszenia na targi Retro Motor Show, które odbywają się od 18 do 20 września na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pytałem was dzisiaj, co robicie, żeby poczuć się dobrze, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Wellbeingu. Podwójne zaproszenia wygrywają Monika, a także Magda. Za moment skontaktuję się z wami mailowo, najpierw SMS-owo oczywiście, żeby potwierdzić wygraną, a następnie mailowo wyślemy wam zaproszenie na targi Retro Motor Show. Gratuluję wam wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Monika, Magda, obserwujcie swoje telefony i również maile. Dzięki wielkie za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Bardzo dziękuję również Ani Hajduczek, która była odpowiedzialna za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro również o poranku od godziny 6 do godziny 10, a od godziny 10 do godziny 14.30 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, a na koniec R.E.M. i Losing My Religion. Trzymajcie się, na razie!

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Jest 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
9: Zabytkowa muszla koncertowa w Poznaniu zyska dawny blask. Poznań będzie zwalczać szczury i myszy. W tym wydaniu informacji także o wysokich cenach na stacjach benzynowych. Zabytkowa muszla koncertowa w poznańskim Parku Wilsona przejdzie renowację. Pierwotny budynek zaprojektował Jerzy Tuszowski we współpracy z inżynierem Oskarem Polmanem. Przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło 19 sierpnia 1936 roku. Muszla koncertowa pierwotnie miała niewielką scenę. W latach powojennych została ona rozbudowana. Do dziś nie zachowały się oryginalny trejasz i pergola, które teraz zostaną odbudowane, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
10: W ramach zadania na muszli zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian muszli, a elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody czy cokół zostaną poddane renowacji. Do tego wymienione zostaną drzwi i okna. Przebudowana zostanie też piwnica muszli. Wykonawca przeprowadzi również prace związane z instalacjami, instalacją wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą czy elektryczną.
9: Wybrano już najkorzystniejszą ofertę przetargu. Prace pochłoną blisko 4 700 000 zł. W przyszłym miesiącu Poznań czeka deratyzacja. Obowiązek jej przeprowadzenia dotyczy budynków wielolokalowych, lokali gastronomicznych, sklepów, szpitali czy hoteli. Ich właściciele powinni wyłożyć preparaty przeznaczone do zwalczania gryzoni, odpowiednio je oznakować i utrzymywać teren nieruchomości w czystości. Przebieg deratyzacji będą kontrolować sanepid i Straż Miejska. Magistrat przypomina, że taka akcja odbywa się w Poznaniu zawsze w kwietniu i październiku. Obowiązek zwalczania myszy i szczurów nie kończy się jednak wraz z zakończeniem akcji.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: Ukrainka oskarżona o znęcanie się nad dziećmi nie usłyszała wyroku. Sąd okręgowy w Poznaniu miał go ogłosić wczoraj. Tak się jednak nie stało. Svitlana P. po wybuchu wojny miała przyjechać do Polski wraz z 10 podopiecznych, dla których w Ukrainie była rodziną zastępczą. Według prokuratury w Polsce miała znęcać się nad dziećmi psychicznie i fizycznie. Zarzuty dotyczą także przemocy seksualnej. Wczoraj sąd zdecydował o wznowieniu postępowania. W listopadzie oskarżona ma zostać ponownie przesłuchana. Sąd zbada także akt umorzonych postępowań dotyczących mężczyzn, którzy mieli wykorzystywać seksualnie dzieci. Ceny paliw od początku września mocno wzrosły. To efekt zawirowań na Bliskim Wschodzie, ale także wygaszenie programu ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że jesteśmy w momencie, kiedy trzeba rekordowo dużo płacić za paliwo i jednocześnie w momencie, w którym trudno mówić o zakończeniu konfliktu na linii USA-Iran. Jej zdaniem nie można wykluczyć, że te granice zostaną przekroczone w najbliższym czasie.
3: ale jednocześnie, gdyby doszło do jakiegoś przełomu w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i osiągnięcia porozumienia w sprawie cieśniny Ormuz, wówczas będzie szansa, że to właśnie teraz płacimy najwięcej za paliwo, a później ta sytuacja się może unormować.
9: Jeśli takich rozstrzygnięć nie będzie, kiedy konflikt będzie nabierał na sile, można się spodziewać dalszego wzrostu cen ropy oraz paliw gotowych i w konsekwencji kolejnych podwyżek na krajowych stacjach.
11: W twojej okolicy

0: kontakt@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
1: A mówili, powtarzali wczoraj synoptycy, że El Niño, ten front atmosferyczny, nam namiesza trochę w pogodzie. No i okazuje się, że 8 września temperatura 19 stopni, taka temperatura odczuwalna, a dzisiaj maksymalnie termometry pokażą 28 stopni Celsjusza i to będzie około godziny 16. Nawet 30 stopni przekroczymy w najbliższych dniach, takie są prognozy. Czy to się sprawdzi? No myślę, że jest duża szansa na to, że to się sprawdzi. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne dzisiaj, 1014 hektopaskali, a jakość powietrza jest dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: To już prawie 6 minut po godzinie 10. Czy ty wiesz, Aniu, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości? Takie...
1: O proszę, to dlatego mnie tak zagajałeś przed serwisem.
0: No ale widać nieskutecznie. No te ceny paliw, no to nie jest dobra wiadomość. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie dzisiaj z tym w ciągu dnia poradzimy. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański, dzień dobry mówimy słuchaczom, prawda?
1: Dzień dobry.
0: No i teraz małomiasteczkowy tutaj się pojawi. No, chociaż on nie jest z dużego miasta w sumie. Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Data urodzenia nieznana. Miejsce nieznane. Rodzice nieznani. Tak jak zresztą i pierwsze lata jej życia. Za to w Nowym Testamencie z imienia pojawia się niemal od razu, choć jej imię wcale nie jest tam tak często przywoływane. Najświętsza Maryja Panna. To poprzez jej fiat dokonało się wcielenie. Miała więc pełne prawo stać w świetle tej cudownej historii. Tymczasem ona wybrała dyskretny cień. I cień pokrywa również jej wspominane dzisiaj narodzenie. Wszystko, co o nim wiemy, pochodzi z pism apokryficznych. Największą i najbardziej wiarygodną wydaje się tutaj protoewangelia Jakuba. Powstała około roku 150. W niej znajdziemy świętego Joachima, świętą Annę, czyli rodziców Maryi. Tam przeczytamy o ich bezdzietności, o pragnieniu dziecka, a także i o tym, że gdy już przyszła na świat, to jako kilkuletnie dziecię Maryja została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie także zamieszkała. Dlaczego zatem wobec tak skromnych wzmianek i to w niekanonicznych księgach w ogóle wspominać dzisiaj jej narodzenie? Ano by sobie przypomnieć, że Maryja była zwykłym człowiekiem, że miała rodziców, że jako dziecko budziła ich po nocach, że nie była nieomylna albo wszystko wiedząca i że tak jak my miała wolną wolę, tyle tylko, że potrafiła zrobić z niej dobry użytek, bo będąc wolną od grzechu pierworodnego, niczego nie musiała ukrywać przed Bogiem. Dobrze jest o tym wszystkim pamiętać, a nawet rozważać. Z okazji urodzin Maryi, owszem, ale także i bez okazji. Na różańcu na przykład.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

To już dzisiaj w południe. Ruszy 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Ta impreza, ważna impreza dla świata ekonomii i gospodarki. Piotr Skwirowski pisze więcej na ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej. To będzie wyjątkowe forum ekonomiczne. Od wyzwań dla biznesu przez transformację energetyczną i sztuczną inteligencję, aż po konsekwencje wojen w Ukrainie, no ale także tej wojny na Bliskim Wschodzie, bo przecież cieśnina Ormus i to, jak to się przekłada na ceny paliw, a ceny paliw przekładają się na ceny poszczególnych innych produktów, no to jest system naczyń połączonych, o którym specjalnie nie trzeba nawet mówić, bo każdy ma tego świadomość. O tym będą rozmawiać uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ta ważna impreza rozpoczyna się dzisiaj po raz 35. właśnie tam, w Karkonoszach. No i jeśli chodzi o to, czy warto się interesować tym, co dzieje się w gospodarce, tym, co dzieje się w biznesie, myślę, że warto, bo tak naprawdę to dotyczy naszych portfeli, naszego życia, gospodarki, no i tego, czy będzie nam się żyło lepiej. Myślę, że oczy powinny być zwrócone dzisiaj na Karpacz. Od godziny 12 rusza tam 35. Forum Ekonomiczne.

0: Reklama. Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
3: Po prostu dobre radio.
8: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
9: Ósmy września i przeszłość muzyczna. To może najpierw 8 września 1945 roku. Wtedy to rodzi się Michael William Grocott, znany bardziej jako Kelly Grocott, basista i wokalista zespołu Electric Light Orchestra w latach 1974-83. Zmarł 19 lutego 2009 roku w wieku zaledwie 63 lat. Dzisiaj kończyłby 81 lat. A 80 lat kończyłby dzisiaj urodzony 8 września 1946 roku Krzysztof Krawczyk, wokalista, gitarzysta i kompozytor w zespole Truba Duży. Od roku 1973 prowadził karierę solową. Zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. No i teraz w duecie z Katarzyną Nosowską. Krzysztof Krawczyk, a później Electric Light Orchestra w utworze Don't Break Me Down.

Wy macie bardziej na słodko, czy bardziej na wytrawnie? Jak wolicie jeść? Jakie macie preferencje, jeśli chodzi o posiłki? Szczególnie ten pierwszy posiłek, czyli śniadanie, albo takie przybliżone śniadanie, gdzieś tam zjedzone. Co ono musi mieć w sobie? Bo ja nie ukrywam, że dzisiaj trochę tak niezdrowo chyba zjadłem. Taką trochę bombę cholesterolową sobie dzisiaj zafundowałem, a w zasadzie zostałem zaproszony do takiego śniadania, które no, trochę ociekało tłuszczem, co prawda roślinnym, rzepakowym, ale jednak nie było chyba zbyt zdrowe, bo brakowało tam warzyw, brakowało tam owoców, brakowało tam roślin strączkowych, brakowało tam jakichś płatków owsianych, orkiszowych albo innych. No i to dzisiaj takie śniadanie miałem trochę chyba nie do końca dopasowane, ale być może macie jakieś pomysły na to, żeby to śniadanie było przygotowane i szybko, czyli taki fast food, a jednocześnie i zdrowo, no bo to jest zawsze wyzwanie, żeby było i szybko, i zdrowo. Chyba że przygotowujecie to sobie na przykład dzień wcześniej. Wtedy rano nie ma takiego problemu, żeby zdążyć ze wszystkim, a jednocześnie jeszcze wyjść niegłodnym z domu. No właśnie, to jest ważne, żeby wyjść niegłodnym.

0: mówiłem o komponowaniu sobie posiłków. Żeby to zrobić dobrze i szybko i żeby to było zdrowo i szybko, no to nie jest takie proste, ale myślę, że większym wyzwaniem teraz jest skomponowanie jadłospisów na stołówkach szkolnych. Więcej pisze na ten temat dzisiaj Artur Radwan w dzienniku Gazecie Prawnej. Szkolne obiady dla wielu uczniów stały się droższe i mniej smaczne. No tu bym trochę polemizował może. To skutek nowych zaleceń resortu zdrowia. Nowy jadłospis natomiast, i to jest fakt, wymusił na samorządach większe wydatki, no bo zdrowe żywienie to nie jest takie żywienie hurtowe, tylko trzeba wybrać odpowiednie produkty, odpowiednie dania, które można zaserwować uczniom w szkołach. No i wtedy to się wiąże oczywiście z dodatkowymi kosztami, które, do których zobowiązane są samorządy odpowiadające za podlegające im szkoły. No więc to takie, to o czym pisze Artur Radwan dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Myślę, że to jest taki temat, który warto zgłębić, żeby sobie pomyśleć o tym, że zdrowo to też znaczy, no, drogo, drogo.
1: Reklama. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 11, będzie teraz trochę przeciwpożarowo w tym serwisie informacyjnym.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Strażacy z całej Europy zjeżdżają do Poznania. Wicedyrektor Gnieźnieńskiego Szpitala odwołany. Do Leszna już niedługo zawita nowy festiwal. Jak przygotować służby na pożary, które mogą być coraz większe, bardziej dynamiczne i trudniejsze do opanowania? Między innymi o tych kwestiach będą w Poznaniu rozmawiać strażacy z kilku państw Europy. W stolicy Wielkopolski po południu rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja Pożarnicza poświęcona nowym wyzwaniom i współpracy mundurowych z różnych krajów, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Będziemy gościć strażaków z Hiszpanii, z Holandii, z Francji, z tych miejsc, gdzie doświadczenia pożarowe lub też dobre doświadczenia dotyczące zarządzania, koordynacji zasobami ratowniczymi już miały miejsce.
2: Dwudniowa konferencja w Poznaniu ma służyć też podsumowaniu doświadczeń zdobytych podczas sierpniowego wyjazdu Polskiej Grupy Ratowniczej do gaszenia pożarów w Hiszpanii. Zastępca dyrektora szpitala w Gnieźnie odwołany po wczorajszej publikacji Wirtualnej Polski. Jak ustalili dziennikarze portalu, dr Mateusz Hen, który pełnił funkcję dyrektora do spraw lecznictwa szpitala Pomnik Chrztu Polski, nie mógł leczyć dzieci w związku z wyrokiem za pobicie partnera swojej byłej żony. Utrudniało to pracę na oddziale chirurgii, na którym lekarz pełnił dyżury. W sytuacji, gdy na oddział trafiało dziecko wymagające konsultacji, trzeba było zapewnić pomoc innego lekarza. Tego samego dnia Hen został odwołany ze stanowiska i zawieszony w wykonywaniu niemal wszystkich obowiązków lekarskich, z wyjątkiem pracy na oddziale paliatywnym. Zawieszenie ma obowiązywać do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Dodatkowo zarząd powiatu zdecydował o przeprowadzeniu kontroli umów zawartych między lecznicą a spółką Medsfera, w której pracuje Mateusz Hen.
1: Informacje z Leszna.
2: Od 20 do 26 września Leszno stanie się miejscem spotkań, aktywności i współpracy mieszkańców. Po raz pierwszy odbędzie się FIKA. Jest to Festiwal Inicjatyw Kooperacji i Aktywności. To nowe wydarzenie, które ma pokazać, jak wiele energii, pomysłów i społecznego zaangażowania jest w Lesznie. FIKA nie jest jednak wyłącznie prezentacją organizacji społecznych. Jej najważniejszym uczestnikiem jest mieszkaniec, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta w Lesznie.
4: Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu. Myślę, że dużo, dużo ciekawych inicjatyw, zarówno dla tych, którzy już działają w sektorze organizacji pozarządowych, jak i dla tych, którzy dopiero szukają dla siebie pomysłu.
2: Od 21 do 25 września odbywać się będą również drzwi otwarte organizacji społecznych. To szansa, aby zajrzeć do siedzib organizacji, poznać ich działalność, dowiedzieć się, komu pomagają oraz sprawdzić, jak samemu można się zaangażować.
1: Informacje z kraju.
2: Prezydent złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Podkreślił, że Karol Nawrocki od początku popierał regulację rynku kryptowalut, jednak jego zdaniem rządowe projekty nie zapewniały wystarczającej ochrony konstytucyjnych praw obywateli. W czerwcu prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązywać problem, z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Zwyżkuje nam temperatura, bo już 22 stopnie na termometrach i tyle samo temperatury odczuwalnej, ale najcieplej będzie dzisiaj około godziny, i to jest informacja z ostatniej chwili, 16 i wtedy 29 stopni pokażą termometry w Poznaniu. To dzisiaj naprawdę będzie ciepło, a nawet bardzo ciepło. Słońce zajdzie o godzinie 19.25 i raczej będziemy mogli oglądać ten spektakl chowania się tej najbliżej Ziemi położonej gwiazdy za horyzontem. Tuż po zachodzie słońca powinno trochę popadać, ale to będzie delikatny deszcz, to nie będą jakieś wielkie opady deszczu, natomiast no, na pewno też taki deszcz się przyda. Moi drodzy, jak będzie w kolejnych dniach? No, myślę, że ważną informacją jest fakt, że nie będzie korzystnych warunków biometeo. I to może smucić, niestety.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce.

0: Jakiś plan na ten najbliższy moment masz? Czy po prostu idziesz odpocząć?
1: Odpocząć. Tak,
0: Ania Hajduczek zasłużyła na odpoczynek. Arkadiusz Szymański, ja zostaję. Teraz pojawi się Ed Sheeran, zaśpiewa. No a jeszcze w tej godzinie będą także Myśli Świętych. Serdecznie zapraszam.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Istnieje tylko jedna rzecz na świecie, która jest definitywnie i bezsprzecznie twoja. Jest to twoja wola. Zdrowie, władza, majątek i honor mogą zostać ci odebrane, ale wola jest nieodwołalnie twoja, nawet w piekle. Dlatego nic w życiu nie liczy się tak bardzo jak to, co zrobisz ze swoją wolą.
0: Lato z Radiem Emaus.

To był 8 września 1977 roku, czyli 49 lat temu dokładnie. Wtedy w Telewizji Polskiej wyemitowano pierwszy odcinek programu popularno-naukowego Sonda. Twórcy tego programu, Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek, niesamowici dziennikarze, którzy no, wyprzedzali swoje czasy, wyprzedzali swoją epokę tym programem popularno-naukowym, przyciągali przed ekrany telewizorów nie tylko miłośników techniki, miłośników nauki, ale też takich, którzy na co dzień nie mieli z tym styczności, a jednak potrafili zaczarować ekran, ci dwaj panowie, i przyciągnąć uwagę widza, nawet jeśli tematyka popularno-naukowa nie była mu bliska. Dokładnie 37 lat temu zginęli w wypadku samochodowym, jadąc do Raciborza, żeby nakręcić kolejny odcinek swojego programu Sonda. Zginęli Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Warto o nich pamiętać, bo dzisiaj też 49 lat mija od premiery ich wielkiego programu popularno-naukowego Sonda. Myślę, że wśród słuchaczy i słuchaczek Radia Emaus są jeszcze tacy, którzy pamiętają ten program doskonale.

marynarze. Chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Spieszę z kilkoma propozycjami kulturalnymi, bo to pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a więc posłuchajcie. Dom Bretanii, ulica Stary Rynek 37, to jest miejsce, które na pewno znane jest miłośnikom języka francuskiego, ale myślę, że też mogą się tam udać inni, którzy niekoniecznie mają po drodze z językiem francuskim, bo na przykład dzisiaj tam projekcja filmu Le Panache w reżyserii Jennifer Devoldere i to jest film o 14-letnim Colinie, który rozpoczyna naukę w nowym gimnazjum. Oswojenie się z nowym otoczeniem nie jest proste, zwłaszcza, że chłopak się jąka. Na swojej drodze bohater spotyka jednak nauczyciela języka francuskiego, który chcąc go zmotywować do stawienia czoła kompleksom, obsadza go w szkolnej inscenizacji sztuki Cyrano de Bergerac. No i właśnie, czy język francuski będzie panaceum na jąkanie? Przekonacie się, jeśli o 18 pojawicie się w Domu Bretanii, bo tam film Le Panache w reżyserii Jennifer Devoldere. To ten film o godzinie 18, a teraz spektakl. Spektakl w Teatrze Nowym o godzinie 18.30. To jest spektakl, który przybliży wam postać wybitnego aktora. Zdzisława Wardeina. Znany aktor teatralny i filmowy Zdzisław Wardein powierza nam swoją niesamowitą historię z młodości, osobistą, niewygodną, a momentami wręcz nieprawdopodobną. I wszystko zaczyna się, gdy 16-letni Zdzisiek trafia w sam środek dramatycznych wydarzeń, w których przypadek i przeznaczenie zaczynają się splatać w niepokojący sposób. Zdzisiek, ten spektakl dzisiaj o godzinie 18.30 w Teatrze Nowym na Scenie Nowej i możecie dzięki temu spektaklowi poznać bliżej wyjątkową postać, jaką jest Zdzisław Wardein. Ballady rockowe, to już jest propozycja, na którą zaprasza dzisiaj Aula Artis. O godzinie 19.30 wyjątkowy koncert przy świecach. Ballady rockowe, w których będzie można usłyszeć m.in. takich twórców jak Pink Floyd, Queen, no i wielu, wielu innych, bo ballady rockowe wielu twórców tworzyło. To dzisiaj, jeśli chcecie się zagłębić w taki właśnie klimat ballad rockowych przy blasku świec, to myślę, że Aula Artis i godzina 19.30 to jest idealna dla was propozycja. Zawsze mówię, że to spotkanie w ramach serwisu kulturalnego to jest też dobry moment, żeby sobie przypomnieć, co nam zostało jeszcze w planie w tak zwanej checkliście kulturalnej do zrobienia, jakaś książka do przeczytania, jakiś film do obejrzenia, jakaś płyta muzyczna do słuchania, to może to jest dobry moment, żeby sobie to dzisiaj zaplanować i znaleźć sobie taki czas wyłącznie i tylko przeznaczony na kulturę, bo spotkanie z kulturą zawsze jest pro publico bono i myślę, że zawsze będzie dla naszego dobra. To był serwis kulturalny, kolejny o 16.30.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Już za 9 dni. Za 9 dni pojawi się w Poznaniu człowiek, który po pierwsze dziewięciokrotnie wspinał się na ośmiotysięczniki, ale wspinał się po to, żeby zjechać z nich na nartach. Z 9 ośmiotysięczników zjechał na nartach. Głównie robił to w takim dublecie wspinaczkowym i zjazdowym. No i taki szczególny dublet wspinaczkowo-zjazdowy to wykonał, jeśli chodzi o szczyt Lhotse i Mont Everest. Mowa o Bartku Ziemskim. Bartek Ziemski już niedługo, za 9 dni pojawi się w kinie Rialto. Na spotkanie z nim zaprasza inny himalaista, ale też muzyk, artysta Mariusz Sprutta. Zaprasza do kina Rialto, bo tam spotkanie z Bartkiem Ziemskim, naszym ski-alpinistą, który opowie o swoich zjazdach z najwyższych gór świata. Będziecie mogli się z nim zobaczyć oko w oko i posłuchać tych wyjątkowych opowieści, to już niedługo, już za 9 dni, w kinie Rialto. Więc myślę, że jeśli ktoś lubi tego typu opowieści, to nie może przegapić tej okazji, a jeśli chcecie posłuchać więcej o górach, to odsyłam na naszą stronę internetową radioemaus.pl.

poczułem brak Piotra Wielickiego, który zawsze jest dla mnie takim autorytetem, jeśli chodzi o informacje gospodarcze i ekonomiczne. No a tutaj, proszę bardzo, forum gospodarcze w Karpaczu, lada moment. No a ceny paliw raczej nie będzie taniej, moi drodzy. Z wszystkich informacji, które docierają do nas z różnych agencji, wynika, że raczej nie mamy się co spodziewać jako kierowcy obniżki cen paliw. No a jeśli nie będzie obniżki cen paliw, no to co się z tym wiąże? Także nie należy się spodziewać obniżek innych produktów, no bo paliwo przekłada się na transport, na magazynowanie, na wszystkie inne sfery gospodarki, a więc jeśli paliwo nie stanieje, a będzie drożeć, no to możemy się liczyć z tym, że naprawdę sytuacja nie będzie nam się poprawiała. Ale jeśli chcecie wiedzieć więcej, to ja zachęcam, żeby jak ktoś ma blisko, wybrać się do Karpacza i posłuchać mądrych osób w tym względzie, autorytetów w zakresie ekonomii i gospodarki, bo to forum gospodarcze dzisiaj o godzinie 12, czyli już za moment, rusza właśnie w Karpaczu. No i tam naprawdę będzie można zasięgnąć wiedzy kompetentnej, od bardzo kompetentnych osób na ten temat.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Neonet, neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
5: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, neonet.
4: Dobrze podpowiemy wnet.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
8: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
9: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
10: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
11: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
7: Tej jesieni przyłącz się do nas.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
7: Po prostu dobre radio.
12: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Nauka bez granic to hasło tegorocznej nocy naukowców. Poważny wypadek między Piłą a Szczecinkiem. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem dla niektórych regionów Polski. Nauka bez granic to hasło tegorocznej nocy naukowców. Już 25 września na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie można posłuchać o rolnictwie, nowych technologiach oraz żywności i zdrowiu. Na uczestników będą czekać wykłady, warsztaty i inne atrakcje, zapowiada Joanna Wojciechowska z Działu Marketingu i Komunikacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Wśród wielu atrakcji będzie można poznać informacje o owadach jadalnych, także na wykładach na przykład dowiedzieć się więcej o designerskich fotelach czy projektowaniu mebli. Zapraszamy także na wykłady dotyczące map, no i oczywiście ciekawe warsztaty z zakresu na przykład ekonomii, o rachunkowości, młodych ekonomistach, no i z obszaru oczywiście przyrody i chemii. Będzie można dowiedzieć, czy można zbudować z drewna albo coś więcej o koloidach czy białkach.
3: Impreza rozpocznie się o godzinie 16. Wstęp jest wolny, jednak na większość wydarzeń obowiązują zapisy mailowe. Szczegóły są dostępne na stronie Uniwersytetu.
1: Informacje z Wielkopolski.
3: Wczoraj nastąpił paraliż ruchu na trasie z Piły do Szczecinka. W wyniku nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy ciężarówki, który w okolicach Jastrowia wjechał w bok przejeżdżającego pociągu, wstrzymany został ruch pociągów na jednotorowej linii kolejowej. Do zdarzenia doszło około godziny 13. Skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy odczuli przede wszystkim pasażerowie, zaznacza Bartosz Pietrzyszkowski z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych.
5: Około 400 osób podróżujących pociągiem uczestniczącym w zdarzeniu przez wiele godzin oczekiwało na zakończenie czynności prowadzonych przez policję i prokuraturę. Dopiero po ich zakończeniu, przed godziną 16, zostali zabrani na stację w Jastrowiu. Wstrzymanie ruchu spowodowało również poważne utrudnienia dla pozostałych podróżnych. Dwa pociągi PKP Intercity zostały skierowane zmienionymi trasami, natomiast przewoźnik Polregio uruchomił zastępczą komunikację autobusową za dwa pociągi na odcinku Jastrowie-Okonek.
3: Według wstępnych ustaleń sygnalizacja świetlna na przejeździe działała prawidłowo. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
1: Jest Poznania.
3: Jutro rozpocznie się naprawa nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno w Poznaniu. Prace obejmą również jezdnie przed i za wiaduktem. Frezowanie nawierzchni rozpocznie się od wschodniego pasa prowadzącego w stronę miasta. Kierowcy będą poruszać się pasem zachodnim, a ruch będzie odbywał się wahadłowo. Ustawiona zostanie tymczasowa sygnalizacja świetlna, która zapewni bezpieczny przejazd w obu kierunkach. Prace potrwają do końca września. Ich koszt to ponad 800 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niektórych regionów na południowym zachodzie kraju. Temperatury mogą pokazać nawet 30 stopni. Przemysław Makarewicz z IMGW podkreślił w Polskim Radiu 24, że letnie temperatury utrzymają się przez 2 lub 3 godziny.
6: Temperatura maksymalna w południowo-zachodniej części zbliży się do około 30 stopni, ale też to nie będzie długotrwałe zjawisko, ponieważ to osiągnięcie tej temperatury 30 stopni w ciągu dnia będzie takie krótkotrwałe, 2-3 godziny, 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, Mazury, Suwalszczyzna 23, to zdecydowanie cieplej w centrum. Już wieczorem od północnego zachodu będzie wkraczał front atmosferyczny chłodny.
3: Najcieplej będzie jutro na południowym wschodzie kraju, a na zachodzie już będzie się czuło wyraźne ochłodzenie.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: No i to jest właśnie ten dylemat. Czy teraz lepiej zasłonić okna, ich nie otwierać, żeby to ciepłe powietrze z zewnątrz nie wpadało nam do środka? Czy może lepiej otworzyć okna i próbować przewietrzyć? No ale na zewnątrz temperatura teraz 25 stopni Celsjusza, moi drodzy. A więc ciepło, a będzie jeszcze cieplej, bo około godziny 15 będzie 28 stopni, a około godziny 16 nawet 29 stopni pokażą dzisiaj termometry. Lilia Łada złapała się za głowę, ale myślę, że nie tylko ona, ja też się za chwilę złapię za głowę. Chociaż muszę powiedzieć, że ja dzisiaj jakiś taki śpiący jestem nieco, więc chyba jeszcze kawę wypiję, bo niekorzystne warunki biometeo też dzisiaj z nami, no i to też może nam utrudniać nieco koncentrację i jakieś takie zborne działanie, że te kropki mogą nam gdzieś tam się nie łączyć dzisiaj.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Król, oszust, rzemieślnik, prostytutka, cudzołożnik. Jezus w swoim rodowodzie przyznaje się do wszystkich swoich krewnych. Nie skupia się na ich upadkach, ale chce wskazać na dobro, które było w każdym z nich. W tym spisie jest też miejsce na moje imię. Ono nie jest bez znaczenia. Ono również jest zapisane w niebie. Bo jeżeli czynimy wolę Bożą, jesteśmy dla Jezusa bratem, siostrą i matką. Czy zdarza się mi nie przyznawać do bycia w rodzinie Jezusa?

To był piękny utwór Sylwii Grzeszczak, Latawce. Bądźmy jak latawce. Mam takiego miłośnika puszczania latawców wśród znajomych, a w zasadzie on i jego żona, Agnieszka i Andrzej, pozdrawiam was serdecznie. Lubią puszczać latawce i w wielu miejscach w Polsce puszczają te latawce, jeżdżą nawet na specjalny festiwal. Ostatnio byli na takim festiwalu latawców w Łebie chyba, no bo tam też wiatry inne całkowicie i puszczać można latawce w pięknych okolicznościach przyrody, jak mówi klasyk, bo tam i Wydmy, i Słowiński Park Narodowy. Cudnie to wszystko wygląda. Moi drodzy, dzisiaj wiatr w porywach sięgający nawet 45 km na godzinę. Jutro nawet 60 km na godzinę, więc pogoda wybornie latawcową jest. Natomiast już za chwilę o 12.30 pojawi się tutaj Mateusz Markiewicz i zabierze nas do Wielkopolski. Ale w jaki region, w jaką część naszego regionu w zasadzie? Tego nie wiem. Musiałbym spytać Mateusza. Nie miałem takiej okazji. Widzieliśmy się dzisiaj zaledwie w okamgnieniu, ale za 8 minut, już niecałe 8 minut, wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz zaprasza do tej audycji. No jeśli chcecie wiedzieć więcej, to bądźcie bliżej.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
5: Przebudowa peronu, pożegnanie lata oraz konkurs Pociąg do sztuki. O tym będziemy mówić w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z regionu. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Ponad 4 miliony złotych PKP PLK przeznaczy na przebudowę peronu numer 2 w Środzie Wielkopolskiej. Nowa platforma ma być wyższa, bardziej komfortowa i przystosowana do różnych potrzeb podróżujących, informuje Radosław Śledziński z zespołu pracowego Polskich Linii Kolejowych.
6: Zmodernizowany peron będzie mieć dokładnie 55 cm wysokości oraz 250 m długości, a więc dokładnie tyle samo, ile sąsiednia wcześniej przebudowana platforma, która znajduje się przy budynku dworca. Dla oczekiwanego komfortu na tym zmodernizowanym peronie ułożymy antypoślizgową nawierzchnię z wypukłą fakturą. Będą także ścieżki naprowadzające, które są pomocne osobom niewidomym, niedowidzącym. Przygotujemy chroniące przed złymi warunkami atmosferycznymi wiaty. Będą ławki, zamontujemy nowe oświetlenie.
5: Prace będą prowadzone etapami i mają się zakończyć pod koniec tego roku.
0: Słuchasz Wiadomości z regionu.
5: Rozpoczęła się ogólnopolska akcja pod tytułem Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na istotność profilaktyki w sezonie jesienno-zimowym. Duża część działań będzie skupiona wokół promocji szczepień ochronnych, informuje rzeczniczka prasowa wojewódzkiego sanepidu w Poznaniu Wiesława Kostuj.
7: Kampania również podkreśla, że poza możliwością szczepień w POZ-ach mamy teraz możliwość szczepienia w aptekach również. Grupą docelową są tutaj seniorzy, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażeń oraz powikłań związanych z chorobami zakaźnymi, jak również członkowie rodzin i opiekunowie seniorów, którzy ich wspierają w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia, farmaceuci i personel aptek, jak również ogół społeczeństwa. Jest to po prostu budowanie świadomości.
5: Materiały edukacyjne będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej. Akcja zakłada także wywiady, pogadanki oraz udział w lokalnych wydarzeniach zdrowotnych.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
5: Już 13 września odbędzie się pożegnanie lata w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Wydarzenie to będzie poświęcone tradycyjnym pracom gospodarskim, przygotowaniu zapasów na zimę i życiu dawnej wielkopolskiej wsi. Uczestnikom towarzyszyć będą także miejscy rzemieślnicy prezentujący swoje umiejętności oraz występy zespołów folklorystycznych, zapowiada etnograf z Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, Krystian Iwaniuk.
8: Będzie można przyjść, przenieść się na tą chwilę w czasie, zobaczyć szereg czynności, zobaczyć szereg scen, które były typowo dla dawnej wielkopolskiej wsi. Będziemy pokazywać prace gospodarskie, młotkie na dużej maszynie czyszczącej, zasilanej silnikiem spalinowym i na mniejszej mocarni zasilanej za pomocą prądu. Będziemy pokazać też inne etapy przeróbki ziarna zbóż, czyli prace na życiarnie. Będziemy pokazywać również pracę w ramach zagrody, ale również w domu, czyli tradycyjne potrawy wielkopolskie.
5: Na scenie wystąpią kapele Swoja Wiara oraz Towarzyszka. Ważnym punktem programu będzie również widowisko Spiżarnia w wykonaniu zespołu folklorystycznego Zaprośniaki, poświęcone przygotowywaniu przetworów na zimę. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 17. Znamy zwycięzców konkursu Pociąg do Sztuki. To już szósta odsłona wydarzenia organizowanego przez Koleje Wielkopolskie, które zachęca do twórczego interpretowania i przedstawiania różnych miejsc w regionie z perspektywy podróży pociągiem. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo połączona była z 15-leciem istnienia spółki. W kategorii 17+, trzecie miejsce zajęła Zuzanna Koźlarek. Do stworzenia pracy zainspirowały ją codzienne podróże z Chodzieży do Poznania.
9: Jest tam dużo moich takich smaczków, które przeżywam za każdym razem podróżując, czy to godzina biletu, o której zawsze wracałam do domu, czy to jakieś personalne rzeczy w torbie, więc jest to po prostu takie przedstawienie biegu w stronę pociągu. Szalik zmienia się w drogę.
5: Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak zauważa, że takie konkursy są ważne dla Wielkopolski.
10: Z jednej strony oczywiście nam, jako organizatorom kolei, chodzi o promocję tego środka lokomocji, ale z drugiej strony w jakiś sposób zachęta, wsparcie dla młodych, nie tylko młodych artystów, którzy przysyłają tutaj swoje prace.
5: Wyróżnione prace będzie można oglądać do stycznia w różnych lokalizacjach. Wystawa pojawi się między innymi w Kępnie, w Olsztynie, Gnieźnie oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Wiadomości z Leszna.
5: Od 20 do 26 września Leszno stanie się miejscem spotkań, aktywności i współpracy mieszkańców. Po raz pierwszy odbędzie się FIKA. Jest to festiwal inicjatyw, kooperacji i aktywności. To nowe wydarzenie, które ma pokazać, jak wiele energii, pomysłów i społecznego zaangażowania jest w Lesznie. FIKA nie jest jednak wyłącznie prezentacją organizacji społecznych.

0: aby zajrzeć do siedzib organizacji, poznać ich działalność, dowiedzieć się, komu pomagają oraz sprawdzić, jak samemu można się zaangażować. Szczegóły programu wydarzenia są dostępne na stronie leszno.pl.
1: Wiadomości z powiatu poznańskiego.
0: W Rokietnicy 5 kandydatów oficjalnie powalczy o fotel wójta w przedterminowych wyborach. Termin zbierania podpisów poparcia już minął, a mieszkańcy pójdą do urn 27 września. Na karcie do głosowania zobaczymy 5 nazwisk. Są to wspierana przez Koalicję Obywatelską przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska, działacz partii Razem Mateusz Jarczyński, pełniący teraz obowiązki wójta Arkadiusz Klapiński, wiceprzewodniczący Rady Adam Michta oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Sklepik. Z walki o fotel wójta w ostatniej chwili odpadła Małgorzata Kowalczyk. Jej listy poparcia odrzucono z powodu błędów w danych. Wcześniej odmówiono też rejestracji Komitetowi Samoobrony, a w zestawieniu wciąż brakuje 2 innych lokalnych komitetów. Przypomnijmy, wybory w Rokietnicy zarządzono po odejściu dotychczasowego wójta Bartosza Derecha. I na koniec wędrujemy do Gniezna. Tam 2000 osób żąda zmian na dworcu. Z tego powodu powstała petycja do PKP. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na niedostępność dworca i peronów dla osób niepełnosprawnych. Inicjatorka petycji z Miejskiej Rady Seniorów Monika Budna mówiła w Radiu Poznań, że w przejściu podziemnym na perony brakuje windy, która mogłaby przewieźć wózek inwalidzki bądź walizki osób starszych. Radosław Śledziński z zespołu pracowego PKP PLK podkreśla jednak, że możliwa jest asysta pracownika kolei.
2: Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy z wyprzedzeniem zgłosić ten zamiar, co jest zgodne z zasadami obowiązującymi w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dostępu dla osób mających trudności z poruszaniem się do pociągów umieściliśmy w ogólnodostępnych miejscach. Są one m.in. w gablotach, które znajdują się na peronach, tak aby były czytelne dla wszystkich podróżnych.
0: Sam dokument z podpisami mieszkańców Gniezna trafi do PKP pod koniec września. I to wszystko w tym wydaniu Wiadomości z Regionu. Na kolejne zapraszam za tydzień o godzinie 12:30. Do usłyszenia.

Przebudzenie pozytywne, tak to się chyba nazywało, to będzie z cyklu Znalezione w internecie. Piotr Kryżewski zamieścił coś takiego. Zauważyłem coś. Ludzie, którzy dużo podróżowali, mają tendencję do mniejszego osądzania innych. Nie dlatego, że stali się milsi, ale dlatego, że zobaczyli zbyt wiele różnych wersji tego, co jest normalne. W jednym kraju normalne jest jedzenie rękami, w innym normalne jest zachowywanie ciszy przy stole, w jeszcze innym normalne jest przytulanie obcych ludzi. Kiedy zobaczysz 30 różnych wersji, w cudzysłowie, właściwego sposobu, przestajesz wierzyć, że twój jest jedynym właściwym. Podróżowanie nie uczy tylko geografii, ale uczy tolerancji. No, jak tu się z tym nie zgodzić, panie Piotrze? Zgadzam się oczywiście. Uważam, że im więcej krain odwiedzamy, im więcej różnych społeczności odwiedzamy, im więcej różnych kultur poznajemy, no to tym bardziej jesteśmy otwarci na niestandardowe w naszym mniemaniu zachowania, które w tamtych kulturach, w tamtych miejscach są jak najbardziej normalne i jak najbardziej standardowe.

Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w tym utworze przed momentem nareszcie. Ja nie ukrywam, że jestem miłośnikiem w ogóle męskiego grania i ich kompozycji i co roku czekam na hymn męskiego grania, bo zawsze to jest taki utwór, który mnie niesie po prostu. Mam oczywiście swoje ulubione hymny męskiego grania. W tym całym dorobku wieloletnim już tych artystów można znaleźć takie perełki, jak na przykład Wataha, to chyba mój ulubiony hymn męskiego grania, ale nie ukrywam, że nareszcie ten hymn, który przed momentem usłyszeliśmy, to też utwór, który doskonale mi brzmi i jakoś tak współbrzmi i że te głosy zarówno męskie, jak i żeńskie w tym utworze, bo Zalia to ten żeński głos w tym zespole i Igor Herbut i Vito Bambino. No tak to współbrzmi, że po prostu można się pozachwycać. Za chwilę też będzie po polsku, ale to już będzie solo. Solo w wykonaniu Urszuli, będzie Konik na biegunach, utwór chyba, który każdy zna, a jeśli nie zna, to bardzo szybko może się go nauczyć. Niektórzy śpiewają to na głos, więc jeśli teraz macie taką przestrzeń, to może zaśpiewacie. Proszę bardzo.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
0: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Prezydent Leszna spotkał się z mieszkańcami. W Poznaniu rozpoczynają się warsztaty dla rodzin. Prezydent Nawrocki wniósł do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie oraz Centrum Aktywności Mieszkańców. To tylko część tematów poruszonych podczas spotkania prezydenta miasta Leszna z mieszkańcami Zaborowa. Spotkanie odbyło się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 4. Rozpoczęło ono jednocześnie tegoroczny cykl rozmów prezydenta Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami poszczególnych części miasta.
3: To spotkanie wykorzystał pan prezydent m.in. do tego, aby omówić sprawę budowy tuneli kolejowych, aby wyjaśnić, dlaczego oświetlenie na ulicy Źródlanej i Ustronie nadal nie jest wykonane, ale także opowiedzieć mieszkańcom o tych inwestycjach, które już się dzieją, na przykład o modernizacji ulicy Henrykowskiej, czy też o budowie Centrum Aktywności Mieszkańców.
2: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta. Kolejne spotkanie prezydenta Rusieckiego z mieszkańcami zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 9. Rozpocznie się o godzinie 17.
1: Informacje z Poznania.
2: Do 3 razy sztuka. To warsztaty artystyczne dla rodzin z dziećmi od 8 roku życia. Na uczestników będą czekać 3 propozycje. Improwizacja, filozoficzne kolaże, a także rodzinne zabawy literackie. Prowadząca zajęcia książkowe Katarzyna Szachy zaznaczała w porannej rozmowie Radia Emaus, że niechęć do czytania wynika często z przymusu.
4: Doświadczymy tego, że książki są ciekawe, książki dają radość, książki potrafią bawić i że wolno się na książkę zdenerwować. Można powiedzieć, że książka jest nudna, że jest beznadziejna, że ten autor w ogóle nie powinien nigdy więcej pisać. Czyli to, na co w szkole nie zawsze mamy pozwolenie.
2: Na zajęciach będzie także możliwość porozmawiania o swoich emocjach i potrzebach. Temu mają służyć warsztaty filozoficzne, mówi ich organizatorka Justyna Klak.
5: Warsztatami kolażu, już będziemy mieli jakby zastane słowa, które będą nas wprowadzały w te różne trudności, zagadnienia. Tam będą pytania na przykład, a co sądzisz o szkole?
2: Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Szczegóły są dostępne na stronie Centrum Sztuk Komediowych na Facebooku.
1: Informacje drogowe.
2: W związku z postępem prac na budowie trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka od jutra na odcinku między Ogrodową a Kościuszki będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu. Zapewniony zostanie jedynie przejazd dla służb i dojazd dla pojazdów obsługujących stary browar. Piesi na wskazanym odcinku ulicy będą poruszać się stroną wschodnią.
1: Informacje z kraju.
2: Prezydent wniósł do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki mówi o kompromisowym rozwiązaniu. Ale wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej mówi, że prezydent próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od afery Zonda Krypto, w którą zamieszane jest jego środowisko polityczne.
6: To wszystko jest próbą unikania odpowiedzialności za aferę Zonda Krypto środowiska pana prezydenta. A przypomnę, że jednym z wątków jest również jego doradca, który będąc wiceministrem finansów zarządów PiS przyjmował pana Suszka, czy mógł przyjmować pana Suszka właśnie w Ministerstwie Finansów. To wszystko po prostu brzydko pachnie na odległość, więc to jest próba unikania odpowiedzialności.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuch ma nadzieję, że tym razem rząd wykaże się dobrą wolą i osiągnie porozumienie z prezydentem w sprawie kryptoaktywów.
7: Ten spór nie jest specjalnie Polsce potrzebny, także wszystkim tym, którzy chcą się tą działalnością zajmować, więc po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł porozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
2: Parlament 3-krotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta, a posłom nie udało się odrzucić jego weta.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
8: Najczęściej zadawane pytanie u nas, przez was, drodzy słuchacze i słuchaczki, dotyczące pogody, no to dotyczy warunków biometeo. Jak tam biomet, panie redaktorze? No dzisiaj biomet niekorzystny, moi drodzy. W nocy też będzie niekorzystny i jutro też będzie niekorzystny. W nocy pojawi się deszcz, deszcz będzie nam towarzyszył także jutro. Wiadomo, że deszcz jest potrzebny, natomiast jeśli chodzi o warunki biometeo, no coś chyba możemy z tym zrobić. Tylko że temperatura nam nie pomaga, bo dzisiaj 29 stopni Celsjusza, maksymalnie tyle pokażą termometry, no i będzie gorąco i sucho. I to jest taka aura, która niekoniecznie sprawia, że nam te kropki gdzieś tam się łączą w głowie i że nie czujemy się rozdrażnieni. Więc myślę, że dzisiaj może być ciężko z tą poprawą warunków biometeo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Ze sprawdzonych źródeł synoptycznych dowiedziałem się, że w najbliższych dniach temperatura może nawet przekroczyć 30 stopni. Wierzysz?
1: Wierzę.
0: No i drżymy.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci, Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
2: Rodowód Jezusa to lista imion pełna dramatów, błędów i różnych ludzkich historii. To nie jest idealna opowieść. Bóg wchodzi w rzeczywistość taką, jaka ona jest, z jej pogmatwaną przeszłością. Historia Józefa, który mierzy się z niezrozumiałą sytuacją, pokazuje, że Bóg działa także tam, gdzie my widzimy jedynie trudności. On jest Emmanuelem, Bogiem z nami, w każdym naszym dniu. Nie muszę być doskonały, by On chciał działać. Pomyśl, czy potrafię przyjąć moją historię wraz z jej trudnościami, wierząc, że Bóg jest obecny także w tym.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

Słuchacie Radio Emaus, nadajemy dla was z Poznania i to jest środek dnia w Radiu Emaus, ale Radio Emaus ma też popołudnie, które jest równie atrakcyjną częścią naszego programu. No i po południu dzisiaj u nas na antenie o 18.30 taki punkt, który nazywa się Przedsiębiorcy z talentem. To jest audycja przedsiębiorców, którzy... No właśnie, co robią i dlaczego to się wiąże z talentem, o tym usłyszycie o 18.30 na naszej antenie, ale zachęcam was także do tego, abyście byli blisko po apelu jasnogórskim. Apel jasnogórski o 21.00 tradycyjnie na naszej antenie i po apelu jasnogórskim dzisiaj misyjny atlas świata. To jest audycja, do której zaprasza nas Fundacja Redemptoris Missio. No i pokaże nam dzisiaj w tej audycji, pokażą nam, co robią w Afryce członkowie tej Fundacji Redemptoris Missio. Jak lekarze posługują tam w Afryce, niosą pomoc i pomagają tamtym społecznościom. To po 21.00 po apelu jasnogórskim misyjny atlas świata.

0: zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
1: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
4: Po prostu dobre radio.
9: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus.
10: Yeah.
3: Dobra muzyka w środku dnia.

Take a look at me now, śpiewał Phil Collins. No czasami właśnie wystarczy spojrzeć na kogoś. Już się wie. Albo spojrzeć mu głęboko w oczy. Gdy rozmawiacie z kimś, to utrzymujecie kontakt wzrokowy, czy raczej to jest wam obce? Czy raczej gdy z kimś prowadzicie rozmowę, to nie jest to dla was ważne, żeby utrzymywać ten kontakt wzrokowy? A ja uważam, że oczy bardzo dużo mówią, bo czasami możemy się oczami uśmiechać, możemy oczami przewracać. No tak, i wtedy dajemy wyraz tego, że nie do końca to, co mówi nam ktoś, nas specjalnie interesuje. Czasami pewnie robimy to też wbrew sobie i nieświadomie całkowicie, no ale to jest nasza komunikacja niewerbalna. Więc czy staracie się trochę dbać o tę komunikację niewerbalną, żeby ona nie wymknęła się spod kontroli? Żeby to, co mówicie, było zbieżne z tym, co mówi wasze ciało? Czy czasami to są dwa różne języki? No i tu się może kłócić to, jeśli chodzi o kogoś, kto tego słucha. No, mam nadzieję, że tak się nie dzieje, albo przynajmniej niezbyt często. No bo to by było chyba trudne trochę do ogarnięcia.

82 lata temu, w 1944 roku, w Bodzechowie, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego, urodziła się Mira Kubasińska, piosenkarka, legenda polskiego rocka i bluesa, wykonawczyni przebojów Gdybyś kochał, hej i Na drugim brzegu tęczy. Największą sławę zdobyła w latach 60. i 70., występując z zespołem Breakout, ale dzisiejszy dzień to też ważna data, jeśli chodzi o inną znaną piosenkarkę, tancerkę i aktorkę, bo dokładnie 76 lat temu, 8 września 1950 roku, w Bejrucie zmarła Hanka Ordonówna. Piosenkarka, tancerka, aktorka, a jej szlagiery Na pierwszy znak czy Miłość ci wszystko wybaczy należą do klasyki polskiej muzyki. Powiedziałbym nawet do kanonu polskiej muzyki. I chyba nie ma osoby, która by choć trochę muzyką się interesowała, nie znałaby tych utworów Na pierwszy znak czy Miłość ci wszystko wybaczy. 15 minut brakuje nam do godziny 14, o 14 punktualnie informacje Radia Emaus i Ania i Lilia Łada. Przepraszam.

Już za chwilę godzina 14, brakuje nam dosłownie 8 minut do 14. Jeszcze jedna postać, która w świecie muzyki zasługuje na wyróżnienie dzisiaj, no bo o niej nie mówiłem. Mówiłem o Mirze Kubasińskiej, mówiłem o tym, że Hanka Ordonówna, dzisiaj też data jej śmierci w kalendarzu, no ale dzisiaj także data urodzin Ady Rusowicz. 82 lata temu w Wilnie urodziła się Ada Rusowicz, piosenkarka, wokalistka zespołu Niebiesko-Czarni. To teraz jeszcze po polsku zagramy. Na chwilę przed godziną 14. Kasia Kowalska, Antidotum.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Jak to jest, że temperatura powietrza cały czas idzie w górę, a biometr nie drgnie? No ani drgnie. Ale o pogodzie to sobie porozmawiamy po informacjach, bo już 6 sekund po 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: W Gnieźnie trwa głosowanie na propozycję z budżetu obywatelskiego. Dwoje mieszkańców Poznania nie zostało wpuszczonych na posiedzenie Komisji Rady Miasta. Trwa głosowanie na gwiazdy na Dni Kościana 2027. W Gnieźnie rozpoczęło się głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Do rozdysponowania z miejskiej kasy jest 1 000 000 zł, a mieszkańcy mogą wybierać spośród 14 pozytywnie zaopiniowanych projektów. Kluczową zmianą w tegorocznym głosowaniu jest całkowita rezygnacja z formularzy papierowych. Wybór odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Jak tłumaczą władze Gniezna, decyzja ta wynika z wymogów ochrony danych osobowych oraz chęci wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości przy tradycyjnych kartach. Dla osób, które nie posiadają dostępu do sieci lub potrzebują pomocy technicznej, przygotowano stacjonarne punkty wsparcia. W oddaniu głosu przez internet pomagają pracownicy Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalnych bibliotek. Wśród zgłoszonych zadań znalazły się m.in. zakup defibrylatorów AED do przestrzeni publicznej, nowości książkowe dla bibliotek czy projekty na rzecz bezdomnych zwierząt. Głosowanie potrwa do 30 września. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
3: Dwoje mieszkańców Poznania nie zostało dziś rano wpuszczonych na zapowiedziane posiedzenie Komisji Samorządowej w Urzędzie Miasta Poznania, mówi Jakub Orlik ze strony czynnej.
5: Nie zostaliśmy wpuszczeni na komisję. Przynajmniej dwie osoby. Widzieliśmy też potencjalnie więcej osób, które próbowały się tam dostać. No od wejścia W11, z którym z reguły się dostaje do urzędu na komisję, nie dało rady wejść. Ochrona powiedziała, że drzwi są zamknięte i że po prostu nie wejdziemy. Nie dało rady się tam innym wejściem wejść i ochrona też nie była nas w stanie pokierować gdzieś indziej. Ja zadzwoniłem do sekretariatu i pani powiedziała, że no, może nas co najwyżej przeprosić.
3: O to, dlaczego aktywiści nie mogli wejść na posiedzenie komisji, zapytaliśmy rzeczniczkę prasową prezydenta i Urzędu Miasta. Czekamy na odpowiedź.
1: Informacje z Wielkopolski.
3: Trwają przygotowania do Dni Kościana 2027. Jednym z najważniejszych punktów tego miejskiego święta będzie tradycyjnie sobota koncertowa. Ale w tym roku to mieszkańcy zdecydują, która z czterech zaproponowanych gwiazd wystąpi na kościańskiej scenie podczas Dni Kościana 2027. Do wyboru są duet Calvi i Remi, Landberry, Kubańczyk i Sarsa. Głosowanie trwa do 10 września przez internet. Szczegóły są na stronie Kościana.
1: Informacje z kraju.
3: Miejska Komisja Wyborcza wciąż nie podjęła uchwały dopuszczającej kandydatkę Lewicy do startu w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Weryfikowane są podpisy zebrane pod listami poparcia dla posłanki Darii Gosek-Popiołek. Podpisy zbieraliśmy rzetelnie, jestem spokojna o decyzję Komisji Wyborczej, mówiła kandydatka.
6: Podpisy zbieraliśmy bardzo rzetelnie. Pomagały nam w tym dziesiątki mieszkańców Krakowa, którzy zbierali je na ulicach, w swoich klatkach schodowych, wśród swoich przyjaciół, krewnych i bliskich. I ja jestem pewna ich rzetelności, jestem pewna tej liczby podpisów i ze spokojem czekam na rozstrzygnięcia komisji.
3: Wczoraj Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła kandydaturę byłego prezesa NIK Mariana Banasia z powodu błędów w listach poparcia. Wszystko wskazuje na to, że odrzucona zostanie także kandydatura Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Choć nie ma jeszcze podjętej uchwały w tej sprawie i komisja weryfikuje dostarczone przez jego sztab listy poparcia, to zarówno Bocheńczak, jak i lider Konfederacji Sławomir Mentzen przyznali się do porażki przy rejestracji kandydata.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Mówiłem, że temperatura rośnie, ale niestety biometr się nie poprawia i ani drgnie. Temperatura już 27 stopni na termometrach w Poznaniu, a ta odczuwalna jeszcze bardziej wzrosła, bo już do 28 stopni Celsjusza. No i o 16 chyba zrobi się bardzo gorąco, bo będzie podobno na termometrach 29 stopni. Mówię podobno, bo to się okaże o 16, a na razie mamy 14.04. Więc poczekajmy, zobaczymy, czy pogoda sprosta tym oczekiwaniom. Ja rozumiem, że wy pewnie chcielibyście jakieś orzeźwienie w postaci deszczu. Będzie, ale dopiero około godziny 20. Wtedy ma w Poznaniu padać. Do tego czasu raczej deszcz nie jest spodziewany. Biometr niekorzystny. I o tym już nie będę mówił, bo po prostu jak się uparł i jest niekorzystny, no to nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Co ty na to, żebyśmy teraz zagrali coś z 1981 roku?
1: Tak, ja bardzo chętnie, nasi słuchacze to lubią.
0: Tak, lubią? No to lubię. Właśnie, proszę bardzo, a to będzie ze Skandynawii teraz, bo to grupa AHA na początek tej godziny. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i AHA z nami teraz. Take on me.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Dorota chce się dowiedzieć, czy można ochrzcić chłopca imieniem Gniewko. Pani Dorota wie, że to forma zdrobniała od Gniewosz lub Gniewomir, ale w takiej postaci podoba mi się i mężowi też. Czy można pozostać przy imieniu Gniewko, jak na przykład Mieszko? Tak się składa, że Rada Języka Polskiego daje czasami takie ekspertyzy, czy można jakoś dziecko ochrzcić, ale oczywiście te ekspertyzy nie są wiążące. One mają funkcję tylko doradczą. Można się na nie powołać, jeśli urzędnik stanu cywilnego wyraża jakieś wątpliwości co do poprawności jakiegoś imienia. Jak jest z imieniem Gniewko? Rzeczywiście mamy Mieszko, pojawia się czasem Zbyszko, pojawiały się także inne określenia, no pamiętamy Maćko, Zbyszko, z Bogdańca chociażby, Jaśko, Kaśko, to w naszej historii także osoby znane w takich właśnie formach używano ich, pisze o nich historia. Czy może być zatem Gniewko? To, że Gniewko może być i od Gniewosza, i od Gniewomira, dawałoby możliwość użycia tego Gniewka, ponieważ niejasne jest, z jakiego, od czego to jest zdrobnienie. Ale prawdę powiedziawszy, już Gniewosz jest zdrobnieniem od Gniewomira. Najpierw był tylko Gniewomir. Gniewosz, występujący później w różnych komediach nawet, to jest już zdrobnienie, a Gniewko oczywiście jeszcze bardziej. Mnie by to imię nie przeszkadzało. Nie jest może najpiękniejsze, związane jest z gniewem. Ktoś, kto był nazywany Gniewomirem, to przynajmniej wiedział, że ten mir w jego nazwisku ten gniew uspokaja. Prawdopodobnie to jest ktoś, kto tym pokojem, mirem właśnie gniew likwiduje. Gniewko już tylko by się gniewał. Prawdopodobnie dlatego też nie podzielam Państwa opinii co do piękna tego imienia. Natomiast nie widziałbym żadnych przeszkód. Zresztą był taki serial chyba, o ile pamiętam, Gniewko, syn rybaka, i nikomu nie przychodziło do głowy, czy tego Gniewka należałoby odnosić, może zresztą w tym serialu była o tym mowa, nie pamiętam, do jakiegoś innego imienia. Jeśli chodzi o mnie, można by takie imię nadawać młodemu człowiekowi, ale czy nie lepiej sięgnąć po bardziej pokojowe imię?
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie

Oj, przyznaję, że dzisiaj nie radzę sobie z tymi warunkami biometeo, że jakoś tam te kropki mi się nie łączą, że nie mogę sobie pomóc kawą. Już kolejna wypita i jakoś nic się nie zmienia w tej kwestii, więc pewnie pogoda dzisiaj nieubłagana. Czy macie podobnie? No, mam nadzieję, że może trochę lepiej niż u mnie. 24 minuty po godzinie 14. No to już jest moment, kiedy muszę się pożegnać z wami, moi drodzy. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj. Za chwilę pojawi się tutaj Tomek Wandel i on będzie dzisiaj z wami na dobre popołudnie. Lilia Łada punktualnie o 15 przedstawi najnowsze informacje Radia Emaus, czyli będziecie na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się wokół. Żegnam się z wami, do usłyszenia, do jutra, do godziny 10. O 10 jutro się tutaj melduję i witam się z wami. Mam nadzieję, że nic mi w tym nie przeszkodzi. Dziękuję za dzisiaj.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Life is a roller coaster. Ronan Keating śpiewa o tym, że życie jest jak roller coaster, czyli jak kolejka górska. Pogoda w ostatnich dniach ostatnio też taka jest. Na temat pogody porozmawiamy sobie nieco później. Na temat życia być może też. Na razie chciałem się z wami przywitać. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na radiowe popołudnie i kawałek wieczoru, chociaż słońce zajdzie dopiero potem, gdy się z wami pożegnam. Zapraszam serdecznie na zegarze za 22 minuty 15.

251 dzień do końca roku, coraz bliżej do końca lata, jeszcze bliżej, bo już no niecały miesiąc, niecałe dwa tygodnie, niecałe trzy tygodnie, nie, właściwie niecałe dwa tygodnie. Później sprawdzę to nieco dokładniej. W kalendarzu 8 września, wtorek, imieniny świętują Radosław, Maria i Adrianna. Dziś mamy dzień dobrej wiadomości, po raz 25 zresztą, bo to święto, które zostało proklamowane w Warszawie, zostało proklamowane w roku dokładnie 2001, a ta inicjatywa powstała w środowisku artystyczno-literackiego Salonu 101 prowadzonego przez Małgorzatę Bocheńską. Więc jeśli macie dla nas jakieś dobre wiadomości, no to zapraszam jak zwykle do kontaktu. Na pewno zestaw dobrych wiadomości będzie miała dla was Lilia Łada punktualnie o 15:00. Je vám zaprezentuje.

No trudno się nie zgodzić z tytułem tej piosenki. Nie ma miejsca jak dom. To pan Morozu, jak najbardziej odpowiedni na wtorkowy upał. W naszym popołudniowym programie o 15.15 święci z nieba ściągnięcie, o 16.30 serwis kulturalny. Między 17 a 18 raz jeszcze zajrzymy sobie na momencik w kalendarium muzyczne. O 18.15 jeszcze jedno spotkanie z profesorem Jerzym Braczykiem. Nie będę tu ukrywał, że będzie to spotkanie powtórkowe dla tych, którzy nie zdążyli, albo dla tych, którzy chcą jeszcze raz posłuchać jego dzisiejszej porady. I o 18.30 Przedsiębiorcy z Talentem, czyli audycja przygotowywana przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Do 15.00 grupa Cranberries.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.
5: Jest wtorek, 8 września, zbliża się 15.
4: Informacje Radia Emaus.
5: Zaprasza Lilia Łada.
6: Nowy projekt badawczy kolei i Politechniki Poznańskiej. Gratowóz znów wyruszy w trasę po Poznaniu. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zgłosił poprawkę do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Polskie linie kolejowe wraz z PKP Intercity oraz Politechniką Poznańską prowadzą projekt badawczy. Ma on pozwolić na dokładniejsze poznanie oddziaływania jadącego pociągu i infrastruktury kolejowej. Zebrane informacje mogą mieć znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących dopuszczalnych prędkości oraz planowaniu remontów. Pierwsza seria badań odbyła się pod koniec sierpnia, informuje Radosław Śledziński z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych.
7: Pierwsze badania dynamiczne infrastruktury na odcinkach linii kolejowych pomiędzy Wrocławiem, Poznaniem a Świnoujściem oraz pomiędzy Świnoujściem, Szczecinem i Zieloną Górą. W realnych warunkach eksploatacyjnych, a więc przy rozkładowym ruchu pociągów i przy maksymalnej dozwolonej prędkości przejazdu, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i nowych metod badawczych, diagnozowany był stan nawierzchni kolejowej.
6: Porozumienie zakłada również organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz rozwijanie kolejnych projektów badawczych.
4: Informacje z Poznania.
6: W najbliższą sobotę 12 września gratowóz znów ruszy w trasę po Poznaniu. Pojawi się m.in. na Winiarach, Winogradach, Piątkowie, Podolanach, Umultowie i na Ramowicach. Do samochodu będzie można oddać problemowe pozostałości, mówi Agata Bartkowiak z Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
8: Mieszkańcy mogą oddać zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte baterie i akumulatory, odpady wytworzone podczas iniekcji domowych, termometry, świetlówki, żarówki, chemikalia, środki ochrony roślin, a także odpady odzieżowe i tekstylne. W razie wątpliwości oczywiście również zachęcamy do zwiedzenia strony. Można tam sprawdzić, czy dany odpad, który mieszkaniec chce oddać, akurat jest zgodny z regulaminem.
6: Pracownicy przypominają, że gratowóz nie odbiera odpadów pozostawionych przed nieruchomością. Te należy oddać posegregowane i osobiście przekazać pracownikowi auta. Szczegółowy harmonogram postoju jest dostępny na stronie miasta.
4: Informacje z Wolsztynu.

0: Olsztyna. Burmistrz w Olsztyna oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13 września zapraszają na piknik rodzinny Profilaktyka Podaj Dalej w olsztyńskim skansenie. Piknik rozpocznie się o godzinie 14 i potrwa do 18. W programie m.in. konsultacje z ekspertem, informacje dotyczące uzależnień i przeciwdziałania przemocy, a także atrakcje dla najmłodszych, kącik plastyczny, malowanie tatuaży i strefa drewnianych gier wielkoformatowych.
1: Informacje z kraju.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zgłosił poprawkę do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. Premier Donald Tusk jest zdania, że miała ona na celu uniemożliwienie blokowania podejrzanych stron internetowych i była tak naprawdę inicjatywą prezesa Zonda Krypto Przemysława Krala.
2: Próbowała wyrzucić de facto ten artykuł, znaczy tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Nie muszę nazwać tej strony internetowej, o którą tak naprawdę chodziło. Jeszcze raz podkreślam, także publicznie, pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego.
0: W ubiegłym tygodniu Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki zawetował w sumie 3 rządowe wersje tych przepisów. Dziś do Sejmu trafił nowy projekt prezydencki, który wprowadza m.in. kontrolę sądów nad decyzjami urzędników. Premier Donald Tusk nazwał propozycję Karola Nawrockiego pseudoinicjatywą.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Lubię, gdy prognozy się sprawdzają. Dziś właśnie to się dzieje. Temperatura prawie już osiągnęła maksymalny poziom awizowany na dziś. 28 stopni teraz. Niebo prawie w całości jest bezchmurne. Wartość na termometrze jeszcze nieco wzrośnie. Ciśnienie będzie spadać. Teraz 1011 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

8 września, wtorek. Dziś dzień dobrych wiadomości. Jeśli macie dla nas jakieś dobre wiadomości, no to proszę o kontakt 601 077 033. 5,5 minuty temu minęła 15, kolejna godzina w Radiu Emaus rozpoczęta. Na początek grupa Coldplay. Tomek Wandel z wami do godziny 19.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Data urodzenia nieznana. Miejsce nieznane. Rodzice nieznani. Tak jak zresztą i pierwsze lata jej życia. Za to w Nowym Testamencie z imienia pojawia się niemal od razu, choć jej imię wcale nie jest tam tak często przywoływane. Najświętsza Maryja Panna. To poprzez jej fiat dokonało się wcielenie. Miała więc pełne prawo stać w świetle tej cudownej historii. Tymczasem ona wybrała dyskretny cień. I cień okrywa również jej wspominane dzisiaj narodzenie. Wszystko, co o nim wiemy, pochodzi z pism apokryficznych. Największą i najbardziej wiarygodną wydaje się tutaj protoewangelia Jakuba. Powstała około roku 150. W niej znajdziemy świętego Joachima, świętą Annę, czyli rodziców Maryi. Tam przeczytamy o ich bezdzietności, o pragnieniu dziecka, a także i o tym, że gdy już przyszła na świat, to jako kilkuletnie dziecię Maryja została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie także zamieszkała. Dlaczego zatem wobec tak skromnych wzmianek i to w niekanonicznych księgach w ogóle wspominać dzisiaj jej narodzenie? Ano by sobie przypomnieć, że Maryja była zwykłym człowiekiem, że miała rodziców, że jako dziecko budziła ich po nocach, że nie była nieomylna albo wszystko wiedząca i że tak jak my miała wolną wolę, tyle tylko, że potrafiła zrobić z niej dobry użytek, bo będąc wolną od grzechu pierworodnego, niczego nie musiała ukrywać przed Bogiem. Dobrze jest o tym wszystkim pamiętać, a nawet rozważać. Z okazji urodzin Maryi, owszem, ale także i bez okazji. Na różańcu na przykład.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

Nawet się nie obejrzymy, a będziemy mieli w Poznaniu nową atrakcję i to i tu wcale nie mówię o nowej siedzibie Teatru Muzycznego. Do otwarcia nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego zostało jeszcze minimum 2 lata. Równolegle do prac budowlanych powstaje również ekspozycja, której projekt jest już gotowy. Zespół ostatnio przygotował również nową odsłonę Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Przedtem realizował też zlecenia m.in. dla Centrum Nauki Kopernik czy dla Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Jedną z muzealnych atrakcji w Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie lot sterowcem. Oczywiście nie dosłownie, bo przecież sterowce już nad Poznaniem nie latają tak często jak kiedyś. Na Winogradach mamy pozostałości wielkiej hali, w której te sterowce parkowały, ale technologia XXI wieku pozwala i pomaga czasem zrobić rzeczy wbrew pozorom niemożliwe. Czekajmy, zobaczymy, jak będzie ten lot sterowcem wyglądał. Już mogę powiedzieć, że będzie to wirtualny, ale bardzo interaktywny. Wypada nam poczekać te niecałe 2 lata i zobaczyć, jak to będzie naprawdę wyglądało. 24 minuty temu minęła 15, teraz grupa Wilki. Lecę, bo chcę, tak będzie śpiewał Robert Gawliński. Numen omen, to jest nawiązanie do tego, co przed chwilą opowiadałem o locie sterowcem.

0: Panorama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Kraków nie od razu zbudowano, Rzym też nie od razu zbudowano, bo o tym jest właśnie ta piosenka, to była grupa Morcziba. A jeśli chodzi o Rzym, to dogoniliśmy dzisiaj prawie Rzym, jeśli chodzi o temperaturę, bo w pięknym, wiecznym mieście dziś maksymalnie 34 stopnie Celsjusza, w Poznaniu 29, ale Poznań nie jest najcieplejszym miastem w Wielkopolsce, bo jest takim Rawicz, który leży na południu naszego regionu. Pozdrawiamy wszystkich Rawiczan, bo tak się chyba mówi o mieszkańcach Rawicza. Czy ktoś nas słyszy stamtąd?

Adam Szustak, polski duchowny, powiedział: jeśli masz bardzo zły dzień i wydaje ci się, że więcej nie dasz rady, że to już koniec, to zobacz przy sobie anioła, który szczurcha cię w bok i mówi: weź, nie przesadzaj. To cytat dnia, weźcie go sobie do serca. Jeśli macie jakiekolwiek przemyślenia na temat tego, co onegdaj powiedział ksiądz Adam Szustak, podzielcie się ze mną pod doskonale wam znanym numerem. Za 15 minut minie 16:00.

Jeśli chcecie wiedzieć, co przydarzyło się znanemu polskiemu aktorowi Zdzisławowi Wardeinowi w Poznaniu w czerwcu w roku 1956, koniecznie musicie zaplanować wizytę w Teatrze Nowym. Na przykład dziś, chociaż nie wiem, czy na dzisiejszy spektakl są jeszcze bilety. To ta wiadomość o tym spektaklu, a także inne zaproszenia kulturalne w naszym serwisie kulturalnym, jak zwykle o 16:30. Już teraz zapraszam.

0: Słuchacie Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
10: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 8 września, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Do Poznania przyjadą trzy nowe słonie. Rozpoczęły się targi Drema. W Centrum Olimpijskim zbiera się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poznański Ogród Zoologiczny przygotowuje się na przyjęcie nowych zwierząt. Będą to trzy słonice z niemieckiego Duisburga. Słoniarnia w Duisburgu nie spełnia wymaganych obecnie standardów, mówi Remigiusz Koziński z Nowego Zoo w Poznaniu.
3: Poznań jest w tej chwili jedynym ośrodkiem w Europie, który dysponuje wystarczająco dużą słoniarnią, która przeszła dodatkowo jeszcze w ramach przygotowywania się do przyjazdu słoni z Duisburga sporą modernizację. Poprawiliśmy różne elementy stricte techniczne w słoniarni po to, żeby można było bezpiecznie obsługiwać w niej 5 dorosłych słoni. Poprawiliśmy też warunki związane z dobrostanem tych słoni. Pojawił się piasek na biegalni.
2: Zoo nie podaje na razie dokładnej daty przybycia słoni do stolicy Wielkopolski. Na pewno nastąpi to przed końcem roku.
1: Gdzie z Poznania?
2: Strefy pokazowe dla majsterkowiczów, mistrzostwa wbijania gwoździ i kongres meblarski. W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się targi Drema. O tym, co dokładnie przygotowano dla zwiedzających, opowiedział dyrektor projektu Łukasz Rachubiński.
4: Po raz pierwszy otworzyliśmy swoje wrota, w cudzysłowie, na tak szeroką publiczność dla wszystkich pasjonatów i majsterkowiczów, gdzie specjalne strefy pokazowe czekają na tych gości targowych.
2: W programie zaplanowano też liczne panele dyskusyjne.
4: Pierwszego dnia odbywa się forum AI. Będziemy tutaj rozmawiać o sztucznej inteligencji, zastosowaniu jej w zakładach produkcji mebli. Drugiego dnia odbywa się kongres meblarski. Trzeciego dnia spotkanie kobiet branży drzewnej.
2: Targi potrwają do piątku 11 września.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Koncerty Dawida Kwiatkowskiego, Set Smiles, Golec Orkiestra, piknik aktywnych mieszkańców, strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko. Rawicz od 11 do 13 września zaprasza na swoje święto. To będą 3 dni muzyki, emocji i świetnej zabawy, jak zapewniają władze miasta. Szczegółowy program jest na stronie internetowej Rawicza. Warto też zapoznać się ze zmianami w organizacji ruchu w mieście podczas święta.
1: Informacje z kraju.
2: W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbierze się 16-osobowe prezydium zarządu PKOL. Ma ono ustalić termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział po posiedzeniu rządu, że ma nadzieję na zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim.
5: W ogóle skandalem jest to, że taki człowiek jak pan Piesiewicz był kiedykolwiek na tak ważnym i eksponowanym stanowisku. Myślę, że teraz ci, którzy go tam umieścili, ale tutaj mówię czysto o polityce, o działaczach Prawa i Sprawiedliwości typu Sasin, tego się bardzo wstydzą i odżegnują się od znajomości bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. On wykorzystywał swoje kontakty z politykami Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby uzyskać przychylność tych, którzy głosowali.
2: Z deklaracji bliskiego współpracownika Radosława Piesiewicza i jego zastępcy w PKOL-u Mieczysława Nowickiego wynika, że posiedzenie zarządu odbędzie się nie później niż w ciągu 7 dni od posiedzenia prezydium. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto. Prezes PKOL usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Dziś po raz ostatni lato Anno Domini 26 popieściło nas wysoką temperaturą, tak bardzo wysoką temperaturą. Od jutra słońca będzie już nieco mniej, od czasu do czasu spadnie deszcz, temperatury też będą niższe, ale nadal powyżej 20 stopni. Teraz w Wielkopolsce od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1009 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego programu, na tak zwany dobry początek. Cyndi Lauper.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Istnieje tylko jedna rzecz na świecie, która jest definitywnie i bezsprzecznie twoja. Jest to twoja wola. Zdrowie, władza, majątek i honor mogą zostać ci odebrane, ale wola jest nieodwołalnie twoja, nawet w piekle. Dlatego nic w życiu nie liczy się tak bardzo jak to, co zrobisz ze swoją wolą.
0: Lato z Radiem Emaus.

Poznańskie teatry ruszają z nowym sezonem, pełną parą. Wielka premiera w Teatrze Muzycznym już w najbliższą sobotę. Pani Daubtweier. Teatr Nowy na razie uruchomił dwie sceny. Trzecią scenę i drugą scenę. Ta druga scena nazywa się sceną imienia Sławy Kwaśniewskiej. Przez chwilę mi wyleciało z głowy, ale po co jest internet? Zawsze można szybko sprawdzić. A duża scena imienia Tadeusza Łomnickiego rusza w najbliższy weekend, czyli już całkiem niebawem. Co dziś w Teatrze Nowym, co dziś w Teatrze Polskim? O tym też, bo Teatr Polski też już zaczął nowy sezon artystyczny. Opowiem za parę chwil dosłownie w serwisie kulturalnym, na który zapraszam o 16.30, jak zwykle zresztą. Gramy po polsku.

0: na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: W niedzielę 20 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu wystąpi grupa Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. To w ramach koncertu poświęconego twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Wodecki, welcome to. Na ten koncert będę miał dla was podwójne zaproszenie. Proszę słuchać uważnie popołudniowych programów Radia Emaus, a szczególnie w piątek. Dzisiaj o 18:00 w Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka przy ulicy Prusa 3 w Poznaniu premiera spektaklu Johatsu. Spektakl zrealizowany w ramach programu OFF Polska, który jest projektem Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. W Domu Brytanii na Starym Rynku o 18:00 projekcja filmu Speak Out w reżyserii Jennifer de Volder. Premiera tego filmu miała miejsce 2 lata temu. O czym jest ten film? 14-letni Colin rozpoczyna naukę w nowym gimnazjum. Oswojenie się z nowym otoczeniem nie jest proste, zwłaszcza, że chłopak się jąka. Na swojej drodze bohater spotyka jednak nauczyciela języka francuskiego, który, chcąc zmotywować go do stawienia czoła kompleksom, obsadza go w szkolnej inscenizacji sztuki Cyrano de Bergerac. 18:00 Dom Brytanii. Tam ten film będzie można zobaczyć. Również o 18:00 w Teatrze Nowym na scenie nowej Zdzisiek. Inspiracją do powstania tego spektaklu są losy Zdzisława Wardeina podczas poznańskiego czerwca 1956. Jeszcze jedno teatralne zaproszenie na godzinę 19:00 do Teatru Polskiego. Tam na deskach dzisiaj Dracula Vagina Dentata. I jeszcze 5 propozycji kina Bułgarska 19 na dziś. O 19:30 film Tony, o 17:50 Odzyskany. 19:20 to Spa Weekend, o 19:30 O czym sobie nie mówimy i o 21:00 Gorzkie Święta. Ten film polecam wam szczególnie, to nowa pozycja w kinematografii w dorobku Pedro Almodovara. Zapraszamy i polecamy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Mówi się, że najbardziej pracowitym narodem świata jest naród japoński. Oficjalnie wszyscy pracują przecież 40 godzin tygodniowo, ale po 45 roku to właśnie Japonia postawiła na pracę jako motor odbudowy. Wtedy właśnie w słowniku pojawiło się słowo karoshi, czyli śmierć z przepracowania. Umierali głównie na zawał lub popełniali samobójstwa młodzi menadżerowie, którzy pracowali po 80 czy też niekiedy nawet 100 godzin dziennie. Trzeba dbać o swoje zdrowie zarówno psychiczne i fizyczne, gdyż jeśli będziemy zdrowi psychicznie, będziemy zdrowi fizycznie, jeśli będziemy zdrowi fizycznie, to będziemy zdrowi psychicznie i tak wszystko i tak będzie pisane nam. Tak, żeby było dobrze. Nie przepracowujcie się, dbajcie o odpoczynek. Dzisiaj jest też Światowy Dzień Wellbeing, czyli dobrego samopoczucia, o które trzeba cały czas dbać.

następnej godzinie naszego popołudniowego programu zajrzymy na chwilę w muzyczną kartkę z kalendarza. Zobaczymy, kto tam się urodził 8 września w muzycznej przeszłości. Teraz zajrzyjmy w tą jak najbardziej aktualną kartkę z kalendarza. 8 września, wtorek, dziś imieniny obchodzą Radosław, Maria i Adrianna. Obiecałem, że sprawdzę dokładnie, ile czasu zostało jeszcze do końca lata, a do początku wiosny. Już się za to biorę. Do końca lata dokładnie 14 dni, czyli równo 2 tygodnie, 9 dni, 15 minut i w tej chwili 5 sekund. Czy wiosna, czy jesień będzie złota? No to czas pokaże. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że nie przywita nas od razu wielkim chłodem, wielką słotą, jak to się właśnie mówi. Zagrajmy ponownie po polsku. Teraz w naszym programie grupa Magma. Za 9:17.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 8 września, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Plan zagospodarowania przestrzennego dla poznańskiego Golęcina mimo sprzeciwu społeczników uchwalony. Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na noc naukowców. Polska 2050 nie poprze czwartego projektu rządowego, jeśli będzie identyczny jak trzy poprzednie. Poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Zakłada on m.in. budowę hali lekkoatletycznej przy stadionie lekkoatletycznym, o co od lat starają się przedstawiciele klubów sportowych. Przewodniczący poznańskiego AZS-u Tomasz Szponder zaznaczał, że jest to jedyna możliwa lokalizacja.
3: Potrzebna jest kompleksowość rozwiązania. Dlaczego? No to jest w miarę oczywiste, tak? Jeśli budujemy dworzec kolejowy, to też nie budujemy tak, że w jednym miejscu budujemy peron, a 3 kilometry dalej budujemy budynek dworca kolejowego. Kompleks, to jest kompleks. Każdy powie, że kompleks sportowy jest najważniejszy. Hale, które istnieją od lat, nie tego formatu, na przykład na AWF-ie warszawskim, który tu był wspominany, czy na AWF-ie krakowskim, to są wszystko obiekty kompleksowo lekkoatletyczne, czyli obok stadionu jest hala.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla, że uchwalenie planu to nie tylko kwestia budowy hali.
4: Ja mogę zadeklarować na pewno, że co do ulicy Warmińskiej ta inwestycja, zrobię wszystko, żeby była zrealizowana. Również zrobię wszystko, żeby ten wjazd od Niesachowskiej. Także no, szukajmy kompromisów w tym zakresie. 17 lat tak naprawdę trwają te prace i nigdy nie znajdziemy rozwiązania, które zadowoli wszystkich, szczególnie w tak spolaryzowanym społeczeństwie.
2: 22 radnych było za przyjęciem planu, 8 wstrzymało się od głosu.
1: Informacje z Poznania.
2: Nauka bez granic to hasło tegorocznej Nocy Naukowców. Już 25 września na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie można posłuchać o rolnictwie, nowych technologiach oraz żywności i zdrowiu, zapowiada Joanna Wojciechowska z Działu Marketingu i Komunikacji Uniwersytetu.
5: Wśród wielu atrakcji będzie można poznać informacje o owadach jadalnych, także na wykładach na przykład dowiedzieć się więcej o designerskich fotelach czy projektowaniu mebli. Zapraszamy także na wykłady dotyczące map, no i oczywiście ciekawe warsztaty z zakresu na przykład ekonomii, o rachunkowości, młodych ekonomistach, no i z obszaru oczywiście przyrody i chemii. Będzie można dowiedzieć, czy można zbudować z drewna albo coś więcej o koloidach czy białkach.
2: Impreza rozpocznie się o godzinie 16. Wstęp jest wolny, jednak na większość wydarzeń obowiązują zapisy mailowe. Szczegóły są dostępne na stronie Uniwersytetu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 19 września w Poznaniu po raz kolejny odbędzie się gra miejska, tym razem w związku z Europejskim Tygodniem Mobilności. Na uczestników w poszczególnych punktach kontrolnych czekać będą animatorzy z różnorodnymi zadaniami, za które zdobyć będzie można upominek. Zespoły liczące od 2 do 7 zawodników mogą się już zapisywać na stronie gramiejska.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
1: Informacje z kraju.
2: Polska 2050 apeluje do koalicjantów o poparcie przygotowanego przez ugrupowanie projektu ustawy o kryptoaktywach. Adam Gomoła z Polski 2050 mówi, że jego klub nie poprze czwartego projektu rządowego, jeśli będzie identyczny jak 3 poprzednie.
6: Mamy być skuteczni, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że skutecznym będzie projekt Polski 2050, więc ja będę rekomendował mojemu klubowi, aby nie popierać kolejnego identycznego projektu, który jest waleniem głową w mur w formie ustawy rządowej, a przekonywanie koalicjantów, że należy dzisiaj dać szansę projektowi Polski 2050.
2: Prezydent skierował dziś do Sejmu własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Jest w nim mowa o obowiązkowej komunikacji i ostrzeganiu inwestorów, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów. Wprowadza też wymóg zgody sądu na przedłużenie blokady rachunku zamiast decyzji urzędniczej, którą przewidywał projekt rządowy. Ponadto większość jest tożsama z 3 regulacją przygotowaną przez Radę Ministrów.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Zachód słońca nastąpi dziś w okolicy godziny 19:23. W tej chwili nieco więcej chmur na niebie. Nadal jest bardzo ciepło, by nie powiedzieć gorąco. 28 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Król, oszust, rzemieślnik, prostytutka, cudzołożnik. Jezus w swoim rodowodzie przyznaje się do wszystkich swoich krewnych. Nie skupia się na ich upadkach, ale chce wskazać na dobro, które było w każdym z nich. W tym spisie jest też miejsce na moje imię. Ono nie jest bez znaczenia. Ono również jest zapisane w niebie. Bo jeżeli czynimy wolę Bożą, jesteśmy dla Jezusa bratem, siostrą i matką. Czy zdarza się mi nie przyznawać do bycia w rodzinie Jezusa?

Umbrella, the pouring rain, czyli padający deszcz, ale parasol zawsze w pogodowy, bo parasol należy nosić ze sobą i przy pogodzie. To byli Jay-Z i niejaka Rihanna. W naszym programie o 18.50 po raz kolejny dziś profesor Jerzy Bralczyk i jego felieton językowy Słowo o Słowie. Nieco później o 18.30 kolejny odcinek audycji zatytułowanej Przedsiębiorcy z talentem. Ta audycja przygotowywana przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. 18.30 i start. Zapraszam do posłuchań.

0: Jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

Popołudniowy program Radia Emaus za 14,5 minuty minie 18. Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią zajrzyjmy teraz na chwilę do kalendarium muzycznego o 10.30. Już taka chwila w naszym programie nastąpiła. Wtedy to wystąpił Krzysztof Krawczyk, który dziś świętowałby swoje kolejne urodziny. A w roku 1994, czyli równo 32 lata temu, 8 września, ukazała się kolejna w dyskografii płyta Joe Cockera i jej tytuł Have a Little Faith. Z tej płyty zostało wykrojonych parę singli, między innymi piosenka, którą doskonale znacie, ale która nie pochodzi bezpośrednio z repertuaru Joe Cockera. W 1966 ten przebój wylansował zespół Loving Spoonful, Summer in the City.

Kiedyś zastanawiałem się na antenie Radia Emaus, jak to właściwie jest z tym milczeniem, że jest ono złotem. Teraz, wtedy pięknie zareagowaliście, teraz mam inny problem, bo jestem od wielu lat fanem musztardy, czy to serbska, czy francuska, czy jeszcze inna. Ale dlaczego mówi się musztarda po obiedzie? Skąd się to w ogóle wzięło? Dla mnie jak musztarda to do obiadu, ewentualnie do kolacji i czasem do śniadania. Ale musztarda po obiedzie? To znaczy, że wszystko stracone? 601 077 033. Jak to właściwie jest z tą musztardą po obiedzie? Czekam na wasze reakcje.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Wtorek, 8 września, minęła 18.
0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Zakłada on m.in. budowę hali lekkoatletycznej przy stadionie. O jej powstanie od lat starają się przedstawiciele klubów. Przewodniczący poznańskiego AZS-u Tomasz Szponder zaznaczał, że jest to jedyna możliwa lokalizacja.
10: Potrzebna jest kompleksowość rozwiązania. Dlaczego? No to jest w miarę oczywiste, tak? Jeśli budujemy dworzec kolejowy, to też nie budujemy tak, że w jednym miejscu budujemy peron, a 3 kilometry dalej budujemy budynek dworca kolejowego. Kompleks, to jest kompleks. Każdy powie, że kompleks sportowy jest najważniejszy. Hale, które istnieją od lat, nie tego formatu, na przykład na AWF-ie warszawskim, który tu był wspominany, czy na AWF-ie krakowskim, to są wszystko obiekty kompleksowo-lekkoatletyczne, czyli obok stadionu jest hala.
9: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla, że uchwalenie planu to nie tylko kwestia budowy hali.
11: Ja mogę zadeklarować na pewno, że co do ulicy Warmińskiej ta inwestycja, zrobię wszystko, żeby była zrealizowana. Również zrobię wszystko, żeby ten wjazd od Niesachowskiej. Także no, szukajmy kompromisów w tym zakresie. 17 lat tak naprawdę trwają te prace i nigdy nie znajdziemy rozwiązania, które zadowoli wszystkich, szczególnie w tak spolaryzowanym społeczeństwie.
9: 22 radnych było za przyjęciem planu, 8 się wstrzymało. Przeciwko inwestycji na Golęcinie protestują społecznicy, ekolodzy i Rada Osiedla Sołacz.
0: Informacje z Poznania.
9: Strefy pokazowe dla majsterkowiczów, mistrzostwa wbijania gwoździ i kongres meblarski. W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się targi Drema. O tym, co dokładnie przygotowano dla zwiedzających, opowiedział dyrektor projektu Łukasz Rachubiński.
12: Po raz pierwszy otworzyliśmy swoje wrota, w cudzysłowie, na tak szeroką publiczność dla wszystkich pasjonatów i majsterkowiczów, gdzie specjalne strefy pokazowe czekają na tych gości targowych.
9: W programie zaplanowano też liczne panele dyskusyjne.
12: Pierwszego dnia odbywa się forum AI. Będziemy tutaj rozmawiać o sztucznej inteligencji, zastosowaniu jej w zakładach produkcji mebli. Drugiego dnia odbywa się kongres meblarski. Trzeciego dnia spotkanie kobiet branży drzewnej.
9: Targi potrwają do piątku 11 września. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Informacje z Leszna.
9: Inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie oraz Centrum Aktywności Mieszkańców. To tylko część tematów poruszonych podczas spotkania prezydenta miasta Leszna z mieszkańcami Zaborowa. Spotkanie odbyło się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 4. Rozpoczęło ono jednocześnie tegoroczny cykl rozmów prezydenta Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami poszczególnych części miasta.
13: To spotkanie wykorzystał pan prezydent m.in. do tego, aby omówić sprawę budowy tuneli kolejowych, aby wyjaśnić, dlaczego oświetlenie na ulicy Źródlanej i Ustronie nadal nie jest wykonane, ale także opowiedzieć mieszkańcom o tych inwestycjach, które już się dzieją, na przykład o modernizacji ulicy Henrykowskiej, czy też o budowie Centrum Aktywności Mieszkańców.
9: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z biura prezydenta. Kolejne spotkanie prezydenta z mieszkańcami zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek w szkole podstawowej numer 9. Rozpocznie się o godzinie 17.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: Jak przygotować służby na pożary, które mogą być coraz większe, bardziej dynamiczne i trudniejsze do opanowania? Między innymi o tych kwestiach w Poznaniu rozmawiają strażacy z kilku państw Europy. W stolicy Wielkopolski rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pożarnicza poświęcona nowym wyzwaniom i współpracy mundurowych z różnych krajów, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
14: Będziemy gościć strażaków z Hiszpanii, z Holandii, z Francji, z tych miejsc, gdzie doświadczenia pożarowe lub też dobre doświadczenia dotyczące zarządzania koordynacji zasobami ratowniczymi już miały miejsce.
9: Dwudniowa konferencja w Poznaniu ma służyć też podsumowaniu doświadczeń zdobytych podczas sierpniowego wyjazdu polskiej grupy ratowniczej do gaszenia pożarów w Hiszpanii.
0: Informacje kulturalne.
9: Koncerty Dawida Kwiatkowskiego, Sad Smiles, Golec u Orkiestra, Piknik Aktywnych Mieszkańców, Strefa Gastronomiczna i Wesołe Miasteczko. Rawicz od 11 do 13 września zaprasza na swoje święto. To będą 3 dni muzyki, emocji i świetnej zabawy, jak zapewniają władze miasta. Szczegółowy program jest na stronie internetowej Rawicza. Warto też zapoznać się ze zmianami w organizacji ruchu w mieście w tym czasie.
0: Informacje drogowe.
9: W związku z postępem prac na budowie trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu od jutra na odcinku między Ogrodową a Kościuszki będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu. Zapewniony zostanie jedynie przejazd dla służb i dojazd do pojazdów obsługujących stary browar. Natomiast dojazd do centrum handlowego w dalszym ciągu będzie możliwy od ulicy Kościuszki. Piesi na wskazanym odcinku ulicy Ratajczaka będą mogli poruszać się stroną wschodnią.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Pogoda.
5: Wtorkowe temperaturowe apogeum trwa właśnie teraz. 29 stopni na termometrze. Jutro będzie nieco chłodniej. Przelotne opady deszczu w prognozie, ale nie powiedziane, że te przelotne opady deszczu naprawdę wystąpią. Noc bardzo ciepła, temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ciśnienie nadal jest niskie.
4: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dobry wieczór. Nie, chyba jeszcze za wcześnie. Dzień dobry. Słońce zachodzi dopiero o 19.26 wszak. Zapraszam na ostatnią godzinę popołudniowego programu Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pani Dorota chce się dowiedzieć, czy można ochrzcić chłopca imieniem Gniewko. Pani Dorota wie, że to forma zdrobniała, Gniewosz lub Gniewomir, ale w takiej postaci podoba mi się i mężowi też. Czy można pozostać przy imieniu Gniewko, jak na przykład Mieszko? Tak się składa, że Rada Języka Polskiego daje czasami takie ekspertyzy, czy można jakoś dziecko ochrzcić, ale oczywiście te ekspertyzy nie są wiążące. One mają funkcję tylko doradczą. Można się na nie powołać, jeśli urzędnik stanu cywilnego wyraża jakieś wątpliwości co do poprawności jakiegoś imienia. Jak jest z imieniem Gniewko? Rzeczywiście mamy Mieszko, pojawia się czasem Zbyszko, pojawiały się także inne określenia, no pamiętamy Maćko, Zbyszko, z Bogdańca chociażby, Jaśko, Kaśko, to w naszej historii także osoby znane w takich właśnie formach, używano ich, pisze o nich historia. Czym może być zatem Gniewko? To, że Gniewko może być i od Gniewosza, i od Gniewomira, dawałoby możliwość użycia tego Gniewka, ponieważ niejasne jest, z jakiego, od czego to jest zdrobnienie. Ale prawdę powiedziawszy, już Gniewosz jest zdrobnieniem od Gniewomira. Najpierw był tylko Gniewomir. Gniewosz, występujący później w różnych komediach nawet, to jest już zdrobnienie, a Gniewko oczywiście jeszcze bardziej. Mnie by to imię nie przeszkadzało. Nie jest może najpiękniejsze, związane jest z gniewem. Ktoś, kto był nazywany Gniewomirem, to przynajmniej wiedział, że ten mir w jego nazwisku ten gniew uspokaja. Prawdopodobnie to jest ktoś, kto tym pokojem, mirem właśnie gniew likwiduje. Gniewko już tylko by się gniewał prawdopodobnie. Dlatego też nie podzielam Państwa opinii co do piękna tego imienia. Natomiast nie widziałbym żadnych przeszkód. Zresztą był taki serial chyba, o ile pamiętam, Gniewko, syn rybaka, i nikomu nie przychodziło do głowy, czy tego Gniewka należałoby odnosić, może zresztą w tym serialu była o tym mowa, nie pamiętam, do jakiegoś innego imienia. Jeśli chodzi o mnie, można by takie imię nadawać młodemu człowiekowi, ale czy nie lepiej sięgnąć po bardziej pokojowe imię?
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus na dobre.

Punktualnie o 18.30 zapraszam na audycję Przedsiębiorcy z Talentem. To program przygotowany przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Dziś 8 dzień września w kalendarzu mamy wtorek, a imieninowe pozdrowienia mamy dla Radosława, Marii, Adrianny, Adriana, Marianny, Alana, Adama, Zenona, Adriana, Sergiusza, Teofila, Nestora, Eusebiusza, Radosława, Serafina, Wioli i dla Amona. 18.24 za parę chwil. Audycja, o której wspomniałem, czyli Przedsiębiorcy z Talentem, startuje równo o 18.30. Zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent, w którym spotykają się ludzie przedsiębiorczy, żeby rozmawiać nie tylko o biznesie, ale także o wartościach, relacjach i o tym, co jest w życiu naprawdę ważne. Jakie miejsce powinna zajmować rodzina w życiu przedsiębiorcy? Czy można pracować dla rodziny tak, że zaczyna się ją tracić? O tym, jak pogodzić odpowiedzialność za firmę z odpowiedzialnością za rodzinę i najbliższych, porozmawiam dzisiaj z przedsiębiorcą Tomaszem Jankowskim. Witam cię, Tomek, serdecznie.
2: Witam. Cześć, Tomku. Dobry wieczór. Dzień dobry.
1: Ksiądz dr Rafał Ostrowski zaproponował taką hierarchię, która jest kompasem dla wierzącego przedsiębiorcy. Brzmi ona: Bóg, rodzina, firma, hojność. Pod tą samą nazwą odbywa się konferencja dla wierzących przedsiębiorców. W tym roku odbędzie się ona 9 października. Dla tych, którzy chcieliby wziąć w niej udział albo dowiedzieć się więcej, na końcu audycji podam informacje, gdzie można się zarejestrować. Wracając tutaj do naszej rozmowy. Rodzina zajmuje miejsce przed firmą w tej hierarchii. Bóg, rodzina, firma, hojność. I mam, Tomek, do ciebie takie pytanie. Czy zgadzasz się z tym, że właśnie rodzina powinna być przed firmą? A jeśli tak, to dlaczego? Dlaczego tak powinno być?
2: Też się zgadzam z taką hierarchią. Uważam, że w ogóle jakby równanie tych dwóch rzeczy, że rodzina i firma porówno, to uważam, że to się nie uda. Że na czymś się trzeba skupić. Można dokonać wyboru, że firma jest ważniejsza, ale wtedy bardzo szybko się rodzina sypie, tak uważam. Znaczy, też z praktyki widzę, jak są momenty takie, że firma jest, dla mnie staje się ważniejsza, to wtedy relacje, rodzina, to wszystko bardzo szybko się psuje. Dlatego uważam, że to, co jest człowieka buduje, to, co człowieka trzyma w kupie, to, co człowieka powoduje, że wzrasta, że jest, ma jakiś zestaw wartości, to jest właśnie rodzina i dlatego rodzina powinna być zaraz jakby wyżej w priorytetach niż firma i to firma powinna służyć rodzinie, a nie na odwrót. Nawet jeżeli członkowie rodziny pracują w firmie, no to oni nie służą tej firmie, tylko ta firma powinna im służyć w utrzymaniu, czy po prostu zapewnienie funkcjonowania, ale to właśnie firma ma służyć rodzinie, a nie na odwrót.
1: Jeżeli mówisz, że przedsiębiorczy tata albo przedsiębiorcza mama ma służyć rodzinie, to czego w takim razie rodzina oczekuje, czy potrzebuje od przedsiębiorcy? Od rodzica.
2: To jest tak, że potrzebują przede wszystkim jego, czy mojej, no mogę mówić o sobie, potrzebują dzieci mojej obecności, nie tylko fizycznej, ale psychicznej, tak, żeby się wyłączyć, żeby po prostu być z nimi. To jest ciągła praca, to jest ciągłe podejmowanie decyzji, czy ja chcę być z nimi tu i teraz. Milion myśli się kotuje, spraw do rozwiązania z urzędami, z pracownikami, z klientami i tak dalej. Każdy, kto prowadzi własny biznes, doskonale wie, o czym mówię i chodzi o to, że co mogę dać, to właśnie podejmowanie decyzji, że rodzina jest dla mnie ważniejsza i w momencie, kiedy jestem z dzieckiem, to jestem z dzieckiem i wyłączam swoje myśli. To co to znaczy wyłączam? Kiedyś usłyszałem co to, takie fajny tip, co to znaczy, żeby przełączyć. Po prostu na siłę zastępuję myślenie o tym dziecku. Jeżeli jakby jest natłok myśli, to nie można ich wyłączyć i po prostu myśleć o niczym. Trzeba na siłę zastępować o czymś innym. Jeżeli jestem z dzieckiem, to na siłę zastępuję, co ona teraz przeżywa, czy ten klocek zielony pasuje do tego żółtego, jak to narysować tą kolorowankę, czy jak, co, whatever, coś innego tam zrobić z dzieckiem, ale po prostu zastępować te myśli. Myślę, że to jest takim kluczem, czyli dać całego siebie, nie tylko fizycznie być, ale też psychicznie, po prostu obecność z dzieckiem.
1: A zapytam jeszcze, jak ta relacja działa w drugą stronę, bo powiedziałeś, co rodzina potrzebuje od przedsiębiorcy, a w takim razie zapytam, co rodzina daje przedsiębiorcy? Co ty czerpiesz z rodziny właśnie?
2: Wiesz co, Ja mam dużą rodzinę. Jest coś takiego, że rodzina wielodzietna się od trójki zaczyna. To myślę, że my mamy 12 rodzin, tak byśmy myśleli, 4 wielodzietne rodziny pod jednym dachem. Mamy w ogóle własny autobus. Musiałem zrobić prawo jazdy na autobus, żeby wozić rodzinę. Także mamy 14-osobowy swój autobusik. I co może dać rodzina mi jako... Co mi daje rodzina jako przedsiębiorcy? Otóż chodzi o to, że nie znam przedsiębiorcy, który nie miałby jakiegoś poważnego kryzysu, takiego finansowego, czy że ktoś kogoś oszukał, albo że po prostu no coś się wydarzyło, że nagle ma bardzo duże problemy, czy to finansowe, czy to formalne, czy to jakiekolwiek inne. Ale mówię o takich poważnych, że to naprawdę nie, jak coś się wydarzy, to nie znajdujemy tego rozwiązania i to nas przytłacza i to jest po prostu... totalnie nie wiemy i jest taki... Właśnie to jest ta rodzina, która trzyma w kupie, bo klienci mogą odejść, mogą zrobić coś źle, pracowniki odchodzą, coś tam tego, a to rodzina jest tym, co trwa, co jest czymś taką bazą, takim fundamentem, na którym stoimy, na którym możemy oprzeć swoje przetrwanie, to swoje po prostu, jakby tak obrazowo powiedział, że coś się wysypie w firmie poważnie, że tracę grunt pod nogami, ale niżej jest ten fundament, że tam nie ma dalej ruchomych piasków, tak, które wciągają, ale mogę stanąć na tym fundamencie, którym jest rodzina, którym... No oczywiście fundamentem jest Pan Bóg, tak? To najważniejsze, ale mi chodzi o to w takim jakby porównaniu tutaj firma rodzina, nie?
1: Kiedy wracasz z pracy do domu, to wchodząc do domu przekraczasz taką niewidzialną granicę. Jest to właśnie taka granica, która oddziela życie rodzinne od życia zawodowego. Czy jest możliwe właśnie faktycznie oddzielenie jednego od drugiego? A jeśli tak, to jak sobie właśnie z tym oddzieleniem radzisz?
2: Nie wiem do końca, jak jest, bo mówisz tam w życiu zawodowego, czyli które jakby szerokie pytanie dotyczące nie tylko przedsiębiorców, ale też ludzi pracujących na etacie. Ja na etacie przepracowałem tydzień i po czym stwierdziłem, że to nie dla mnie i zakładam własną firmę, ale wyobrażam sobie, że ktoś, kto pracuje na etacie, no to może przychodzi godzina tam 15-16, przebiera się, wychodzi, zostawia wszystkie problemy w firmie i tam. No tak, tak często jest. Natomiast bycie przedsiębiorcą, no to jest 24 godziny na dobę się człowiek jest przedsiębiorcą. I teraz ta granica, gdzie należy oddzielić, to jest to, co wcześniej powiedziałem, to są te właśnie myśli, odczucia, kiedy jestem z rodziną. Uważam, że tutaj jest ta granica, czyli jakby, oczywiście czasowa też nie możemy tak, że, no, że tak myślami jestem z rodziną, ale o północy kończę pracę. No oczywiście, że nie. No, powiedzmy o ludzkich godzinach kończymy pracę, tam powiedzmy 16-17, czy coś, jesteśmy w domu, tak? I to nie jest granica, bo granicą jest właśnie połączenie tego bycia fizycznie z tym psychicznym, próbowaniem się odłączenia. Oczywiście, jak jesteśmy z dziećmi, się pobawię, znam z nimi godzinę, dwie na rowery pójdę, czy coś tam, czy na plac zabaw, no to wracając już z tego placu zabaw, że dzieci gdzieś tam do przodu pobiegną, no oczywiście wracają te myśli, znowu analizuję, czyś tam ten klient, coś tam, tu temat jakiś tam, to płatność, to urząd skarbowy, to coś i to po prostu jest i to się dzieje. Natomiast uważam, że ta granica to właśnie jest wtedy, kiedy jestem z dzieckiem i muszę podejmować, znaczy nie muszę, chcę, po prostu chcę, ze względu na to, że rodzina jest dla mnie ważniejsza w priorytecie, że tu podejmuję decyzję, że zastępuję myśli tymi, które są związane z dzieckiem po prostu.
1: Powiedziałeś, że kiedy pojawiają się problemy, to rodzina jest taką ostoją właśnie, takim bastionem bezpieczeństwa, który daje właśnie takie poczucie stabilności. Powiedz mi w takim razie, czy problemy, które są związane z prowadzeniem firmy, mają wpływ na to,

0: kryzysu, tak? Ale oczywiście w danym momencie, kiedy przedsiębiorca przechodzi duży kryzys, przechodzi duże trudności, no on jest obciążeniem psychologicznym dla rodziny, dla relacji, dla zdrowego funkcjonowania, dla też bycie miłym, tak? Czy bycie sympatycznym, nie krzyczenie na dzieci, no to w tym momencie, kiedy przedsiębiorca przeżywa takie trudności w rodzinie, no to jest tym obciążeniem, no bo trudno mu sobie poradzić z emocjami, z tymi trudnościami. No i to jest moment właśnie, kiedy ta rodzina wspiera, nie? Kiedy ten kierunek przepływu pozytywnych, dobrych rzeczy jest po prostu w stronę tego, kto potrzebuje tej pomocy, tak? No bo jesteśmy rodziną, zespołem, bo to żeby się wzajemnie wspierać, tak? I ja myślę sobie, że przeżywanie trudności jako przedsiębiorcy, szczególnie myślę, jeśli chodzi o mężczyznę, jest ważnym, żeby nie ukrywać przed dziećmi tego, z czego to wynika, co się dzieje. No bo prowadzenie własnej firmy to nie tylko, że jest fajnie, ale że też jest i trudno. I chyba, nie wiem, czy częściej nie jest trudno.
1: Niż fajnie.
0: Niż fajnie, tak? A no, częściej się mówi o tym, kiedy jest fajnie, ale chyba jednak częściej jest tak sytuacja, że są po prostu rzeczy do zrobienia, które są albo fajne, niefajne, po prostu się je robi. Trzeba przeorać topole, tak? A sam oraz sieje coś, wszystko, wiecie, ile tych czynności jest, a zbiory są krótkie, tak? Prowadzenie przedsiębiorstw, firmy też tak jest, no nie? I chodzi mi o to, że wychowanie dzieci, żeby pokazywać im, że co z tego to wynika, żeby ich nie obciążać tym, że zbytnio, to jest trochę płynna granica, ale ogólnie uważam, że warto, żeby dzieci po prostu wiedziały, co z czego wynika, no bo to też jest ich nauka, że pieniądze nie biorą się ze ściany, tak? Jak dzieci mówią, skąd są pieniądze, no to ze ściany się biorą. No tata podchodzi do ściany, ktoś tam klika i bierze ze ściany pieniądze, nie? Tylko, że wiedzą, że no, trzeba na nie zarobić, trzeba być efektywnym.
1: Do tej pory rozmawialiśmy tutaj o relacji do rodziny. Powiedz mi, czy prowadzenie firmy wpływa z kolei na relację małżeńską?
0: No właśnie, to jest najważniejsza. Dobrze, że to pytanie na koniec jest, bo tych wszystkich relacjach to jest najważniejsza rzeczywistość. Oczywiście ja bym to tak ocenił, no bo jak jest dobrze w firmie, no to nie ma takiego dużego wpływu na rodzinę. W sensie, no dobrze, fajnie jest, wszyscy się cieszymy, jesteśmy zadowoleni, a bardziej pytanie mi się, że co się dzieje, kiedy jest źle w firmie, kiedy to człowieka spadają po prostu duże trudności, jak to wpływa na rodzinę. To ja bym to nazwał tak, jest to zły wpływ jest odwrotnie proporcjonalny do ilości randek w małżeństwie. Po prostu randki w małżeństwie muszą być. Czas dla siebie, 10-15 minut z kawką usiąść, to są rzeczy, które po prostu muszą być. Jak to moja żona powiedziała, takie zdanie, że czasami trzeba przepchać te rozmowy o pogodzie. Po prostu. Jak jest w małżeństwie, że nie ma o czym gadać, że długo nie było randek, no mamy staż 20, ile lat? No ponad 20 lat małżeństwa, 12 dzieci i też zdarza nam się taki moment, że po prostu gdzieś tam zagubimy tą relację i trzeba ją odbudować i czasami to jest gadanie, wiecie, o pierdołach, o pogodzie, o tym, jak się czuję dzisiaj, czy coś tam, no mówię o jakichś drobiazgach, żeby odbudowywać, no nie? I to jest, na szczęście rzadko mamy takie momenty, bo staramy się rzeczywiście pilnować, nie? Że jak dzieci coś tam chcą, mama, tata, bo wszyscy chcą, po prostu to wychodzimy na przykład na taras, zamykamy balkon, dzieci 10 minut, nikt do nas nie przychodzi, my ze sobą gadamy. No i dzieci tam czasami robią barykady przy tym salonie i maluchów tam pilnują, żeby nikt nie wychodził, bo mama z tatą są dla siebie i sobie gadają. I oni też wiedzą, że my potrzebujemy tego czasu. Nie?
1: Tomek, czy jakąś taką wskazówkę jeszcze, takie słowo właśnie na zakończenie, które zapadłoby w pamięci w kontekście tego, jak właśnie ustawić firmę w stosunku do rodziny?
0: Ja bym może powiedział to troszeczkę inaczej, takie przesłanie dla tych, którzy po prostu nie bójcie się mieć dużo dzieci. Rodzina duża to jest duże błogosławieństwo, duży trud, ale to jest takie coś, że niesamowita, najlepsza historia życia, po prostu, których nie mogłem sobie zaplanować, wyobrazić, ale mając 12 dzieci, to jest naprawdę zarąbista historia życia.

0: Dziękuję Ci, Tomek, za takie niesamowite świadectwo i to optymistyczne, dobre słowo na koniec. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i tutaj przybycie do studia.
1: Dziękuję.
0: Tak jak wspomniałem na początku, 9 października odbędzie się konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność, 9-10 października bieżącego roku. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się zapisać albo zdobyć jakieś informacje na temat tej konferencji, to można to zrobić na stronie internetowej integracjaprzedsiębiorcówpisanerazem.eu. Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można z kolei znaleźć na stronie talentpoznań.pisanerazem.pl. Gdyby jakieś pytania się pojawiły, propozycje do naszej audycji, do tematów, które mielibyśmy poruszyć, to można to zrobić wysyłając maila na adres radio@talentpoznań.pl. A teraz zapraszam jeszcze na takie muzyczne zaproszenie właśnie na wspomnianą konferencję. Bardzo dziękuję za spotkanie i wspólnie spędzony czas. Żegna się z Państwem Tomasz Cyfert w Talencie. Do zobaczenia na antenie radia. Do

Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Za 7 minut minie 19 w naszym programie, o 19 serwis, o 23 podsumowanie dnia, o 20 i 22 aktualności Radia Watykańskiego, o 22.10 natomiast audycja Kuba Antkowiaka ze starej płyty, ta audycja powtórkowa, premiera tej audycji miała miejsce w sobotę. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 14.30. Teraz życzę Wam pogodnego, ciepłego, w sumie nie muszę życzyć ciepłego wieczoru, bo wieczór jest ciepły, a nawet gorący, ale życzę Wam pogodnego wieczoru, pogoda ducha najważniejsza, pamiętajcie o tym. Kłaniam się do jutra, Tomek Wandel, do usłyszenia.

0: tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
2: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
3: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
0: Po prostu dobre radio.
2: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Plan zagospodarowania przestrzennego dla poznańskiego Golęcina mimo sprzeciwu społeczników uchwalony. Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza na noc naukowców. Polska 2050 nie poprze czwartego projektu rządowego, jeśli będzie identyczny jak trzy poprzednie. Poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Zakłada on m.in. budowę hali lekkoatletycznej przy stadionie lekkoatletycznym, o co od lat starają się przedstawiciele klubów sportowych. Przewodniczący poznańskiego AZS-u Tomasz Szponder zaznaczał, że jest to jedyna możliwa lokalizacja.
2: Potrzebna jest kompleksowość rozwiązania. Dlaczego? No to jest w miarę oczywiste, tak? Jeśli budujemy dworzec kolejowy, to też nie budujemy tak, że w jednym miejscu budujemy peron, a 3 kilometry dalej budujemy budynek dworca kolejowego. Kompleks, to jest kompleks. Każdy powie, że kompleks sportowy jest najważniejszy. Hale, które istnieją od lat, nie tego formatu, na przykład na AWF-ie warszawskim, który tu był wspominany, czy na AWF-ie krakowskim, to są wszystko obiekty kompleksowo lekkoatletyczne, czyli obok stadionu jest hala.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla, że uchwalenie planu to nie tylko kwestia budowy hali.
3: Ja mogę zadeklarować na pewno, że co do ulicy Warmińskiej ta inwestycja, zrobię wszystko, żeby była zrealizowana. Również zrobię wszystko, żeby ten wjazd od Niesachowskiej. Także no, szukajmy kompromisów w tym zakresie. 17 lat tak naprawdę trwają te prace i nigdy nie znajdziemy rozwiązania, które zadowoli wszystkich, szczególnie w tak spolaryzowanym społeczeństwie.
1: 22 radnych było za przyjęciem planu, 8 wstrzymało się od głosu.
0: Informacje z Poznania.
1: Nauka bez granic to hasło tegorocznej nocy naukowców. Już 25 września na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie można posłuchać o rolnictwie, nowych technologiach oraz żywności i zdrowiu, zapowiada Joanna Wojciechowska z Działu Marketingu i Komunikacji Uniwersytetu.
4: Wśród wielu atrakcji będzie można poznać informacje o owadach jadalnych, także na wykładach na przykład dowiedzieć się więcej o designerskich fotelach czy projektowaniu mebli. Zapraszamy także na wykłady dotyczące map, no i oczywiście ciekawe warsztaty z zakresu na przykład ekonomii, o rachunkowości, młodych ekonomistach, no i z obszaru oczywiście przyrody i chemii. Będzie można dowiedzieć, czy można zbudować z drewna albo coś więcej o koloidach czy białkach.
1: Impreza rozpocznie się o godzinie 16. Wstęp jest wolny, jednak na większość wydarzeń obowiązują zapisy mailowe. Szczegóły są dostępne na stronie uniwersytetu.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: 19 września w Poznaniu po raz kolejny odbędzie się Gra Miejska, tym razem w związku z Europejskim Tygodniem Mobilności. Na uczestników w poszczególnych punktach kontrolnych czekać będą animatorzy z różnorodnymi zadaniami, za które zdobyć będzie można upominek. Zespoły liczące od 2 do 7 zawodników mogą się już zapisywać na stronie gramiejska.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
0: Informacje z kraju.
1: Polska 2050 apeluje do koalicjantów o poparcie przygotowanego przez ugrupowanie projektu ustawy o kryptoaktywach. Adam Gomoła z Polski 2050 mówi, że jego klub nie poprze czwartego projektu rządowego, jeśli będzie identyczny jak trzy poprzednie.
5: Mamy być skuteczni, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że skutecznym będzie projekt Polski 2050, więc ja będę rekomendował mojemu klubowi, aby nie popierać kolejnego identycznego projektu, który jest waleniem głową w mur w formie ustawy rządowej, a przekonywanie koalicjantów, że należy dzisiaj dać szansę projektowi Polski 2050.
1: Prezydent skierował dziś do Sejmu własny projekt ustawy o kryptoaktywach. Jest w nim mowa o obowiązkowej komunikacji i ostrzeganiu inwestorów, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów. Wprowadza też wymóg zgody sądu na przedłużenie blokady rachunku zamiast decyzji urzędniczej, którą przewidywał projekt rządowy. Ponadto większość jest tożsama z trzecią regulacją przygotowaną przez Radę Ministrów.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci, Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
2: Rodowód Jezusa to lista imion pełna dramatów, błędów i różnych ludzkich historii. To nie jest idealna opowieść. Bóg wchodzi w rzeczywistość taką, jaka ona jest, z jej pogmatwaną przeszłością. Historia Józefa, który mierzy się z niezrozumiałą sytuacją, pokazuje,

0: godności. On jest Emmanuelem, Bogiem z nami, w każdym naszym dniu. Nie muszę być doskonały, by On chciał działać. Pomyśl, czy potrafię przyjąć moją historię wraz z jej trudnościami, wierząc, że Bóg jest obecny także w tym.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

0: grzechów. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: moją garściami każdy chce brać.
1: Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
7: Radio
2: Emaus.
7: Po prostu dobre radio.
8: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
9: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
10: Nie jesteście straconym pokoleniem, ale Bożym dziś i nadzieją Kościoła, mówi papież do afrykańskiej młodzieży. We Francji Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który uczci relikwie świętej tuniki Chrystusa. Rozszerzenie wizyt ad limina o obecność świeckich, taką propozycję przedstawiły papieżowi synodalne grupy robocze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W stolicy Gany Akrze trwają Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Regionalne spotkanie wzorowane na Światowych Dniach Młodzieży. Biorą w nim udział młodzi ludzie z 16 afrykańskich państw, a z wideo przesłaniem zwrócił się do nich także papież. Ojciec Święty zachęcał, by za wzór postępowania obierali Jezusa i by pamiętali, że ich życie jest nieocenionym skarbem dla świata i Kościoła.
11: W czasie, gdy tak wiele kryzysów zdaje się zaciemniać wasz horyzont, pragnę zachęcić was, abyście szli naprzód, nie tracąc nadziei. Wiem, jak bardzo ciężar wątpliwości, niepewności, a czasem także poczucia braku bezpieczeństwa może przytłaczać wasze ramiona i burzyć wasze plany na przyszłość. Jednak nie jesteście młodzieżą przeznaczoną na straty, jak wielu może sądzić. W Kościele, rodzinie Boga, jesteście Bożym dzisiaj, jesteście dzisiaj Kościoła. Drodzy młodzi, liczę na was i pokładam was zaufanie. Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami przekażcie światu mocne przesłanie. W świecie naznaczonym wojnami i konfliktami różnego rodzaju. Bądźcie świadkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Nie poświęcajcie waszej tak cennej młodości na ołtarzu pozornych przyjemności i powierzchowności.
10: We Francji trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty. Organizatorzy czuwania młodzieży na stadionie Stade de France poinformowali, że podczas nabożeństwa zostanie wystawiona święta tunika Chrystusa, przechowywana w pobliskiej bazylice w Argenteuil. Zaś Leon XIV będzie pierwszym papieżem w historii modlącym się przed tą relikwią.
12: Przewiezienie tuniki na stadion sportowy, na którym wraz z papieżem będzie się modlić 80 tysięcy osób, to wydarzenie bez precedensu. Po pierwsze dlatego, że na widok publiczny jest ona wystawiana jedynie raz na 50 lat, a także przy okazji najważniejszych jubileuszy, takich jak niedawny Rok Święty czy 1700-lecie Soboru Nicejskiego. Po drugie, z tego względu, że zaledwie kilka razy w historii zdarzyło się, by relikwia opuściła bazylikę, w której jest przechowywana.
10: Sekretariat Generalny Synodu przedstawił raporty z prac kolejnych grup roboczych powołanych przy okazji Synodu o Synodalności. Jedna z nich zajmowała się potrzebą pogłębienia współpracy pomiędzy biskupami a ruchami i wspólnotami, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i duszpasterskim. Druga zaś możliwymi zmianami w wizytach ad limina, które biskupi odbywają w Watykanie co kilka lat.
12: Wśród propozycji, które są wynikiem konsultacji prowadzonych na różnych szczeblach Kościoła i które zostały przedłożone Ojcu Świętemu, jest m.in. postulat, by raporty, które poszczególne diecezje przygotowują dla Stolicy Apostolskiej przed wizytami ad limina, powstawały przy udziale osób świeckich. Świeccy przedstawiciele diecezji mieliby też towarzyszyć biskupom podczas wizyty w Rzymie, zaś po jej zakończeniu odpowiednie wnioski miałyby być wdrażane w kościołach lokalnych, a sprawozdanie z watykańskich spotkań przedstawione ogółowi wiernych.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Zaprasza Michał Jaworowski.
1: Kim jesteśmy? Jako mężczyźni i jako kobiety. Czym jest męskość i kobiecość? I co to w ogóle znaczy być mężczyzną albo kobietą? Na te pytania ludzkość próbuje sobie odpowiedzieć już od zarania dziejów, a w ciągu ostatnich dekad ten temat płciowości człowieka, jego męskości i kobiecości stał się jednym z chyba najbardziej palących tematów współczesności. Niektórzy trochę się na to obruszają, no bo w końcu ile można mówić o seksie i o czymś, co jest, a przynajmniej powinno być, tak oczywiste i naturalne dla naszego gatunku. Inni z kolei podają w wątpliwość to, czy Kościół powinien, albo czy w ogóle ma prawo wypowiadać się o tych sprawach. I rzeczywiście, jedni i drudzy mają tutaj sporo racji, no bo w końcu, jak to celnie ujął kiedyś świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, Kościół to nie jest poradnia seksuologiczna. Ale z drugiej strony, te pytania o męskość i kobiecość i o ich wzajemne relacje wiążą się nierozerwalnie z pytaniami jeszcze bardziej fundamentalnymi. Z pytaniami o to, kim w ogóle jest człowiek, gdzie jest źródło jego godności, jakie znaczenie ma ludzkie ciało i czy w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy moja wolność? Do tego ta tajemnica bycia mężczyzną i kobietą wiąże się też nierozerwalnie z inną tajemnicą, z tajemnicą miłości i życia. A ta tajemnica stoi w ogóle w samym centrum chrześcijaństwa. I tak naprawdę to właśnie dopiero w świetle chrześcijaństwa, w świetle stworzenia, wcielenia i zmartwychwstania, a bardziej konkretnie w świetle samego Jezusa Chrystusa żyjącego w Kościele, ta wielka tajemnica jakoś się wyjaśnia. Bo tylko w Nim samym tak naprawdę możemy znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania. I właśnie dlatego chciałem Cię dzisiaj, drogi bracie, kochana siostro, zaprosić do wysłuchania tego, co Pan Bóg poprzez Kościół ma nam do powiedzenia na ten tak ważny temat męskości i kobiecości, płciowości i oblubieńczości, cielesności i człowieczeństwa. Być może uda mi się w ten sposób chociaż trochę pomóc Ci jeszcze lepiej rozumieć, przeżywać i spełniać siebie jako syna lub córkę Boga. Na pewno nie chcę Ci narzucać tego, kim masz być, ani jak masz żyć. Ale chcę Ci pokazać pewne możliwości, które już w Tobie są, które Bóg w Tobie złożył, kiedy Cię stwarzał, a które być może do tej pory były dla Ciebie jakoś niejasne albo nawet niewidoczne. Nie chcę się tutaj wypowiadać autorytatywnie, jak jakiś wszechwiedzący i nieomylny ekspert, tylko po prostu jako ktoś, kto całkiem już sporo czasu poświęcił na badanie tych zagadnień i kto chce teraz podzielić się z Tobą tym, co do tej pory odkrył i zebrał. Czy to wszystko mi się uda, tego nie wiem, ale jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę Cię ostrzec, że wiele rzeczy, o których będziemy tutaj mówić, może być dla Ciebie trudne do przyjęcia. Zresztą generalnie katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie, a także w ogóle o człowieku, o płciowości, o mężczyźnie i kobiecie, napotyka dzisiaj na bardzo silny opór. Dlaczego tak się dzieje? Pomijając kwestię walki duchowej, bo skoro to w rodzinie uczymy się miłości i bycia człowiekiem, to nic dziwnego, że jest tak mocno atakowana. Przyczyna leży w naszej filozofii, a konkretnie w pewnych założeniach, które przyjmujemy, czasami wyraźnie i wprost, a czasami tylko nieświadomie. Zacznijmy od założeń współczesnego, a więc ponowoczesnego świata. Otóż człowiek współczesny ma zakodowane przekonanie, że jego godność, a więc i poczucie szczęścia są wprost proporcjonalne do jego wolności. Czyli im większa wolność, tym większa godność i szczęśliwość. Jeśli wolność staje się absolutna, to godność i szczęście również. Nawiasem mówiąc, czy nie brzmi nam to znajomo? Pokusa z raju ciągle powraca. Ale jednocześnie ten człowiek współczesny przyjmuje jeszcze drugie założenie. Takie, że Boga nie ma, a natura, w tym również nasza własna natura, to tylko pozbawiony sensu i celu mechanicystyczny, deterministyczny system, który siłą nam się narzuca, ograniczając w ten sposób naszą wolność. Jest jak więzienie, które jak jakieś dzikie zwierzę albo jak jakiś robot samo nas ściga i otwiera zęby swoich krat, żeby nas pożreć i na zawsze zamknąć w lochach swoich trzewi. Ale nie tylko natura, ale kultura też jest zresztą traktowana bardzo podobnie, mimo że ona jest już przecież wytworem człowieka. Między innymi rewolucja Freuda na przykład sprawiła, że zaczęliśmy postrzegać społeczeństwo z jego wytworami tylko jako uciemiężenie dla naszego zwierzęcego id i jego popędów życia i śmierci. Chociaż tak naprawdę to już od Jean-Jacques Rousseau zaczęliśmy myśleć, że w ogóle socjalizacja, cywilizacja i tak dalej tylko psuje naturalnie dobrego człowieka. Więc nic dziwnego, że dzisiejszy człowiek chce za wszelką cenę wyzwolić się z okowów natury, kultury, a także z więzów rodzinnych i społecznych, które postrzega jako zagrożenie dla swojej wolności, czyli dla swojego dążenia do boskiej autonomii, a ostatecznie jako zagrożenie dla samego siebie, zwłaszcza jeśli dodamy do tego wszystkiego różne traumy spowodowane złym dzieciństwem, które sprawiają, że wszelkie możliwe nakazy czy zakazy traktujemy z góry jako tyranie. Zresztą w ogóle od czasów oświecenia, a nawet tych trochę wcześniejszych, zaczęliśmy utożsamiać wszelką aktywność czy przyczynowość z tyranią, z narzucaniem komuś czegoś. Zapomnieliśmy, że jest takie coś jak miłość, jak dar z siebie, a wszędzie zaczęliśmy widzieć tylko relacje pan-niewolnik. To właśnie takie założenia, jak te powyżej, legły u podstaw choćby bardzo wielu odmian feminizmu, a także ideologii gender czy trans i posthumanizmu. Tylko, że nie trzeba być geniuszem, żeby móc stwierdzić, że takie zaprzeczanie ludzkiej naturze, burzenie kultury i rozrywanie więzi rodzinnych jest nawet bardziej niszczące niż na przykład odwracanie biegu rzek przez Stalina. Zresztą notabene to właśnie pierwsi teoretycy komunizmu głosili, że patriarchalne małżeństwo jest miejscem ucisku kobiety przez mężczyznę. Bo skutkiem takiej postawy zaprzeczania jest izolacja, zagubienie, lęk, depresja, a ostatecznie w takiej czy innej formie śmierć. Tyle w temacie założeń filozoficznych, które rządzą dzisiaj mentalnością wielu współczesnych ludzi, zwłaszcza na szeroko pojętym Zachodzie. A jakimi założeniami kieruje się Kościół w swoim nauczaniu? Po pierwsze, jego punkt widzenia jest ściśle teistyczny, czyli zakłada istnienie Boga. Boga, który, jak wynika z danych objawienia, czyli z tego, co Bóg sam nam o sobie powiedział, jest miłością, jest osobą, a co więcej, jest nawet trójcą, czyli wspólnotą osób. Wspólnotą, do której aktem swojej wolnej, niczym nieprzymuszonej woli zaprosił i nas, stwarzając nas z miłości i każdemu i każdej z nas, dając pewne powołanie. To powołanie ma różne stopnie i warstwy. To najbardziej fundamentalne i dotyczące nas wszystkich to powołanie do życia i do świętości, czyli do wiecznego, szczęśliwego życia z Bogiem w Jego miłości. Poza tym, każdy i każda z nas, jako mężczyzna i kobieta, ma również swoje indywidualne powołanie. Do bycia mężem i ojcem lub żoną i matką, do bycia kapłanem i lub zakonnikiem, albo kobietą w taki czy inny sposób konsekrowaną, do życia czynnego lub kontemplacyjnego i tak dalej, aż po te najbardziej szczegółowe zadania, jakie mamy w życiu do wykonania. W tym również do założenia rodziny i wytrwania w niej z miłością. To powołanie jest nam dane przez Boga z miłości, jako prezent od Niego. To dar i równocześnie zadanie. Odkrywanie i realizowanie go wymaga oczywiście pewnego wysiłku, a nieraz i prawdziwego trudu. Ale kryje się w nim całe wielkie bogactwo możliwości, dzięki realizowaniu których możemy osiągnąć prawdziwe szczęście. Ale osiągniemy je tylko działając zgodnie z Bożym prawem i w określonych przez Boga ramach, a nie przeciwko nim. I to nasze powołanie wyraża się m.in. właśnie w naszej naturze, nas jako ludzi, jako mężczyzn i kobiet, w tej naturze, która chociaż czasami bywa trudna do przyjęcia, to jednak zawiera w sobie ukrytą obietnicę pełni rozwoju i szczęścia. I to nawet w tych bardzo niełatwych i niepokojących przypadkach, kiedy ktoś nie jest w stanie pogodzić się z płcią, którą odczytuje w swoim własnym ciele. Tylko jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje nasza wolność? Wbrew pozorom centralne, ale ta nasza wolność nie jest i nie może być taką absolutną wolnością od wszystkiego. Bo jest ona przede wszystkim wolnością do, wolnością ukierunkowaną na pewien cel. I tak na przykład wolność naszego rozumu jest nam dana po to, żebyśmy mogli wybierać prawdę. Czyli każdy fałsz, każda nieprawda zaciemnia nasz intelekt i nas zniewala, podczas gdy to prawda nas wyzwoli. Wolność woli jest nam dana po to, żebyśmy mogli kochać dobro, prawdziwe dobro. Czyli znowu kochanie dobra fałszywego, czyli zła, również nas zniewala i ostatecznie prowadzi ku śmierci. No i też można wreszcie zaryzykować takie stwierdzenie, że z kolei wolność trzeciej z władz naszej duszy, czyli pamięci połączonej z wyobraźnią, jest nam dana po to, żebyśmy mogli napełniać ją pięknem, tak, że zapychając się albo wprost brzydotą, albo pięknem tylko fałszywym, też niszczymy i zniewalamy samych siebie. Czyli jesteśmy obdarzeni tą potrójną wolnością, która jednak jest, a w każdym razie ma być, ukierunkowana na cel, naprawdę dobro i piękno, których pełnią, i to absolutną, jest oczywiście sam Bóg. I to w Nim dopiero spoczniemy zaspokojeni, znajdując w Nim spełnienie naszej wolności i źródło naszego szczęścia.

0: mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
1: Także ten katolicki punkt widzenia na człowieka, na jego męskość i kobiecość jest taki. Bóg istnieje i jest dobry. I natura, która nas z miłości obdarzył, również nasza własna ludzka natura, też jest dobra. Podobnie jak kultura i więzi społeczne. Oczywiście tak długo, jak długo one są zgodne z tym boskim pierwowzorem. Oczywiście nasza natura jest skażona przez grzech pierworodny i jego skutki. Zresztą, jakie to paradoksalne, że dzisiaj z jednej strony odrzuca się naturę, a z drugiej, za Pelagiuszem i Jean-Jacques'em Rousseau, głosi się, że człowiek jest z natury dobry i że to dopiero wychowanie go niszczy. Ale to oskarżenie naszej natury nie zmienia faktu, że są w niej nadal jakby takie pewne wskazówki i możliwości, za którymi idąc i które realizując, możemy w końcu dojść do Boga, kochającego Stwórcy naszej ludzkiej natury, którą też przecież sam przyjął we wcieleniu, pozostawiając nam na zawsze nie tylko jasny wzór tego, jak mamy postępować, ale też sakramenty, poczynając od chrztu, które tą naszą naturę oczyszczają i podnoszą ku temu, co nadprzyrodzone, czyli ponadnaturalne, czyli boskie. I tutaj też jest wielki i do tego bardzo trzeźwy optymizm Kościoła, bo nie uważamy, jak Marcin Luther, że cała nasza natura jest kompletnie zniszczona i że nie możemy już w ogóle nic, jak tylko grzeszyć. Owszem, ślady grzechu pierworodnego są, ale z Bożą pomocą, czyli dzięki Jego łasce, możemy sobie z nimi poradzić i zostać świętymi. Ale łaska buduje na naturze, jakby przetwarzając ją od środka, a nie niszczy jej, ani jej nie zastępuje. Dlatego Kościół tak mocno sprzeciwia się wszelkiemu przekraczaniu praw natury, dziś tak wyraźnemu, szczególnie w naszej sferze seksualnej i w ogóle cielesnej. Jest to też jakoś paradoksalne, a jednocześnie przerażające, że jako ludzkość upadliśmy już tak nisko, że dzisiaj Kościół musi bronić już nawet nie nad natury przed naturą i wiary przed zbyt poziomsko myślącym rozumem, ale właśnie nawet samej natury i samego rozumu, jako dobrych darów pochodzących od kochającego Ojca. Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek praktyczny, taki wprost dla Ciebie? Moim zdaniem bardzo prosty. To, kim jesteś, jako mężczyzna lub jako kobieta, jest wielkim darem, który możesz i powinnaś przyjąć z całkowitym zaufaniem do tego, który Ci go dał i zgodzić się na wysiłek, jaki trzeba wykonać, żeby odkryć i odczytać te naprawdę niezgłębione bogactwa, jakie się w nim kryją. Porobiąc dobry użytek z tych bogactw, osiągniesz prawdziwe szczęście. Więc pozwól, że powtórzę Ci to jeszcze raz. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie jest tak, że Twoja zmienna, samotna jaźń ma być dla Ciebie jedynym punktem odniesienia w chaotycznym oceanie względności. Jest Bóg, który Cię kocha i który z miłości do Ciebie położył przed Tobą pewną otwartą drogę. Jeśli nią pójdziesz, odkryjesz Jego plan, Jego zamysł miłości wobec Ciebie, a spełniając go, osiągniesz szczęście. Nie schodząc z tej drogi na bezdroża, ale właśnie idąc tą drogą, dojdziesz do celu. Być może już potrafisz cieszyć się swoją męskością lub kobiecością i traktować ją jako dar, w pierwszym rzędzie dla Ciebie, a następnie dla innych. A może ciągle jeszcze jakoś mniej czy bardziej się z nią zmagasz. Ale nie odrzucaj proszę tego daru, nawet jeśli w tej chwili jeszcze nie udało Ci się odkryć, w jaki sposób on może Cię doprowadzić do prawdziwego szczęścia. Twoja natura, Twoja płciowość jest jak cenna roślina. Potrzebuje troski, pielęgnacji, przycinania, podlewania itd. I chociaż z początku może nie wydawać się piękna, to jednak z czasem, jeśli okażesz jej potrzebną jej troskę, nabierze zdrowia, urośnie, dojdzie do pełnego rozkwitu i wyda owoce. Ale jeśli ją spalisz, wytniesz, wyrzucisz, to nigdy nie odkryjesz sekretu, jaki w sobie kryje. Masz wolność, a jest to wolność opowiedzenia się, zarówno w tej sferze, jak i w każdej innej, za Bogiem albo przeciwko Niemu. A to oznacza odpowiedzialną zgodę na konsekwencje i przyjęcie pewnych praw, które On Ci daje, i to nawet już w samej Twojej naturze. Ale, chociaż to czasami bywa trudne, to jednak tylko w Nim znajdziesz pełnię, bo poza Nim jest tylko smutna, samotna nicość i pustka. Taki jest wybór, jaki masz przed sobą. Wiem, że dzisiaj to nie jest łatwe, zwłaszcza że duża część z nas miała raczej dosyć kiepskie doświadczenia wyniesione z domu, a świat ciągle nas zalewa całym mnóstwem sprzecznych głosów, które próbują nam mówić, kim mamy być i jacy mamy być, i które oczywiście najpierw nam wmawiają, że możemy być kim tylko chcemy, a zaraz potem okazuje się, że jednak nie do końca. Ja też tak naprawdę ciągle jeszcze odkrywam i poznaję, co to znaczy być człowiekiem i w moim przypadku być mężczyzną, i ciągle jeszcze się z tym jakoś zmagam. Także jestem w stanie, tak przynajmniej myślę, jako tako zrozumieć osoby, którym też nie przychodzi to łatwo. Ale tutaj mam dla nas wszystkich dobrą wiadomość, bo na całe szczęście na tej drodze nie jesteśmy sami. Już w samym Piśmie Świętym mamy sporo przykładów mężczyzn i kobiet wartych naśladowania. Oczywiście dwa największe i najważniejsze to Jezus i Maryja. Jezus zresztą jest przykładem, żeby nie powiedzieć wyzwaniem, dla w ogóle wszystkich ludzi, nie tylko dla samych mężczyzn, chociaż dla nas szczególnie, z dosyć oczywistych przyczyn. Ale tych dwoje, nowy Adam i nowa Ewa, nie są końcem, tylko początkiem, bo za nimi idzie całe mnóstwo świętych mężczyzn i kobiet, od męczenników i męczenniczek pierwszych wieków począwszy, a kończąc na tych wszystkich współcześnie żyjących osobach, o których może nawet nikt nie wie, a które swoją modlitwą i ofiarą podtrzymują świat i Kościół i ratują go, przemieniając od środka swoją świętością. Chodzi mi tutaj oczywiście o świętość nie w znaczeniu jakiejś perfekcji w spełnianiu przepisów czy oczekiwań ze strony społeczności, nawet tej kościelnej, zwłaszcza że święci bardzo często byli właśnie tymi, którzy nie pasują i którzy tą społeczność zmieniają, a nawet rozsadzają od środka. Mówiąc o świętości, mam na myśli tą prawdziwą świętość, taką, jak rozumie ją Kościół, czyli bliskość z Bogiem i owszem doskonałość, ale doskonałość w miłości. Chodzi mi o pełne bycie człowiekiem, mężczyzną lub kobietą, według tego planu, zgodnie z którym Bóg nas stworzył. Lubię sobie czasami powtarzać, że chcę być takim, jakim Bóg Ojciec mnie sobie wymarzył. Chcę w całej pełni przyjąć i odpowiedzieć na Jego miłość. I to zadanie stoi przede mną i przed Tobą i w ogóle przed wszystkimi, którzy swoje człowieczeństwo i swoje życie na tym świecie traktują poważnie. Ale jak już mówiłem, nie jesteśmy w tym sami, bo mamy przed sobą, za sobą i wszędzie wokół siebie całe mnóstwo przykładów mężczyzn i kobiet, którym to już się udało i którzy mogą i chcą nam w tym pomagać. Warto ich prosić o tę pomoc. Ale Kościół dostarcza nam nie tylko praktycznych przykładów bycia mężczyzną lub kobietą według Bożego pomysłu, ale pomaga nam też lepiej to zrozumieć i daje nam mocne fundamenty teoretyczne. Zresztą wiele z tych osób, które najwięcej nad tym myślały i najbardziej się tutaj przysłużyły, też osiągnęło świętość, jak choćby Jan Paweł II czy Edyta Stein. I w tej naszej wspólnej wędrówce będziemy dużo korzystać z tego, co Kościół poprzez swoje najlepsze dzieci nam dał i co wciąż nam daje. Także nie będą to tylko moje prywatne herezje, ale coś, co rzeczywiście jest częścią tego ogromnego skarbca depozytu wiary, które już od 2000 lat coraz bardziej rośnie i w odpowiedzi na kolejne wyzwania się pogłębia, rozszerza i doprecyzowuje. Między innymi dlatego postanowiłem nadać tej audycji tytuł Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, nawiązując w ten sposób do tego słynnego cyklu kateches środowych wygłoszonych przez świętego Jana Pawła II na przełomie lat 70. i 80., w których zawarł swoją tak zwaną teologię ciała, która zresztą tak naprawdę do dzisiaj jest ciągle jeszcze badana i odkrywana i która ciągle inspiruje kolejne pokolenia, nie tylko teologów. Także do lektury tych kateches też Cię bardzo zachęcam. Ale nie chciałbym, żeby to było tylko takie streszczenie czy komentarz do dzieła papieża, bo chciałbym pokazać Ci także różne inne głosy, jakie są w Kościele, a które mówią o tym wspaniałym Bożym planie, zgodnie z którym On stworzył człowieka właśnie jako mężczyznę i kobietę. Także to nie będzie tylko nudny wykład z nauczania papieża, ale bardziej takie odkrycie tego, co w swojej 2000-letniej mądrości zebrał Kościół i zaproszenie do dalszych wspólnych poszukiwań. A drugi powód, dla jakiego zdecydowałem się na właśnie ten, a nie inny tytuł, jest taki, że on po prostu rzeczywiście świetnie oddaje i streszcza w sobie wszystkie najważniejsze i najbardziej fundamentalne elementy biblijnej i katolickiej nauki o człowieku, o mężczyźnie i kobiecie, o małżeństwie i rodzinie. Ale o tym, jakie konkretnie prawdy zawierają się już w tym jednym krótkim zdaniu i jak głęboko one sięgają, dowiesz się więcej już w następnym odcinku.
0: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Ile średnio czeka się na wizytę do lekarza w Afryce? Jak przeprowadzić operacje, kiedy są przerwy w dostawie prądu? I ile zabiegów dziennie na misji w Afryce jest w stanie przeprowadzić zespół chirurgów? Ale przede wszystkim, co czuje lekarz, kiedy po raz pierwszy widzi przypadek, którego w Polsce prawdopodobnie nigdy by nie zobaczył? Dziś zabieramy Was do Kamerunu, do świata, w którym dostęp do lekarza wciąż bywa luksusem, a jedna operacja może oznaczać dla pacjenta powrót do normalnego życia. Moim gościem jest dr Karolina Puklińska-Cieśla.
2: Dzień dobry.
1: Anestezjolog, która 2 miesiące temu mniej więcej wróciła z kolejnej medycznej misji Fundacji Redemptoris Missio, gdzie przez kilka tygodni razem z całym zespołem operowała pacjentów w Kamerunie. Były przepukliny, których nigdy w Polsce nie widzieliście. Były też nagłe sytuacje i o tym wszystkim sobie porozmawiamy. Ja nazywam się Natalia Patyk, a to jest audycja Misyjny Atlas Świata Redemptoris Missio. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na rozmowę. Karolina, dzień dobry i przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
2: Dziękuję, wyjątkowy dzień na wyjątkowe spotkanie w radio i no wyjątkowy wywiad, jakby nie było.
1: Cieszę się, że z nami jesteś, że w tym ważnym dla siebie dniu, który będziesz też spędzać i celebrować z bliskimi, znalazłaś czas. Emocje po powrocie z Kamerunu już troszkę opadły, ale to była wyjątkowa misja. Nie tylko dla ciebie, ale dla was wszystkich i dla nas również. Dużo się wydarzyło. Powiedz mi, ja mam takie pierwsze pytanie. Czy ty pamiętasz pierwszego pacjenta, którego zobaczyłaś po przyjeździe do Kamerunu?
2: Oczywiście, że tak. Co prawda on też jest uwieczniony na zdjęciu, bo to dla nas wszystkich był ważny pacjent, ale jak najbardziej. Był to członek rodziny jednej z pracownic ośrodka zdrowia w Essen, więc tym bardziej go zapamiętaliśmy. I tym bardziej go zapamiętaliśmy, dlatego że no, miał bardzo dużą przepuklinę, którą udało nam się znieczulić i zoperować. Pacjent wyszedł bardzo zadowolony po całej tej procedurze, szybko wrócił do zdrowia. No i był bardzo zadowolony, ściskał nas, dziękował, całował i no, widać było ogromną radość, jaką sprawiła mu ta cała historia. Chociaż myślę, że pacjenci w Polsce tak bardzo aż się nie cieszą z takich zabiegów, to tam wyglądało to zupełnie inaczej.
1: No właśnie, bo u nas dostęp do tego lekarza, mimo że bardzo często narzekamy, że do specjalistów trzeba czekać miesiąc, dwa czy dłużej, to w perspektywie tego, ile trzeba czekać na lekarza w Afryce, w Kamerunie, to ten czas, który my mamy, no jest niewielki.
2: To jest nieporównywalne. Jeżeli pomyślimy o tym, że Kamerun jako jeden z bardzo biednych krajów świata ma tylko i wyłącznie płatną opiekę medyczną, do której poza tym, że trzeba za nią płacić, to do niej ma dostęp no, właściwie bardzo niewielka część społeczeństwa, przede wszystkim taka, która jest zamożna i taka, która mieszka w dużych miastach, w dużych ośrodkach. To rzeczywiście większość ludzi, większość Kameruńczyków, większość mieszkańców Kamerunu no być może nigdy nie spotyka lekarza na swojej drodze przez całe życie. W związku z tym no my też dla nich stanowiliśmy pewną egzotykę i to, co nas bardzo cieszyło, to jednak to, że wśród tych ludzi jakby pojawiła się taka świadomość, że mogą skorzystać z naszej pomocy, bo warto zaznaczyć, że to działa w obie strony. My musimy wzbudzić ich zaufanie, zrobić coś, co przekona ich do nas. Ludzie nie są tak ufni, nie chcą oddać się w ręce chirurga, anestezjologa. Przede wszystkim oni nie wiedzą, co my chcieliśmy im zrobić. No tak naprawdę przychodzili do nas bardzo prości ludzie, którzy, no tak jak powiedziałam, nie mieli nigdy kontaktu z medycyną, z lekarzami. Nie wiedzieli, co my chcemy tak naprawdę od nich.
1: U nas operacja, zabieg przepukliny jest takim dość rutynowym zabiegiem, dostępnym. Dla tych pacjentów, którzy żyją z tymi przepuklinami, które były ogromnych rozmiarów, tak jak opowiadaliście nam po tym, jak przyjechaliście, no ta operacja ma znaczenie dla życia, dla jakości życia, ale też dlatego, żeby oni mogli pracować, bo nie pracując, nie zarabiają. Nie zarabiając, nie utrzymują rodzin.
2: Zdecydowanie tak, więc tak jak my patrzymy z naszej perspektywy, jest to rutynowy zabieg. Oczywiście wszystko zależy też od wielkości przepukliny, ale jakby dla naszych pacjentów jest to pewna norma. Idą do szpitala, mają zoperowaną przepuklinę, chwilę później wychodzą, wiedzą, że ją mają, trzeba coś z tym zrobić prędzej czy później. Natomiast u tamtych pacjentów, nie dość, że te przepukliny urastały do ogromnych rozmiarów, to druga rzecz to to, że bardzo przeszkadzały im w codziennym życiu, w pracy. Dosyć ciekawą historią jest historia bardzo takiej wiekowej pacjentki. To była pacjentka zdecydowanie powyżej 80 roku życia, żyjąca samotnie w jakiejś tam malutkiej chatce, znajdująca się pod opieką sióstr od aniołów tam w Esseng. To była pani, która gdyby nie została zoperowana, tak naprawdę przestałaby funkcjonować, przestałaby się poruszać, przestałaby wstawać, żeby móc sobie cokolwiek ugotować czy znaleźć jakieś jedzenie. W związku z czym, mimo że widać było, że była to bardzo schorowana osoba, tak jak mówię, wiekowa, z takim zaawansowanym zespołem kruchości, jakbyśmy ją określili z takiego medycznego punktu widzenia, to zdecydowaliśmy się na tą operację, mimo że niewiele o jej chorobach wiedzieliśmy, ona sama o nich nie wiedziała, mogliśmy tylko się spodziewać, że nie jest osobą zdrową, ale zdecydowaliśmy się na ten zabieg po prostu, żeby poprawić jej taki komfort życia na tej jakiejś końcówce.
1: Bo to jest też kolejne wyzwanie, o którym warto powiedzieć dla was, dla lekarzy, którzy wyjeżdżają na misję do Afryki. Kiedy trafia w Polsce pacjent, znacie jego historię. Wiecie, jakie miał choroby, jakie zabiegi przeszedł, jakie przyjmował leki. W Afryce to jest loteria, a często przecież ci ludzie nie korzystają z lekarza. To może być, tak jak mówiłaś, pierwsza wizyta. I tutaj ryzyko jest dużo większe.
2: Tak, dlatego że nie znamy żadnej historii choroby takiego pacjenta. On sam o niej nie wie. My mieliśmy tam możliwość wykonania w tym ośrodku zdrowia kilku badań laboratoryjnych, które były dla mnie do znieczulenia niezbędne, więc wykonywaliśmy podstawowe badanie, jakim jest morfologia, aby ocenić tak naprawdę poziom płytek krwi, które sugerowałyby nam, czy jest jakieś większe ryzyko krwawienia u takiego pacjenta. Oczywiście w Polsce czy wszędzie na świecie, w krajach rozwiniętych, jest to jedno z podstawowych badań, jedno z kilku badań, które wykonujemy, ale tam patrząc na te warunki, które mieliśmy i co mogliśmy wykonać, to właściwie korzystaliśmy z tego, co mogliśmy, tak? Więc musieliśmy jakby też bazować trochę na naszej wiedzy, na naszym doświadczeniu i na tym, co uda nam się od takiego pacjenta uzyskać, czego uda nam się dowiedzieć o nim.
1: A co dla ciebie po przyjeździe do Kamerunu było najtrudniejsze? Najtrudniejsze jako dla człowieka, ale też jako dla lekarza, dla anestezjologa, który nie ma też tak bogato wyposażonej sali operacyjnej, bo jednak to jest zupełnie inna rzeczywistość niż w Polsce, ale widzę uśmiech.
2: Zdecydowanie. To mnie zawsze tak trochę bawi, bo rozmawiałyśmy o tym już tyle razy, że standardem postępowania anestezjologa podczas znieczulenia jest nie tylko pacjent, ale również sprzęt i leki. Jakby bez tego się nie da tego zrobić. Jeszcze oczywiście umiejętności w danym zakresie. Natomiast tam podstawą był pacjent, moje umiejętności i tak naprawdę to prawie wszystko. Mieliśmy kardiomonitor, czyli taką podstawową rzecz do monitorowania podstawowych parametrów życiowych. Raptem naprawdę kilka leków na krzyż. Brak aparatu do znieczulenia, więc w sytuacji jakichś powikłań też musieliśmy mieć takie plany awaryjne. Oczywiście wszystko to było rozważane, wszystko to analizowaliśmy, wiedzieliśmy, jak mamy sobie poradzić w sytuacji właśnie awaryjnej. Byliśmy przygotowani na wiele różnych ewentualności i nawet bez tego podstawowego anestezjologicznego sprzętu, jakim jest aparat do znieczulenia, możliwość podłączenia do respiratora, byliśmy przekonani, że gdyby cokolwiek niepokojącego się zdarzyło, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób sobie poradzić tak, żeby pacjentowi pomóc, żeby mu przede wszystkim nie zaszkodzić, bo to jest nasza zasada, tak? Primum non nocere.
1: Czyli tutaj kluczową rolę też ma wasze doświadczenie. Doświadczenie, które zbieracie przez lata na sali operacyjnej, chociaż tam podejrzewam, w związku z tym, co opowiadasz, że ta sala nie była tak wyposażona bogato jak w Polsce czy po prostu w Europie, to doświadczenie ma kluczowe znaczenie.
2: Myślę, że tak. To chyba w każdej specjalności, czy w specjalizacji chirurga, czy w mojej, czy w każdego innego lekarza, jednak to doświadczenie to jest bardzo istotna sprawa. Oczywiście niezależnie od tego doświadczenia należy mieć pokorę. Ja akurat w swojej pracy zawsze kierowałam się pokorą, bo nie ma pacjentów takich samych. Nie ma jednakowych sytuacji, jednakowych przypadków. Można bazować na swoim doświadczeniu wcześniej zdobytym, można bazować bardziej lub mniej, natomiast zawsze do każdego trzeba podchodzić indywidualnie. A to, z czym się spotkaliśmy w Kamerunie, te warunki, w których pracowaliśmy, no rzeczywiście wymagały od nas bardzo dużej kreatywności, bardzo dużego zaangażowania w wielu sferach, tak? I logistyki ogromnej, i jakby no, tempa pracy, i takiego funkcjonowania też w tych trudnych fizycznie warunkach, tak? Przypominam, że to są warunki bardzo gorące, wysoka temperatura, wysoka wilgotność, brak klimatyzacji, wentylatory. No oczywiście w takich warunkach trudno jest zachować aseptykę, ale oczywiście robiliśmy wszystko bardzo zgodnie z procedurami. Dezynfekcja, myślę, że 10-krotnie większa niż standardowa. No bardzo dbaliśmy o to, żeby naprawdę wszystko odbywało się jak najbezpieczniej, bo przecież nie po to pojechaliśmy, żeby sobie operować i znieczulać, bo robimy to na co dzień tutaj, tylko żeby po prostu jak najlepiej pomóc tym pacjentom.
1: I o tym, jak dokładnie ta pomoc wyglądała, jak wyglądały zabiegi, przygotowanie całej tej sali operacyjnej, porozmawiamy za chwilę, a teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.

0: Wojny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Witamy Was po krótkiej przerwie. Jesteśmy w Kamerunie. Moim Państwa gościem jest dr Karolina Puklińska-Cieśla. Raz jeszcze witamy serdecznie. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają operacje. Ciężko się operuje, kilkanaście godzin, bo tutaj w Polsce macie dyżury, macie zaplanowane zabiegi, a tam pacjentów było mnóstwo. Jak wyglądał taki Wasz dzień, od której do której pracowaliście? Bo pracowaliście 6 dni w tygodniu.
2: Najczęściej zaczynaliśmy zabiegi około godziny 8:00. Z racji tego, że jakby z każdym dniem przybywało trochę tych pacjentów, pojawiały się też takie ostrzejsze przypadki. Gdzieś tam pacjenci, którzy przyjechali trochę spóźnieni, bo tak naprawdę wypełniliśmy listę pacjentów w ciągu 2 dni. Założyliśmy, że tych zabiegów będziemy robić po 7-8, ale w momencie, kiedy okazało się, jak ogromne są to przepukliny, bardzo często obustronne, bardzo często przepukliny olbrzymie, to wiedzieliśmy, że tych zabiegów jednego dnia nie jesteśmy w stanie aż tylu zrobić. Zupełnie inaczej wygląda operacja małej przepukliny, którą się operuje w ciągu 40 minut, czasami mniej, czasami ciut więcej, a zupełnie inaczej, kiedy są to zabiegi przepuklin olbrzymich. Bardzo często te przepukliny, które tam spotkaliśmy, to były przepukliny wrodzone, których w Polsce praktycznie nie ma. Andrzej na pewno o tym opowie. Takie przepukliny się operuje we wczesnym dzieciństwie u naszych pacjentów. Natomiast tam nikt nigdy tego nie operował. Te przepukliny tylko na skutek ciężkiej pracy, one się po prostu powiększały.
1: A jak wygląda życie takiego człowieka, który właśnie z taką przepukliną nieoperowaną, która cały czas rośnie, powiększa się? Jak wygląda takie życie?
2: No na pewno jest to bardzo duży dyskomfort. Warto zaznaczyć, że przepuklina w momencie, kiedy uwięźnie, czyli dojdzie do takiego zaciśnięcia w obrębie tej przepukliny, no po prostu stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, tak? Nie jest to może tak spektakularne jak krwotok masywny, ale warto zaznaczyć, że jest to niebezpieczne dla zdrowia, niebezpieczne dla życia pacjenta. W związku z czym w momencie, kiedy pacjenci z tak olbrzymimi przepuklinami przychodzili do nas, no to staraliśmy się kwalifikować tych pacjentów tak, żeby na pewno zoperować z tymi największymi przepuklinami.
1: To
2: no,
1: dziennie?
2: Właściwie takie trafiały.
1: Dziennie
2: udawało nam się zwykle zrobić 6, 7, czasami było nawet po 8 zabiegów, ale to były dodatkowo różne inne zabiegi. Zdarzało nam się tam operować ropnie podżuchwowe, ropnie pachwiny, także kilka innych dodatkowych zabiegów też tam zrobiliśmy.
1: No właśnie, bo to też warto podkreślić. Pojechaliście z misją, operujemy przepukliny, ale nie odmawialiście pomocy, jeśli chodziło też o inne dolegliwości. Co poza przepuklinami wam się trafiło?
2: Trafił nam się bardzo młody chłopak z ogromnym ropniem podżuchwowym. Był to ropień spowodowany zepsutymi zębami. Ten chłopiec nie miał chyba nigdy kontaktu z żadnym stomatologiem. No, jestem przekonana, że tak było. I rzeczywiście, kiedy do nas przyszedł, bardzo wysoko gorączkował, miał obrzęk właściwie całej twarzy, a przede wszystkim miał szczękościsk, który jest stanem bardzo niebezpiecznym, bo pacjent może się dusić. Poza tym obrzęk zaczynał schodzić już mu w obręb krtani, gardła. To wszystko jest na tyle niebezpieczne, że takich pacjentów trzeba natychmiast operować. Z takimi mam kontakt w czasie dyżurów, czy w czasie normalnych dni pracy w miejscu, w którym na co dzień znieczulam i pracuję. Natomiast tam nie mieliśmy możliwości ani znieczulenia ogólnego u takiego pacjenta, a dramatem byłoby, gdyby ten pacjent rzeczywiście zaczął się dusić i doszłoby po prostu do śmierci tego chłopaka. Także postaraliśmy się mu pomóc w taki sposób, jaki mogliśmy, czyli nacięliśmy ropień, podaliśmy mu antybiotyki przez wiele dni, przepłukiwaliśmy ten ropień specjalnymi środkami dezynfekcyjnymi. Rzeczywiście po tygodniu udało się bardzo mu pomóc, wyszedł ze szpitala, ale z zaleceniem, że musi się skontaktować z dentystą, żeby po prostu usunąć te zęby, które prędzej czy później mogą doprowadzić do podobnego stanu, ale myślę, że uratowaliśmy mu życie. Z tego co wiem, to jeden z pracowników tego ośrodka opowiadał nam, że kilka miesięcy wcześniej zmarł jego brat. Właśnie z takiego powodu, z powodu ropnia zębopochodnego. Po prostu się udusił.
1: Dlatego tak ważne jest, aby lekarze polscy lekarze mieli możliwość, aby na takie misje wyjeżdżać. To też ukłony dla was, bo wy poświęcacie swój prywatny czas, swoje urlopy, które moglibyście spędzić z rodziną, postanawiacie spędzić na misji, a to nie jest też twoja pierwsza misja. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie do tego Kamerunu razem z nami teraz polecieć?
2: To właściwie gdzieś tam kiełkowało we mnie już od dawna. Tak jak powiedziałaś, nie jest to moja pierwsza misja, jest to raptem druga. Mam nadzieję, że nie będzie ostatnią. Natomiast ponad 20 lat temu, jeszcze jako studentka, wyjechałam z ramienia Fundacji Redemptoris Missio do Indii, do ojca Mariana Żelazko, który prowadził tam ośrodek zdrowia dla trędowatych, prowadził szkołę. Tam też w tej miejscowości Puri znajdowało się hospicjum dla osób upośledzonych umysłowo i jeszcze dodatkowo trędowatych. I ja tam po prostu pracowałam. Pracowałam przede wszystkim w szkole, gdzie robiliśmy badania przesiewowe i pracowałam w tym hospicjum, gdzie opatrywaliśmy, leczyliśmy przeciwbólowo tych pacjentów. I jakoś tak miałam wrażenie, że to jest chyba coś, co chciałabym powtórzyć, że to nie tylko tamte prawie 3 miesiące, ale może jeszcze kiedyś. No i tak jakoś się złożyło. To chyba gdzieś cały czas we mnie tkwiło, że musi coś takiego się pojawić na nowo.
1: Pojawiło się na nowo, wyjechaliście we czwórkę i to też jest ciekawa historia, bo wyjechaliście właściwie ekipą, która się znała, tak, która razem pracuje, ale do końca nikt nie wiedział, że razem jedziecie na tą samą misję.
2: Tak, to jest bardzo zabawna historia, dlatego że tak naprawdę ja już się zgłosiłam do fundacji dużo wcześniej i tworzył się zespół, z którym się nie znaliśmy, nikt z nas się wcześniej nie znał, natomiast z przyczyn jakby niezależnych tutaj od fundacji czy od nas do tego wyjazdu nie doszło, ale założenie było takie, że no, ten wyjazd musi wreszcie mieć miejsce, bo wszystko jest przygotowane. Tylko trzeba się jakoś zebrać, znaleźć odpowiednie osoby. Z Bartkiem i Andrzejem pracujemy od wielu lat razem w tym samym szpitalu. Małgosia była osobą, której nie znaliśmy, ale tak się świetnie dogadywaliśmy, jakbyśmy się znali po prostu od lat. W całym tym zespole, w całej tej ekipie. I pewnego dnia, kiedy pracowaliśmy razem na sali operacyjnej, Bartek rozmawiał za ścianą z Andrzejem o tym, że jedziemy. Fundacja chce, jedziemy. Zaproponował Andrzejowi, może pojedziemy razem i tak dalej, tylko poszukujemy anestezjologa. A ja stałam za ścianą, znieczulałam dla nich właśnie do ich zabiegu pacjenta. No i ja już wiedziałam, że ja też pojadę, bo jakby byłam tą osobą zainteresowaną już od dawna tym wyjazdem, tylko poszukiwałam chirurgów, którzy by ze mną pojechali. No i skończyliśmy operację, nie podejmowaliśmy w ogóle tego tematu. Skończyliśmy operację, wróciliśmy do domu i nagle dzwoni fundacja, że znalazła dla mnie chirurgów. I w tym samym niemal czasie był telefon do Bartka, że znaleźli dla niego anestezjologa. I później się okazało, że to my. Więc tak, to była dość zabawna historia.
1: Zabawna historia, ale ja mam wrażenie, że nie ma przypadków, tak jak nie było przypadku pewnego wieczora. Jechaliście, byliście przygotowani na to, że będziecie operować przepukliny. Tak tutaj zdradzę trochę taką kuchnię i kulisy fundacyjne, że nasi chirurdzy mówili tylko, żeby nie trafił nam się poród. I był pewien wieczór, kiedy ten poród przyszedł. To chyba była siła przyciągania.
2: Ja myślę, że to wszystko była wina Andrzeja, dlatego że on cały czas to powtarzał, że naprawdę co my zrobimy, jak będzie to cięcie. Warto zaznaczyć, że jednak chirurdzy rutynowo tego nie wykonują. Jest to zadanie dla ginekologów. Natomiast no, jak najbardziej no, mają umiejętności chirurgiczne, w związku z czym ja i tak zawsze wierzyłam, że gdyby coś takiego się pojawiło, poradzimy sobie w tym zespole. Ja muszę sobie poradzić z Małgosią, ze znieczuleniem takiej pacjentki, oni muszą sobie poradzić z odbiorem porodu, no i my jeszcze z Małgosią musimy sobie poradzić z noworodkiem, z którym też różne rzeczy mogą się dziać, a tam tego zaplecza takiego neonatologicznego, no zdecydowanie nie było. I tak zdarzył się ten piękny, właściwie to był środek nocy, ranek, to była bodajże 4:00, kiedy siostra Basia Pustułka przybiegła do mnie do pokoju i mówi: Karolina, ona chyba nie urodzi. Ja mówię: Basia, to biegnij do chłopaków, a ja idę do Gosi i będziemy się szykować no, na wszystko, tak? Takie pacjentki w trybie nagłym właściwie do cięcia cesarskiego kwalifikowane są bardzo często, kiedy jest to bardzo pilne cięcie, czy to z powodu ciężkiej bradykardii u płodu, czy to z powodu krwawienia masywnego u pacjentki. Bardzo często znieczula się takie pacjentki ogólnie. No, my nie mieliśmy tam takiej możliwości po prostu, więc w grę wchodziło tylko i wyłącznie znieczulenie podpajęczynówkowe, które też było no, pewnego rodzaju ryzykiem dla tej pacjentki. Ale wszystko się udało. Była taka chwila trwogi, kiedy no, noworodek przez kilka minut nie oddychał. Prowadziłyśmy z Małgosią takie czynności resuscytacyjne u tego noworodka, ale w końcu ten oddech wrócił. Napięcie się mięśniowe pojawiło, także udało się uratować i mamę, i dziecko, i wszystko się szczęśliwie zakończyło.
1: Wszystko się szczęśliwie zakończyło, ale ja o tych kulisach tej nocy, tego poranka i porodu chciałabym jeszcze troszkę porozmawiać, ale to za chwilę. Zostańcie Państwo z nami i o tym, co działo się podczas porodu, opowiemy za chwilę.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Wracamy do Państwa po przerwie i stanęliśmy na porodzie. Porodzie, który nasi chirurdzy odebrali podczas misji w Kamerunie. Był to poród, którego nikt się nie spodziewał. No właśnie, Karolina, teraz wspominacie to z uśmiechem, bo poród szczęśliwie przyjęty, dziewczynka ma się dobrze, rośnie, ale ta noc podejrzewam, że była dla was trudna. Nie spodziewaliście się, że do tego dojdzie. No właśnie, dlaczego ta młoda kobieta będąca w ciąży nie mogła trafić do szpitala, bo warto podkreślić, że wy nie byliście stricte w szpitalu, tylko tak, w takim ośrodku zdrowia, który no został dostosowany pod wasz przyjazd, aby te operacje przepukliny można było przeprowadzać. Więc wytłumaczmy naszym słuchaczom, dlaczego ona właściwie nie trafiła do szpitala.
2: Tak, to jest ważne, co powiedziałaś, że to jest ośrodek zdrowia, nie szpital. Warunki są zupełnie inne. To jest po prostu przychodnia, która zapewnia pewne podstawowe rzeczy medyczne, natomiast nie jest szpitalem, nie ma typowej sali operacyjnej. To wszystko sobie stworzyliśmy ze sprzętu przywiezionego z Polski, ze sprzętu, który wcześniej fundacja wysyłała tam do ośrodka w Essen. Ważne jest to, że w noc poprzedzającą, czy tam dzień poprzedzający tą całą historię, bardzo intensywnie padał deszcz. Tam był czas pory deszczowej, bardzo duże opady. Warto zaznaczyć, że drogi, tam są drogami gruntowymi, gruntowe drogi, gliniaste, nieutwardzone. Wszystko po takim deszczu po prostu spływa jak potok. Ta dziewczyna to była pacjentka, która miała 16 lat. No, przyszła w zaawansowanej ciąży. Wiedzieliśmy, że jest to ciąża donoszona. I niestety nie mogła być ta pacjentka przetransportowana do szpitala oddalonego o kilka godzin drogi, właśnie ze względu na to, że prawdopodobnie ani ona, ani dziecko mogliby tej podróży po

0: Podjęliśmy, tak jak mówię, tutaj nie było chyba możliwości podjęcia innej decyzji. Mieliśmy umiejętności, mieliśmy pewne sprzęty, mieliśmy pewne możliwości, które mogliśmy wykorzystać. Tak naprawdę zakładaliśmy, że kogoś uda nam się uratować, tak? Albo mamy, albo dziecko, a być może nawet oboje. Natomiast z racji tego, że były już bardzo poważne zaburzenia tętna u płodu, to tętno spadło poniżej wartości, które dziecko powinno mieć wewnątrzłonowo.
1: Poród przebiegł prawidłowo. Udało się uratować i mamę, i małą dziewczynkę. Jeszcze nie zdradzamy, jak ma na imię. Była to dla was teraz z perspektywy czasu stresująca sytuacja, kiedy już podjęliście decyzję i wykonaliście cięcie? Czy wtedy już po prostu wchodzi automat? Nie zastanawiasz się, działają te, że tak powiem, taka pamięć mięśniowa?
0: Trochę tak i trochę nie, bo ja mam doświadczenie w znieczulniach do cięć cesarskich, wykonuję to od bardzo dawna. Natomiast sytuacja, w której nie mamy sprzętu, nie mamy leków, nie mamy wielu rzeczy, które zapewniłyby bezpieczeństwo i matce, i dziecku, jakby stwarza tutaj trochę inne okoliczności. Więc pewne mechanizmy się oczywiście włączają, ale jakby ta analiza w głowie to jest cały czas na bieżąco. A co zrobimy, kiedy zadzieje się coś jeszcze? A jeżeli się coś zadzieje jeszcze innego, co możemy zrobić, tak? Więc były takie momenty, kiedy się śmiałam i mówię, że no, jak trzeba będzie toczyć krew, bo pacjentka będzie masywnie krwawić, bo tak się może zdarzyć przy cięciu cesarskim, no to ja mam grupę 0 minus, najwyżej będziemy ode mnie pobierać, no nie wiem, nie mam innego pomysłu, ale teraz mówi się o tym zupełnie inaczej, prawda, a tam w tym czasie to były tak niebywałe emocje, my byliśmy wybudzeni w środku nocy, te warunki, ta temperatura, ta ulewa za oknem, brak prądu, co jest
1: właśnie,
0: to jest coś, o czym miałyśmy mówić. W trakcie tego cięcia cesarskiego wysiadł prąd, nie było świateł, mieliśmy latarki.
1: Dobrze, że zapakowaliśmy te latarki, prawda?
0: Tak, to były latarki fundacyjne, nasze prywatne, generalnie znalazło się tam bardzo dużo tych latarek. Wszyscy świecili, wszystkie ręce miały latarki, chłopacy mieli na głowie latarki czołowe, więc świeciliśmy z każdej strony. No były po prostu awarie tego prądu, ten prąd co chwilę gasł, wracał, no tak nie da się operować w ciemnościach. No było to dodatkowo stresujące, no bez wątpienia emocje po prostu sięgały zenitu. Myślę, że byliśmy bardziej przerażeni tą całą sytuacją, co się jeszcze może wydarzyć, niż ta biedna matka położona, znieczulona i w trakcie tej operacji cięcia cesarskiego. No tak, nigdy nie zdarzył mi się brak prądu na sali operacyjnej na taką skalę, ale jestem już doświadczona w trakcie zabiegu neurochirurgicznego brak prądu. Więc ja już jakby jestem podwójnie doświadczona.
1: Zaprawiona w bojach. Co czuliście, kiedy udało się odebrać ten poród, kiedy udało się przywrócić funkcję tej malutkiej, przepięknej dziewczynce, kiedy te emocje, ten stres już opadł?
0: Myślę, że my się czuliśmy trochę tak, jakby to było nasze wspólne dziecko. Dziecko, które ma wielu rodziców. Wszyscy mieliśmy w oczach łzy, wzruszenie ogromne. To, że dziecko jest zdrowe, że udało nam się uratować dwie osoby. No i wiemy, że mają się dobrze, że dziewczynka rośnie, że mama wróciła do szkoły i że też wszystko u niej w porządku.
1: Mała Andrea.
0: Tak, tak. To jest też taka ciekawa historia, bo kiedy już te emocje okrzepły, kiedy już wszystko toczyło się prawidłowo, zaczęliśmy się zastanawiać, jakie imię może mieć dziewczynka. No i tak po nitce do kłębka troszkę wydedukowaliśmy, że a może od imienia Andrzeja. No i tak wymyśliłam, że Andrea może by było ładnie.
1: Więc
0: może
1: ty za tym stałaś.
0: Trochę tak.
1: Padło na Andrea, na cześć naszego chirurga, tak Andrzeja. Jest. Takie momenty przypominają ci, po co właściwie się jedzie na misję?
0: Zdecydowanie tak. To znaczy, to są momenty, które są nieprzewidywalne, które jeszcze bardziej nas mobilizują, że warto takie rzeczy robić, że nie warto się bać. Warto oddać cząstkę siebie ludziom, którzy właściwie niczego nie mają. A w gruncie rzeczy oni nam dali bardzo dużo, bo oni docenili

0: ten nasz wysiłek. Oni byli nam bardzo wdzięczni. My tego wcale nie oczekiwaliśmy. My po prostu pojechaliśmy tam, żeby robić swoje. To, co robimy tutaj na co dzień, tylko w trochę innych warunkach. Trochę. To taki eufemizm. W bardzo innych warunkach. Natomiast takie sytuacje, czy to zwyczajne zabiegi, czy to takie niespotykane okoliczności, one bardzo uczą nas pokory, a z drugiej strony bardzo dają nam takie poczucie spełnienia, że warto robić coś ponad jakiś tam zwyczajny taki, zwyczajne rzeczy, zwyczajne życie, zwyczajną pracę.
1: Po powrocie z tej misji inaczej patrzysz, nie wiem, na medycynę, na pacjentów? Coś się zmieniło po powrocie?
0: Zmieniło się o tyle, znaczy może nawet nie zmieniło się, bo ja zawsze byłam dosyć empatycznym lekarzem. Natomiast zmieniło się o tyle, że bardzo boli mnie ta dysproporcja. Dysproporcja tego, co mamy tutaj, co mamy w krajach rozwiniętych, a tym, co mamy w krajach bardzo ubogich. I to, że ci ludzie właściwie nie mają podstawowych rzeczy, które wszędzie na świecie są. Oni nie mają szans nawet na to, żeby w wielu sytuacjach rozwiązać swój problem ze swoim zdrowiem, z jakimiś poważnymi sprawami. Oni po prostu przyjmują to życie takim, jakim jest. Nie zdają sobie czasami nawet sprawy, że może być lepiej, że mieliby szansę w każdym innym miejscu, mieliby szansę na to, że mieliby te wszystkie podstawowe rzeczy, tak? A tam tego nie mają i to bardzo boli. Dlatego, że Kamerun posiada ośrodki zdrowia, posiada szpitale, natomiast tych ludzi po prostu na to nie stać. Ogromną rolę odgrywają właśnie takie fundacje, odgrywają misje, misjonarze, którzy zapewniają tym ludziom pomoc, bo tak naprawdę nie mieliby szans na jakiekolwiek sprawy związane tutaj z leczeniem, z poprawą zdrowia.
1: Dlatego tym bardziej dziękujemy Wam, że pojechaliście, że zechcieliście razem z naszą fundacją Redemptoris Missio wyjechać do Kamerunu, aby pomóc tym wszystkim pacjentom. Przeprowadziliście około 50 operacji, ale pomagaliście też jak tylko mogliście, więc tych pacjentów, którzy otrzymali Waszą pomoc, Wasze wsparcie, było dużo, dużo więcej. Raz jeszcze serdecznie Wam dziękujemy za to, że poświęciliście swój wolny czas, aby pomagać w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wybrzmiało z niej, że nikt z nas nie żyje tylko dla siebie. Zachęcamy do tego, aby razem z naszą fundacją wyjeżdżać na misję, a ja mam nadzieję, że już niedługo, za rok, przygotujemy dla Was kolejny wyjazd i że ponownie będziecie mogli i będziecie chcieli wrócić do Kamerunu. Karolina, raz jeszcze wielkie dzięki, a Państwa zapraszamy za 2 tygodnie na kolejną audycję misyjny Atlas Świata. Spotkamy się z kolejnym lekarzem, chirurgiem, który również był z Karoliną w Kamerunie. Do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio. Lato z Radiem Emaus.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Życie to... Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Nie jesteście straconym pokoleniem, ale Bożym dziś i nadzieją Kościoła, mówi papież do afrykańskiej młodzieży. We Francji Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który uczci relikwie świętej tuniki Chrystusa. Rozszerzenie wizyt ad limina o obecność świeckich. Taką propozycję przedstawiły papieżowi synodalne grupy robocze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W stolicy Gany, Akrze, trwają Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Regionalne spotkanie wzorowane na Światowych Dniach Młodzieży. Biorą w nim udział młodzi ludzie z 16 afrykańskich państw, a z wideoprzesłaniem zwrócił się do nich także papież. Ojciec Święty zachęcał, by za wzór postępowania obierali Jezusa i by pamiętali, że ich życie jest nieocenionym skarbem dla świata i Kościoła.
3: W czasie, gdy tak wiele kryzysów zdaje się zaciemniać wasz horyzont, pragnę zachęcić was, abyście szli naprzód, nie tracąc nadziei. Wiem, jak bardzo ciężar wątpliwości, niepewności, a czasem także poczucia braku bezpieczeństwa może przytłaczać wasze ramiona i burzyć wasze plany na przyszłość. Jednak nie jesteście młodzieżą przeznaczoną na straty, jak wielu może sądzić. W Kościele, rodzinie Boga, jesteście Bożym dzisiaj, jesteście dzisiaj Kościoła. Drodzy młodzi, liczę na was i pokładam was zaufanie. Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami przekażcie światu mocne przesłanie w świecie naznaczonym wojnami i konfliktami różnego rodzaju. Bądźcie świadkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Nie poświęcajcie waszej tak cennej młodości na ołtarzu pozornych przyjemności i powierzchowności.
2: We Francji trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty. Organizatorzy czuwania młodzieży na stadionie Stade de France poinformowali, że podczas nabożeństwa zostanie wystawiona święta tunika Chrystusa, przechowywana w pobliskiej bazylice w Argenteuil, zaś Leon XIV będzie pierwszym papieżem w historii modlącym się przed tą relikwią.
4: Przewiezienie tuniki na stadion sportowy, na którym wraz z papieżem będzie się modlić 80 tysięcy osób, to wydarzenie bez precedensu. Po pierwsze dlatego, że na widok publiczny jest ona wystawiana jedynie raz na 50 lat, a także przy okazji najważniejszych jubileuszy, takich jak niedawny Rok Święty czy 1700-lecie Soboru Nicejskiego. Po drugie, z tego względu, że zaledwie kilka razy w historii zdarzyło się, by relikwia opuściła bazylikę, w której jest przechowywana.
2: Sekretariat Generalny Synodu przedstawił raporty z prac kolejnych grup roboczych powołanych przy okazji Synodu o Synodalności. Jedna z nich zajmowała się potrzebą pogłębienia współpracy pomiędzy biskupami a ruchami i wspólnotami, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i duszpasterskim. Druga zaś możliwymi zmianami w wizytach ad limina, które biskupi odbywają w Watykanie co kilka lat.
4: Wśród propozycji, które są wynikiem konsultacji prowadzonych na różnych szczeblach Kościoła i które zostały przedłożone Ojcu Świętemu, jest m.in. postulat, by raporty, które poszczególne diecezje przygotowują dla Stolicy Apostolskiej przed wizytami ad limina, powstawały przy udziale osób świeckich. Świeccy przedstawiciele diecezji mieliby też towarzyszyć biskupom podczas wizyty w Rzymie, zaś po jej zakończeniu odpowiednie wnioski miałyby być wdrażane w kościołach lokalnych, a sprawozdanie z watykańskich spotkań przedstawione ogółowi wiernych.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Dzień dobry, cześć, wita się z wami audycja ze starej płyty w nowej ramówce. Spotykamy się w sobotę o godzinie 17.10, więc godzinę wcześniej niż zazwyczaj. No i również spotykamy się powtórkowo we wtorki o godzinie 22.10. Pozdrawiam bardzo gorąco tych, którzy natrafili w tym momencie na audycję ze starej płyty. Mam nadzieję, że zostaniecie do samego końca. Dzisiaj w programie będę grać Litwę. Miałem okazję być w tym kraju przez około półtora tygodnia. Nie będę ukrywać, że sam kraj mnie zachwycił po raz kolejny, bo nie była to moja pierwsza wizyta, ale stwierdziłem, że żeby tak troszeczkę przywołać wam może ducha Litwy, czy też jak brzmi muzyka prosto z Litwy, przygotowałem dzisiaj dla was parę zespołów. Na początku lata 80. Na początku zespół Argo, płyta Discofonia, rok 1981. To był jedyny utwór instrumentalny w dzisiejszym zestawieniu, ale myślę, że był on dobrym wprowadzeniem do tematu dzisiejszego programu. Grupa Argo, utwór A3, prosto z krążka Discofonia. Sam zespół działał bardzo krótko, bo tylko przez 6 lat, ale wydał on aż 4 płyty, więc jest to naprawdę dobry wynik. Argo za nami i lata 80. także za nami, no to teraz lata 90. Przed wami zespół Biggs w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, a dzisiaj gramy muzykę prosto z Litwy. Za nami zespół Biggs, rok 1991, ich debiutancki krążek Akli Karjei. Zresztą wysłuchaliśmy utworu tytułowego właśnie z tego wydawnictwa. Sam zespół powstał w roku 1987. No i nie ma co ukrywać, za rok będą obchodzić 40 lat istnienia, 40 lat grania. Jest to naprawdę osiągnięcie godne podziwu. A ich

Miastem rodzinnym, miastem, gdzie działają, są szawle. Nie miałem okazji być w tym mieście litewskim, ale może to jest jakiś znak, żeby właśnie może kiedyś przy okazji właśnie to miasto odwiedzić. Grupa Bix już za nami, a teraz będzie myślę, że najbardziej znany zespół prosto z Litwy, który również z Polską miał troszeczkę do czynienia. Słuchacie audycji ze starej płyty, przed wami zespół Foje.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty, a za nami najjaśniejszy przedstawiciel litewskiej muzyki, czyli zespół Foje. To był rok 1990, album, mam nadzieję, że dobrze przeczytam tytuł, Żodziej i Tyla. To był tytułowy utwór z tego krążka. Będzie jeszcze jeden utwór również z tej samej płyty. Ale ja wspominałem, że ta grupa ma pewne polskie powiązania i tym polskim powiązaniem jest to, że ta płyta była nagrywana w Warszawie. Więc owszem, najbardziej znany litewski zespół, ale Polska jakiś tam malutenki udział też miała. Oczywiście puszczam oczko. Przed nami jeszcze jeden utwór z tego krążka, ale zanim warto odnotować, że liderem grupy Foje był Andrius Mamontovas, który po zakończeniu działalności zespołu w roku 1997 rozpoczął bardzo udaną karierę solową. No ale zanim kariera solowa się rozpoczęła u Andriusa, no to był zespół Foje i chociażby takie utwory jak ten, który za moment wam zaprezentuję. Aszciaesu prosto z krążka Żodziej i Tyla. To jest rok 1990. Słuchamy zespołu Foje, a wysłuchacie audycji ze starej płyty, która dzisiaj prezentuje muzykę prosto z Litwy.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami zespół Foje, kolejny utwór z krążka Żodziej i Tyla, tym razem Aszcia Esu, to był rok 1990. No i na sam koniec będzie rok 98, więc najmłodsza propozycja w dzisiejszym muzycznym zestawieniu. Będzie najbardziej brytyjski zespół ze wszystkich, które wam dzisiaj zaprezentowałem. Przed wami grupa B-Plan, prosto ze swojego drugiego krążka, który został wydany w 1998 roku. Braszkies, tak ten krążek jest zatytułowany. No i z niego zaprezentuję wam dwa utwory. Kodel, a także Labas Ritas, czyli po prostu Dzień Dobry. Labas Ritas to jest najbardziej znany utwór zespołu B-Plan. Bardzo wam dziękuję za uwagę w dzisiejszej audycji ze starej płyty. Dzisiaj pograliśmy muzykę prosto z Litwy. Co będzie za tydzień? Obserwujcie social media Radia Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Zapraszam was już najbliższą sobotę o godzinie 17.10, a powtórkowo usłyszymy się we wtorki o godzinie 22.10. Dzięki wam za uwagę. Na koniec zespół B-Plan. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Zakłada on m.in. budowę hali lekkoatletycznej przy stadionie. O jej powstanie od lat starają się przedstawiciele klubów. Przewodniczący poznańskiego AZS-u Tomasz Szponder zaznaczał, że jest to jedyna możliwa lokalizacja.
2: Potrzebna jest kompleksowość rozwiązania. Dlaczego? No to jest w miarę oczywiste, tak? Jeśli budujemy dworzec kolejowy, to też nie budujemy tak, że w jednym miejscu budujemy peron, a 3 kilometry dalej budujemy budynek dworca kolejowego. Kompleks, to jest kompleks. Każdy powie, że kompleks sportowy jest najważniejszy. Hale, które istnieją od lat, nie tego formatu, na przykład na AWF-ie warszawskim, który tu był wspominany, czy na AWF-ie krakowskim, to są wszystko obiekty kompleksowo-lekkoatletyczne, czyli obok stadionu jest hala.
1: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreśla, że uchwalenie planu to nie tylko kwestia budowy hali.
3: Ja mogę zadeklarować na pewno, że co do ulicy Warmińskiej ta inwestycja, zrobię wszystko, żeby była zrealizowana. Również zrobię wszystko, żeby ten wjazd od Niesłachowskiej. Także no, szukajmy kompromisów w tym zakresie. 17 lat tak naprawdę trwają te prace i nigdy nie znajdziemy rozwiązania, które zadowoli wszystkich, szczególnie w tak spolaryzowanym społeczeństwie.
1: 22 radnych było za przyjęciem planu, 8 się wstrzymało. Przeciwko inwestycji na Golęcinie protestują społecznicy, ekolodzy i Rada Osiedla Sołacz.
0: Informacje z Poznania.
1: Strefy pokazowe dla majsterkowiczów, mistrzostwa wbijania gwoździ i kongres meblarski. W Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęły się targi Drema. O tym, co dokładnie przygotowano dla zwiedzających, opowiedział dyrektor projektu Łukasz Rachubiński.
4: Po raz pierwszy otworzyliśmy swoje wrota, w cudzysłowie, na tak szeroką publiczność dla wszystkich pasjonatów i majsterkowiczów, gdzie specjalne strefy pokazowe czekają na tych gości targowych.
1: W programie zaplanowano też liczne panele dyskusyjne.
4: Pierwszego dnia odbywa się forum AI. Będziemy tutaj rozmawiać o sztucznej inteligencji, zastosowaniu jej w zakładach produkcji mebli. Drugiego dnia odbywa się kongres meblarski. Trzeciego dnia spotkanie kobiet branży drzewnej.
1: Targi potrwają do piątku 11 września. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Informacje z Leszna.
1: Inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie oraz Centrum Aktywności Mieszkańców. To tylko część tematów poruszonych podczas spotkania prezydenta miasta Leszna z mieszkańcami Zaborowa. Spotkanie odbyło się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 4. Rozpoczęło ono jednocześnie tegoroczny cykl rozmów prezydenta Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami poszczególnych części miasta.
5: To spotkanie wykorzystał pan prezydent m.in. do tego, aby omówić sprawę budowy tuneli kolejowych, aby wyjaśnić, dlaczego oświetlenie na ulicy Źródlanej i Ustronie nadal nie jest wykonane, ale także opowiedzieć mieszkańcom o tych inwestycjach, które już się dzieją, na przykład o modernizacji ulicy Henrykowskiej, czy też o budowie Centrum Aktywności Mieszkańców.
1: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z biura prezydenta. Kolejne spotkanie prezydenta z mieszkańcami zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 9. Rozpocznie się o godzinie 17.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Jak przygotować służby na pożary, które mogą być coraz większe, bardziej dynamiczne i trudniejsze do opanowania? Między innymi o tych kwestiach w Poznaniu rozmawiają strażacy z kilku państw Europy. W stolicy Wielkopolski rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pożarnicza poświęcona nowym wyzwaniom i współpracy mundurowych z różnych krajów, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Będziemy gościć strażaków z Hiszpanii, z Holandii, z Francji, z tych miejsc, gdzie doświadczenia pożarowe lub też dobre doświadczenia dotyczące zarządzania koordynacji zasobami ratowniczymi już miały miejsce.
1: Dwudniowa konferencja w Poznaniu ma służyć też podsumowaniu doświadczeń zdobytych podczas sierpniowego wyjazdu polskiej grupy ratowniczej do gaszenia pożarów w Hiszpanii.
0: Informacje kulturalne.
1: koncerty Dawida Kwiatkowskiego, Sad Smiles, Golec u Orkiestra, piknik aktywnych mieszkańców, strefa gastronomiczna i wesołe miasteczko. Rawicz od 11 do 13 września zaprasza na swoje święto. To będą 3 dni muzyki, emocji i świetnej zabawy, jak zapewniają władze miasta. Szczegółowy program jest na stronie internetowej Rawicza. Warto też zapoznać się ze zmianami w organizacji ruchu w mieście w tym czasie.
0: Informacje drogowe.
1: W związku z postępem prac na budowie trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka w Poznaniu od jutra na odcinku między Ogrodową a Kościuszki będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu. Zapewniony zostanie jedynie przejazd dla służb i dojazd do pojazdów obsługujących stary browar. Natomiast dojazd do centrum handlowego w dalszym ciągu będzie możliwy od ulicy Kościuszki. Piesi na wskazanym odcinku ulicy Ratajczaka będą mogli poruszać się stroną wschodnią.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. На добрый день!

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Nagle krótko i ostro odezwała się trąbka, a równocześnie wysunęli się spoza kolumn ludzie, po jednym ze służby każdego rydwanu, aby być w gotowości, gdyby konie, którego zaprzęgu nie dały się utrzymać. I jeszcze raz odezwała się trąbka, po czym odźwierni otworzyli podwoje karcerów. Najpierw ukazali się konni towarzysze woźniców w liczbie 5, gdyż, jak wiemy, Ben Hur nie miał nikogo. Jakkolwiek jeźdźcy ci byli wspaniale ubrani, przecież na krótko tylko zwrócili na siebie uwagę widzów, bo wszyscy patrzeli ku karcerom, skąd słychać było rżenie koni. Jakoż znowu odezwała się trąbka i z karcerów wypadło 6 zaprzęgów. Olbrzymi tłum, jednym wiedziony uczuciem, powstał z miejsc. Stawano na ławkach, pełniając cyrk i powietrze okrzykami podziwu i obawy. Oto nareszcie tak niecierpliwie oczekiwana chwila. Chwila milsza i droższa nad wszystko, chwila widziana w snach, marzeniach i zakładach, odkąd ogłoszono igrzyska. Oto on, tam, patrz! Wołała Iras, wskazując Messalę. Widzę go, odparła Estera, patrząc na Ben-Hura. W tej chwili zrozumiała, że w obliczu zgromadzonych tłumów najłatwiej wzgardzić życiem i spełnić czyn bohaterski. Zapał urąga nawet śmierci. Współzawodników można było widzieć ze wszystkich stron cyrku, lecz wyścigi jeszcze się nie rozpoczęły, gdyż jeszcze rydwany nie minęły liny. Zaporę tę wyciągano na to, aby wszystkie zaprzęgi równocześnie dostały się na arenę. Niełatwe to było zadanie minąć linę. Zbytni pośpiech mógł przyprawić o wypadek, tak konie jak ludzi, bo nic łatwiejszego jak się zaplątać. Przeciwnie, jadąc za wolno, można było pozostać w tyle lub, co gorsza, stracić rzecz wielce cenioną, a mianowicie najbliższe miejsce tuż przy murze zajmującym środek areny, czyli najkrótszy tor wewnętrzny. Widzowie, znając doskonale te pierwsze trudności i niebezpieczeństwa, z zapartym oddechem oczekiwali przebycia liny. Oczywiście, że wszyscy zawodnicy wyruszą równocześnie, byle się nie splątali. Przestrzeń dzieląca ich od liny wynosiła zaledwie 150 stóp. Toteż tym pewniejszego potrzebowali oka i silniejszej ręki. A tu tyle przedmiotów rozprasza uwagę. Tysiące widzów na balkonach, a wśród nich iluż takich, których spojrzenie i poklask sercu najmilsze. Wreszcie wyruszyli. Każdy marzy o to, że przy wewnętrznej ścianie, i każdy drży na myśl, że może mu się to nie udać. Mimo obawy nikt się nie zawaha, bo każde wahanie to wstyd w obliczu tylu widzów. Ci ostatni zdają się odczuwać te troski, nie szczędzą zachęty w oklaskach, co szumią niby wzburzone morze dla wszystkich jednakowo. Odezwała się trąbka i oto rydwany są już przy linie, a spuszczono ją w sam czas, gdyż jeden z rumaków Messali już o nią zahaczył kopytem. Wypadek ten nie miał jednak złych następstw. Rzymianin potrząsnął długim batem, zwolnił lejce, pochylił się ku koniom i ze zwycięskim okrzykiem zajął tor przy murze. Jowisz z nami! Zabrzmiały okrzyki stronników Messali. Wtem, gdy Messala zawracał, brązowa głowa zakończająca oś jego wozu zaczepiła o konia lejcowego z czwórki Ateńczyka tak nieszczęśliwie, że biegun padł i powalił się na konia jarzmowego. Oba rumaki splątały się, szamocąc rydwanem. Tysiące ludzi oniemiało z przerażenia, ale Rzymianie siedzący w pobliżu konsula odezwali się zwycięskim okrzykiem: Jowisz z nami! Zwycięży! Jowisz z nami! Sanballat tymczasem stał z tabliczką w ręku i właśnie miał się zwrócić ku hałaszącym, gdy łomot i trzask zmusiły go do spojrzenia na arenę. Wstrzymany w biegu Ateńczyk miał tylko woźnicę z Bizancjum po prawej. Ku niemu zatem chciał zwrócić swój zaprzęg, ale na nieszczęście Koryntczyk jadący po lewej zaczepił o jego rydwan i wywrócił go. Rozległ się trzask i biedny Klantes runął pod kopyta swej czwórki. Estera zakryła oczy z przerażenia. Tuż za Messalą jechali woźnice z Koryntu, Bizancjum i Sydonu. Sanballat powiódł wzrokiem za Ben-Hurem, a zwracając się do Druzusa i jego towarzyszy rzekł: 100 sesterców na Żyda. Przyjmuję, odparł Druzus. Jeszcze 100 na Żyda, krzyczał Sanballat. Zdawało się, że go nikt nie słyszy. Powtórzył wezwanie, na próżno jednak, bo wszyscy z wytężoną uwagą patrzyli na arenę, krzycząc bez przerwy: Messala, Messala, Jowisz z nami. Gdy Estera odważyła się znowu spojrzeć na arenę, już kilku ludzi podnosiło połamany wóz i nieszczęśliwego woźnicę. Wszystkie ławki zajęte przez Greków brzmiały przekleństwem i błaganiem o pomstę. Nagle Estera opuściła ręce, a serce jej zabiło radośnie, bo ujrzała, że Ben-Hur jechał tuż obok Rzymianina na czele zawodników. Ben-Hur znajdował się na początku wyścigów po lewej stronie na samym skraju. Zrazu po opuszczeniu ciemnego karceru oślepił go, jak zresztą wszystkich, blask areny, ale po krótkiej chwili całkiem przyszedł do siebie. Oczywiście na Messalę, który był czymś więcej niż przeciwnikiem, zwrócił szczególniejszą uwagę. Na pięknej twarzy Rzymianina spostrzegł zwykły wyraz pogardy, znany mu już od dawna. Czuł, że jest okrutny, przebiegły, chytry i namiętny, że nie unosi go zapał, ale podłe wyrachowanie, w którym gotów na wszystko. Wiedział zresztą, że wróg pragnie go upokorzyć, choćby mu przyszło zapłacić za to własnym życiem. Ben-Hur również pragnął upokorzyć swego przeciwnika, ale nie za cenę jakiegoś podłego uczynku. Oddzieleni małą przestrzenią, zbliżali się obaj do drugiej mety. Mur, na którym stały kolumny, był w tym miejscu zaokrąglony. Objechanie tego miejsca uważano za bardzo trudne, toteż przynosiło ono woźnicy prawdziwy zaszczyt. Widzowie oczekiwali tej chwili z najwyższym zajęciem. Cyrk cały zaległo tak głębokie milczenie, że po raz pierwszy usłyszano turkot kół i tętent koni. W tej chwili dopiero Messala ujrzał Ben-Hura. W jego oczach zabłysła nienawiść, pogarda i zuchwalstwo. Precz z Erosem górą Mars! Zawołał, poruszając bat w prawną ręką. Precz z Erosem górą Mars! Powtórzył po raz drugi i uderzył batem rumaki Ben-Hura. Czyn ten wzbudził wśród widzów niesmak. Na krótką chwilę zaległa cyrk cisza, po czym balkony i galerie zatrzęsły się od krzyku i gróźb oburzonego ludu. Przerażona czwórka uskoczyła w bok i nie dziw, wszakże te konie były pieszczonymi dziećmi szejka. Ręka człowieka darzyła je tylko pieszczotami, budząc ufność i uległość bez granic. Któż nie wie o posłuszeństwie koni arabskich, ale jeśli rumak arabski nie opuści pana w najwyższym niebezpieczeństwie, urągając nawet śmierci, to jednak nie pozwoli się niesłusznie karać. I teraz, w chwili, gdy Messala śmiał je uderzyć batem, uskoczyły w bok, jakby przed widmem śmierci, po czym poszły jak wicher, porywając wóz za sobą. Każdy z widzów zadrżał, sam tylko Ben-Hur zdawał się nie czuć trwogi. Jego ręce zaznały pracy wioślarza, a czymże jest wstrząśnienie rydwanu, jeśli je porównamy z chybotaniem się okrętu rzucanego przez wzburzone fale. Dzięki temu doświadczeniu utrzymał się na zdobytym miejscu, a przemówiwszy do koni pieszczotliwymi wyrazami szczęśliwie objechał niebezpieczny zakręt. Na ten widok wzburzony tłum ucichł. Tak więc Ben-Hur, nie dość, że przy pierwszej mecie był równo z Messalą, ale dzielił z nim sympatię i podziw widzów. Czując to, Rzymianin, mimo swego zuchwalstwa, nie śmiał powtórzyć swego niegodnego czynu. Gdy wozy mijały metę, Estera spostrzegła, że twarz Ben-Hura zbladła. Głowę jednak trzymał wyżej niż zwykle, co mu nadawało wyraz spokoju. Tak ukończono bieg pierwszy. Natychmiast jeden ze służby cyrkowej wstąpił na zachodnią kończynę granicznego muru i zdjął pierwszą kulę, a równocześnie ze wschodniego podwyższenia zdjęto rybę. Wkrótce w ten sam sposób zniknęła druga kula i druga ryba, a następnie trzecia ryba. Messala trzymał się ciągle wewnętrznej strony toru. Ben-Hur pędził tuż przy nim, natomiast reszta współzawodników została dość daleko w tyle. Także zdawało się, że Messala i Ben-Hur razem toczą walkę z resztą zawodników. W piątym biegu udało się Bizantyjczykowi zdobyć miejsce obok Ben-Hura. W tym też porządku objechano szóste koło. Tylko szybkość wzrosła, a krew zapaśników grała coraz szybciej. I ludzie, i zwierzęta czuli bliski koniec i ważność zwycięstwa. Uwaga widzów, skupiona ciągle na Rzymianinie i Żydzie, zaczęła się zmieniać w obawę. Ze wszystkich ław wychylali się widzowie ku arenie, zwracając twarze ku zawodnikom. Ilderim już nie szarpał brody, a Estera już się nie lękała. 100 sesterców na Żyda! – wołał Sanballat do Rzymian otaczających konsula. – Wezmę twoje sesterce – odpowiedział jeden z najmłodszych Rzymian, zabierając się do pisania. – Nie czyń tego – ostrzegł przyjaciel. – Dlaczego? Czyż nie widzisz, iż Messala doszedł już do najwyższej szybkości i wolno puścił lejce, nieprawdaż? Popatrz teraz na Żyda. Pierwszy spojrzał i rzekł, tracąc odwagę. Na Herkulesa ten pies żydowski trzyma jeszcze lejce całą siłą. Widzę, widzę, jeśli bogowie nie pomogą naszemu przyjacielowi, zwycięży go Izraelita. A jednak nie, jeszcze nie. Jowisz z nami, Jowisz z nami. Okrzyk ten podjęli wszyscy Rzymianie, aż się zatrzęsła purpurowa zasłona nad głową konsula. Jeśli było prawdą, że Messala osiągnął największą szybkość, to wysiłek ten nie był bezskuteczny, albowiem prześcignął przeciwnika. Konie jego pędziły ze zwieszonymi głowami, także patrzącym z galerii.

0: a Sanballat zapisywał coraz więcej tabliczek.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
2: Błogosławieństwa wywracają świat do góry nogami. Jezus uczy, że szczęście wcale nie zależy od posiadania, lecz od głębokiej nadziei pokładanej w Bogu. Ubóstwo to stan, w którym łatwiej go dostrzec. Bogactwo często bywa uśpieniem, przez które gubimy sens. To zaproszenie do zmiany patrzenia na własne braki. To, co wydaje się stratą, często staje się drogą do spotkania z Bogiem. Pomyśl, czy w chwilach mojej słabości potrafię dostrzec szansę na bliskość z Bogiem, zamiast narzekać.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.